0: spraw bezpieczeństwa w sprawie wojny z Iranem. Według serwisu Axios Trump rozważa wznowienie ataków na Iran, jeśli nie dojdzie do przełomu w negocjacjach. Źródła portalu twierdzą, że prezydent jest coraz bardziej sfrustrowany rozmowami z Teheranem i miał omawiać możliwości decydującej operacji wojskowej. Na razie nie zapadła jednak ostateczna decyzja o nowym uderzeniu. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie pozwalające m.in. na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Wcześniej podpisał je szef MSWiA, a minister cyfryzacji zapowiedział, że transkrypcja takich dokumentów będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Jak te decyzje komentują politycy?
1: Opozycja podkreśla, że jest to łamanie prawa, a małżeństwo to związek wyłącznie kobiety i mężczyzny. Tak uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka.
2: Decyzja pana ministra Kierwińskiego i pana ministra Gawkowskiego są decyzjami bezprawnymi, nielegalnymi i w moim przekonaniu nie powinny być w obiegu prawnym.
1: Z kolei marszałek Sejmu mówi, że pary jednopłciowe czekały na tę decyzję, która według Włodzimierza Czarzastego jest sukcesem lewicy.
3: Jasne stanowisko od początku miał pan wicepremier Gawkowski, przygotował odpowiednie rozporządzenie, miał w tej sprawie jasność pan wiceminister Gajewski, pani ministra Kotula.
1: Podkreślał lider Nowej Lewicy, przepisy, które znalazły się w Dzienniku Ustaw, wejdą w życie za 3 miesiące.
0: Te komentarze zebrał nasz reporter Kasper Wróblewski. Nowe przepisy dotyczące jakości wody teraz. Od teraz badania jakości wody będą prowadzone nie tylko w wodociągach, ale także bezpośrednio w naszych kranach. W życie weszły regulacje, które nakładają obowiązek regularnych pomiarów. Czy to oznacza, że kontrolerzy wkrótce pojawią się w naszych domach? Z odpowiedzią na to pytanie reporter RMF FM Igor Skrzypek.
4: Nie, ale odpowiedzialność za takie kontrole spada teraz na zarządców nieruchomości. Jeśli mamy dom, to nasz obowiązek. Jeśli mieszkamy w bloku, to spółdzielni lub wspólnoty. Chodzi o to, by instalacje w budynkach nie stanowiły zagrożenia, na przykład poprzez rozwój bakterii Legionella, wywołującej groźną chorobę dróg oddechowych. Nie jest jednak tak, że państwo od dziś wysyła kontrolerów w całą Polskę, dlatego warto być czujnym. To dobra okazja dla oszustów, którzy pod pretekstem sprawdzenia wody mogą próbować wejść do naszych mieszkań w niecnych celach. Warto wtedy 2 razy zweryfikować, czy rzekomy kontroler na pewno jest tym, za kogo się podaje. Jeśli mieszkamy w bloku, najlepiej sprawdzić to w spółdzielni lub we wspólnocie.
0: A w faktach teraz sport. Kibice Lecha Poznań i Górnika Zabrze nie zgadzają się na rozegranie meczu o Superpuchar Polski we Wrocławiu. Taką lokalizację zaproponował Polski Związek Piłki Nożnej mimo wcześniejszych ustaleń dotyczących innego miejsca spotkania. Co mówią kibice Kolejorza? O tym nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Nie wyobrażają sobie oni przyjazdu do Wrocławia i prowadzenia tam dopingu. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami gospodarzem meczu o Superpuchar Polski, a zatem spotkania między zdobywcą Pucharu Polski i mistrzem Polski miał być właśnie zdobywca ligowego trofeum.
6: Możemy liczyć na komplet kibiców. A druga sprawa, organizacja. Mamy zdecydowanie więcej doświadczenia w organizacji meczów, my jako Lech Poznań, niż PZPN, który pokazywał, że nie rodzi sobie z różnymi prostymi zadaniami.
5: Powiedział mi Marcin Kawka ze Stowarzyszenia Kibiców Kolejorz. Proponowane rozwiązanie jest też niezrozumiałe dla przedstawicieli klubu, który w ubiegłym roku był już gospodarzem takiego spotkania.
7: Samo wydarzenie dowiodło, że Super Puchar może być meczem o kapitalnej oprawie, o kapitalnej atmosferze.
5: Mówił Adrian Gałuszka, rzecznik Lecha Poznań. Jak dowiedział się nasz redakcyjny kolega Cezary Dziwiszek, nie wszystko jest przesądzone, bo możliwe, że PZPN wycofa się z pomysłu przeniesienia meczu.
8: Fakty spod żagli w RMF FM.
0: W ten weekend żeglarze na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich nie będą narzekać. Będzie ciepło, słonecznie i przede wszystkim wietrznie.
9: Wygląda na to, że pogoda wreszcie przestała płatać nam wszystkim psikusy, że przychodzi piękne słońce i czas aktywnego, fantastycznego wypoczynku na Mazurach.
10: To, co chyba was cieszy, że w porcie widać już żeglarzy.
9: Tak, tych żeglarzy widać, bo w tej chwili jest taki okres, kiedy jest trochę spokojniej na jeziorach i ci wszyscy, którzy lubią właśnie ciszę, spokój, kontakt z naturą, to myślę, że w tej chwili ten właśnie końcówka maja, czerwiec, a później wrzesień to są te najbardziej atrakcyjne momenty dla takich prawdziwych żeglarzy.
0: Z Joanną Durkiewicz z Wioski Żeglarskiej w Mikołajkach rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. W faktach wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Donald Trump zmienia zdanie na temat obecności amerykańskich sił w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział wysłanie do naszego kraju 5000 żołnierzy. Marcin Przydacz, szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej, na naszej antenie ujawnił, że obóz Karola Nawrockiego wiedział z wyprzedzeniem, że opublikowany zostanie komunikat na ten temat. To dobre kontakty prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych przeważyły o zmianie decyzji Pentagonu, argumentował miał przydać. Podkreślił, że to nie koniec polskiej ofensywy za oceanem. Nasze władze starają się w Waszyngtonie o utworzenie stałej bazy amerykańskiego wojska w Polsce. Posłuchajmy teraz fragmentu rozmowy, którą poprowadził Tomasz Terlikowski.
11: Jest sukces prezydenta Karola Nawrockiego. Donald Trump zapowiada 5 tysięcy żołnierzy dla Polski i mówi, że to jest, że zawdzięczamy to, że on podjął tę decyzję ze względu na prezydenta.
12: Przede wszystkim to jest sukces Polski i Polaków. Na pewno będziemy wszyscy czuli się bezpieczniej, mając dodatkowych amerykańskich żołnierzy, ale tak jak pan redaktor wskazał, tak, to rzeczywiście jest efekt dobrych relacji osobistych pomiędzy prezydentami. Te ostatnie dni i tygodnie to powiedzmy było zamieszanie w sprawie wojsk amerykańskich. Pentagon w bezpośrednim kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej wysyłał tutaj niezbyt dla nas optymistyczne sygnały. Na szczęście udało się to wszystko poprzez działania dyplomacji prezydenckiej, pana prezydenta i jego dobrego kontaktu z prezydentem Stanów Zjednoczonych wyprostować i nawet uzyskać nieco więcej. Tak jak prezydent Trump zapowiadał, w każdej kolejnej swojej rozmowie z prezydentem Nawrockim Polska jest ważnym sojusznikiem, te relacje są dla Stanów Zjednoczonych istotne, ale istotna jest też ta bezpośrednia relacja prezydentów i myślę, że możemy dzisiaj mieć poczucie dobrze wykonanej pracy po tej decyzji z wczorajszego wieczoru.
11: Panie ministrze, a co oznacza ta decyzja tak bardzo konkretnie? To znaczy, że będzie 5 tysięcy zamiast tych 4 tysięcy rotowanych, które nie zostaną rotowane, czy to będzie 4 tysiące, które wrócą tutaj w ramach rotacji, plus 5 tysięcy nowych?
12: To już będzie kwestia działań samego Pentagonu, w jakiej formule oni wypełnią swoje decyzję swojego własnego prezydenta. Na pewno to zamieszanie, które zostało wywołane w ostatnich decyzjach, nie służy także i samemu poczuciu bezpieczeństwa, pewnej pewności w Pentagonie. Ja zakładam minimalistyczny scenariusz, że przyjedzie 5 tysięcy zamiast tych 4 tysięcy zatrzymanych w rotacji. Nie muszą to być koniecznie ci sami żołnierze, ale efektem tego będzie i tak zwiększona obecność amerykańska w porównaniu do poprzednich miesięcy czy lat. Natomiast to nie jest koniec naszych działań, bo jak pan redaktor doskonale wie i nasi słuchacze, my zabiegamy o zmianę sposobu funkcjonowania tych amerykańskich żołnierzy. Właśnie z rotacyjnej obecności na rzecz stałej obecności, zwłaszcza, że Amerykanie zapowiadają ograniczenie tej obecności w Niemczech, no w przeciwieństwie do premiera Tuska, który mówi, nie chce podbierać nikomu żołnierzy, a już zwłaszcza Niemcom, ulubionym przez premiera Niemcom. My przede wszystkim myślimy o bezpieczeństwie Europy. Jeśli ci żołnierze mieliby wyjeżdżać z Europy, na przykład z Niemiec, to lepiej, żeby wrócili, przyjechali do Polski, zamiast mieliby wracać do Stanów Zjednoczonych. Więc stała obecność to jest nasz kolejny cel.
11: Jeśli ja dobrze rozumiem, to my do końca nie wiemy, co dokładnie znaczy ta decyzja prezydenta. Czy to jest właśnie to, co pan powiedział, scenariusz minimalistyczny, czy jednak maksymalistyczny, 5 plus 4, czyli 9?
12: Panie redaktorze, ja oczywiście mam pełną świadomość tego, jak wygląda proces decyzyjny w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Stanów Zjednoczonych podejmuje decyzję, natomiast ona później jest implementowana przez Pentagon. Ostatnie tygodnie pokazały wprost, że Pentagon czasami próbuje realizować inaczej działania niż prezydent Stanów Zjednoczonych wskazywał, więc ja mówię o minimalistycznym scenariuszu. Maksymalistyczny scenariusz, o którym będziemy rozmawiać i będziemy oczywiście pracować, to jest powrót do rotacji tych 4 tysięcy plus, tak jak prezydent Trump mówi wprost, dodatkowe 5 tysięcy. Więc ta gra dyplomatyczna, ta praca dyplomatyczna jeszcze się będzie toczyć. Będzie tutaj wiele zależało od Ministerstwa Obrony Narodowej, od resortu Obrony Rzeczypospolitej, jakie te warunki dla żołnierzy amerykańskich stworzy. Decyzja polityczna jest, aby zwiększać, a teraz trzeba ją wypełnić treścią. No i liczę, że w końcu rząd zacznie to realizować, a nie tylko wypinać piersi do orderów, zwłaszcza w sytuacji, w której ktoś inny wykonał za nich ciężką pracę.
11: To jeszcze ostatnie pytanie, panie ministrze. Byliście zaskoczeni tym tweetem, tym wpisem Donalda Trumpa? To była dla was nowość, czy byliście na to przygotowani?
12: Nie, nie byliśmy zaskoczeni. Mieliśmy świadomość, po pierwsze, że prezydent Trump, kiedy wróci z Chin i zajmie się tym tematem na bieżąco, wyprostuje te niepotrzebne komunikaty, ten chaos, który się pojawił, to po pierwsze. Po drugie, wczoraj tak oczywiście mieliśmy sygnał, że wczoraj w ciągu dnia mieliśmy sygnał, że wieczorem naszego czasu pojawi się konkretny komunikat. Oczywiście nie znaliśmy treści tego komunikatu, już na pewno nie wiedzieliśmy, że prezydent Trump wprost napisze, że to za sprawą świetnych relacji pomiędzy prezydentami, no aczkolwiek mamy to przekonanie, że te relacje tutaj działają i przynoszą pozytywny skutek. Kto był zaskoczony, to z całą pewnością strona rządowa, no ale zachęcamy stronę rządową do lepszego kontaktu i z nami, i także i ze stroną amerykańską. Zamiast ich obrażać, lepiej z nimi współpracować.
0: Jest polityczna decyzja, aby zwiększyć liczbę amerykańskich żołnierzy. Podjął ją prezydent Donald Trump. Teraz jest ona implementowana przez Pentagon, mówił w porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Całego wywiadu, który poprowadził Tomasz Terlikowski, możecie posłuchać na rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
2: Imię i nazwisko:
3: John Christie.
2: Pseudonim:
3: dusiciel z Rillington Place.
2: Liczba ofiar:
3: przynajmniej 8.
2: Miejsce i czas zbrodni:
3: Anglia w latach 1943-1953.
2: Skazany na karę śmierci.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
4: John Christie to seryjny morderca, który grasował po londyńskim Notting Hill. Nim został złapany, doszło jednak do tragicznej w skutkach pomyłki. Brytyjski wymiar sprawiedliwości za część zbrodni Christiego skazał i powiesił niewinną osobę. John urodził się w 1899 roku w Boothtown w pobliżu Halifaxu. Był szóstym z siódemki rodzeństwa. Jego ojciec, Ernest John Christie, pracował w przemyśle tekstylnym. Pan Christie nie miał dobrego kontaktu ze swoimi dziećmi. Był zimnym, nieprzystępnym człowiekiem, który surowo karał dzieci nawet za łagodne przewinienia.
5: John, ty rozwydrzony bachorze, natychmiast tu do mnie przyjdź. Drugi raz nie będę cię prosił, tylko pójdę tam i cię obiję.
4: Reszta rodziny nie była wiele lepsza. Według relacji samego mordercy, siostry i matka na zmianę go rozpieszczały lub wyśmiewały. Nigdy nie wiedział, jakiego oblicza bliskich się spodziewać. Przerażającą figurą w jego życiu był także dziadek, który mieszkał w tym samym domu. Senior zmarł po długiej chorobie 24 marca 1911 roku. Christie tak wspominał to wydarzenie.
6: Widok ciała dziadka ułożonego na jednym ze stołów w domu był niesamowicie wyzwalający. Poczułem się naprawdę potężny, kiedy zdałem sobie sprawę, że ten przerażający mężczyzna był już tylko zwłokami.
4: W szkole pod względem naukowym Christie radził sobie bardzo dobrze. W wieku 11 lat zdobył nawet stypendium, które pozwoliło mu uczęszczać do Halifax Secondary School. Jego ulubionym przedmiotem była matematyka, choć był też wielkim miłośnikiem historii. Nieco gorzej miały się jego kontakty z rówieśnikami, które przez cały okres szkolny praktycznie nie istniały. Po latach ludzie, którzy chodzili z nim do szkoły, wspominali go dość chłodno.
7: Był dziwakiem. Zazwyczaj siedział sam, nikt do niego nie podchodził, nie zagadywał. Krążyły też plotki, że nie umie sobie radzić się z dziewczynami. Mówię, no wiecie, w łóżkowym sensie.
4: Faktycznie już od okresu dojrzewania Christie zmagał się z impotencją, przez co w szkole był obiektem kpin i docinków. Mimo tych trudności dobrnął do końca liceum. Po skończeniu szkoły w kwietniu 1913 roku rozpoczął pracę jako asystent operatora projektora w jednym z kin. Po wybuchu I wojny światowej we wrześniu 1916 roku John zaciągnął się do brytyjskiej armii. Wezwanie do stawienia się na służbę otrzymał w kwietniu 1917 roku i dołączył do 52. Pułku Hrabstw Nottinghamshire i Derbyshire. W 1918 roku jego pułk został wysłany do Francji, a sam Christie służył jako radiooperator. W czerwcu Christie dostał obrażeń po ataku gazem musztardowym i spędził miesiąc w szpitalu wojskowym w Calais. Opowiadając o tym okresie, mówił:
6: przez 3,5 roku od tego ataku nic nie widziałem i zostałem niemową. Do tej pory nie mogę mówić głośno.
4: Według szkockiego dziennikarza Ludowika Kennedy'ego na twierdzenia Christiego nie ma żadnych dowodów w dokumentacji medycznej. Kennedy teoretyzował, że Christie wyolbrzymiał swoje obrażenia, a jego niezdolność do mówienia najprawdopodobniej wynikała z urazów psychologicznych, a nie fizycznych obrażeń narządów mowy. Tak czy inaczej, w październiku 1919 roku Christie został zwolniony ze służby w armii. W 1920 roku ożenił się z Ethel Simpson. Ethel pracowała jako urzędniczka w Halifaxie. Życie małżeńskie nie było jednak sielankowe. John wciąż zmagał się z problemami z potencją.
6: Seks z żoną był dla mnie trudny. Zazwyczaj nie umiałem stanąć na wysokości zadania. Zupełnie inaczej było z prostytutkami. Z nimi zawsze mi się udawało.
4: Niemal nieistniejące pożycie seksualne i problemy, które pojawiły się po poronieniu przez Ethel, sprawiły, że po 4 latach para zamieszkała osobno. Mimo separacji John i Ethel nie rozwiedli się. Inną przyczyną separacji były także problemy Johna z prawem. 10 stycznia 1921 roku John rozpoczął pracę na poczcie. Po nieco ponad miesiącu zaczął podkradać znaczki pocztowe. Szybko został przyłapany na swoim procederze i w kwietniu został skazany na 3 miesiące więzienia. Na wolność wyszedł 27 czerwca 1921 roku. 2 lata później wrócił do służby wojskowej i na krótko wstąpił do Royal Air Force, ale jego kariera w lotnictwie trwała zaledwie 8 miesięcy. Mniej więcej w tym samym czasie Christie usłyszał kolejny wyrok. Tym razem za wyłudzenie pieniędzy został skazany na karę w zawieszeniu na 12 miesięcy i objęty kuratelą sądową. Po 2 kradzieżach w 1924 roku znów trafił do więzienia, tym razem w sumie na 9 miesięcy. Kilka lat po wyjściu z zakładu karnego rozpoczął pracę jako kierowca ciężarówki, a niedługo później zamieszkał z Maud Cole. To właśnie z nią związana była kolejna sprawa sądowa Christiego z roku 1929.
8: Mieszkaliśmy razem, ufałam mu, a on pewnego dnia przyszedł i przywalił mi kijem do krykieta prosto w głowę.
4: Według prokuratury za atakiem na Cole stały mordercze intencje, ale John został skazany tylko na 6 miesięcy ciężkich robót. Do więzienia wrócił dopiero po kradzieży samochodu w listopadzie 1933. Po tym ostatnim 3-miesięcznym pobycie za kratkami John postanowił zerwać z drobnymi zbrodniami. Pogodził się też z Ital.
9: Jak obiecasz, że zerwałeś z przestępczym życiem, no to myślę, że wciąż jest dla nas szansa.
4: W 1937 roku państwo Christie wprowadzili się do mieszkania na najwyższym piętrze budynku przy Rillington Place 10. W tamtych czasach Notting Hill nie było kultowym miejscem znanym z komedii romantycznej. Miał raczej opinię zrujnowanej, biednej dzielnicy, do której lepiej nie zaglądać bez potrzeby. W grudniu 1938 roku państwo Christie przenieśli się z mieszkania na najwyższym piętrze do nieco lepszego lokalu na parterze tego samego budynku. Przez 3 lata John pracował jako operator projektora w kinie Commodore Cinema na King Street. Pracę zmienił w 1939 roku, kiedy to postanowił zostać tak zwanym War Reserve Constable. Był to specjalny rodzaj służby policyjnej powołanej w Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej. Oczywiście kryminalna przeszłość powinna przeszkodzić Johnowi w podjęciu takiej służby, ale zamieszanie związane ze zbliżającym się wybuchem wojny w Europie sprawiło, że władze nie prześwietlały dokładnie kandydatów do tej specjalnej policji. John rozpoczął służbę 1 września 1939 roku na posterunku przy Harrow Road, gdzie poznał Gladys Jones.
8: Funkcjonariuszu Christie, czy mogę mieć do funkcjonariusza prośbę? Mój mąż służy w armii, a w moim domu potrzeba takiej męskiej ręki. Mógłby pan wpaść i pomóc mi z paroma sprawami?
4: Drobna pomoc szybko przerodziła się w romans, który mimo problemów Johna z potencją trwał aż do połowy 1943 roku. Wtedy to przebywający chwilowo w Londynie mąż pani Jones, wciąż żołnierz w czynnej służbie, dowiedział się o romansie żony, poszedł do domu i brutalnie pobił kochanka, którego tam zastał. Niedługo później, w drugiej połowie 1943 roku, Christie zamordował po raz pierwszy. Pierwszą ofiarą, do zabicia której później się przyznał, była Ruth First. Ruth miała 21 lat, pochodziła z Austrii, pracowała w składzie amunicji, ale dorabiała na boku, uprawiając seks za pieniądze. Według późniejszych zeznań Christiego, morderstwo przebiegało mniej więcej tak.
6: Poznała ją w barze przy Landbroke Grove, gdzie próbowała zdobyć klienta. Zaprosiłem ją do siebie, żona akurat pojechała do krewnych, więc nie było z tym problemu. Uprawialiśmy seks, a potem coś strzeliło mi do głowy, żeby udusić ją liną. No i zrobiłem to. Najpierw schowałem jej ciało pod deskami podłogowymi w salonie, ale po namyśle wieczorem postanowiłem jednak zakopać je w ogrodzie.
4: Tuż po morderstwie John zrezygnował ze służby w specjalnej ochotniczej policji i został pracownikiem biurowym w fabryce radioodbiorników Facton. Tam poznał swoją drugą ofiarę, którą stała się koleżanka z pracy, Muriel Amelia Eby. 7 października 1944 roku Christie zaprosił Eby do siebie, twierdząc, że potrafi sporządzić specjalną mieszankę ziół, która wyleczy jej zapalenie oskrzeli. Eby miała wdychać miksturę z ciemnego naczynia podłączonego rurką do zbiornika. W rzeczywistości zbiornik podłączony był do domowej linii gazowej, a w celu zamaskowania zapachu gazu Christie wlał tam także popularny wówczas środek leczniczy o mocnym zapachu, zwany balsamem mnicha. Dzięki temu Muriel nie zorientowała się, co wdycha, i zatruła się tlenkiem węgla. Gdy straciła przytomność, Christy zgwałcił ją, potem udusił, a na koniec zakopał w ogrodzie obok poprzedniej ofiary. Tuż przed Wielkanocą 1948 roku do mieszkania na najwyższym piętrze Rillington Place 10 wprowadziła się rodzina Evansów. W październiku tego samego roku pani Beryl Evans urodziła córkę, Geraldine. Pod koniec 1949 roku Timothy Evans zgłosił się na policję.
5: Myślę, że moja żona nie żyje. Nie mogę też nigdzie znaleźć naszej córeczki.
4: Pierwsze przeszukanie posesji przy Rillington Place 10 nie przyniosło żadnych rezultatów. Po drugim, policja dokonała szokującego odkrycia w pralni w ogrodzie domu.
7: Mamy ciało matki, Beryl, córki, Geraldine i nie w pełni rozwinięty płód męski.
4: Później eksperci ocenili, że płód miał około 14 tygodni. Ciało Beryl było owinięte w koc i obrus. Sekcja zwłok wykazała, że przed śmiercią kobieta została pobita. Zarówno matka, jak i córka zostały uduszone. Pierwszym podejrzanym policji stał się oczywiście Timothy Evans, który w zeznaniach winą obarczał swojego sąsiada.
5: To John Christie. To on za tym stoi. Obiecał Beryl, że zrobi jej aborcję. Mówił, że ma w tym doświadczenie. Nie było nas stać na drugie dziecko i ona mu zaufała, a ten potwór zabił ją i naszą córeczkę.
4: Policjanci nie kupowali jednak wersji pana Evansa i długo go przesłuchiwali. Według niektórych źródeł po przesłuchaniach Evans miał się w końcu przyznać do winy. Inni twierdzą, że nigdy tego nie zrobił, a policja sfałszowała protokół z obciążającymi mężczyznę zeznaniami. Niezależnie od wersji, Evans stanął przed sądem 11 stycznia 1950 roku. Oskarżony był wyłącznie o zamordowanie córki, gdyż prokuratura uznała, że nie ma sensu stawiać obu zarzutów naraz. Co ciekawe, Christie był głównym świadkiem oskarżenia, a na sali sądowej stanowczo zaprzeczał zeznaniom Tima Evansa na temat aborcji. Dostarczał także wielu pikantnych szczegółów na temat relacji państwa Evansów. Dzięki zeznaniom Christiego sąd uznał Tima Evansa winnym morderstwa córki. Nie pomogło wycofanie przyznania się do winy, nie pomogły rewelacje na temat kryminalnej przeszłości głównego świadka, nie pomogła nawet apelacja. Tim Evans został powieszony w marcu 1950 roku za morderstwa, których, jak się okazało lata później, wcale nie popełnił. Tymczasem dwa lata po procesie sąsiada John Christie zamordował ponownie. Tym razem ofiarą była jego własna żona Ethel, która zginęła rankiem 14 grudnia uduszona w ich małżeńskim łóżku. John, by śmierć pani Christie się nie wydała, wymyślił serię wymówek. Rodzinie żony napisał, że cierpi na poważny reumatyzm i nie może sama odpisywać na ich korespondencję. Jednemu z sąsiadów powiedział:
6: żona, powiedzę krewnych w Sheffield.
4: Innemu sąsiadowi zaś:
6: miała pilne sprawy w Birmingham. Zostanie tam na dłużej.
4: Tuż po morderstwie żony Christie odszedł z pracy w brytyjskich służbach drogowych, którą miał od 1950 roku. By zdobyć środki do życia, spieniężył obrączkę żony i zegarek. Potem sprzedał większość mebli, zostawił tylko sztućce, materac, dwa krzesła i stół. W styczniu 1953 roku podrobił podpis Ethel, by opróżnić jej konto bankowe. W lutym sprzedał część ubrań żony. W okresie między styczniem a marcem, oprócz wyprzedawania majątku, Ethel miał jeszcze jedno zajęcie, a były nim morderstwa. Kathleen Maloney, Rita Nielsen, Hectorina McLean zostały zabite z wykorzystaniem podobnej techniki jak przy morderstwie Muriel Eady. Morderca wykorzystał domową rurę z gazem, którą modyfikował w taki sposób, by uwalniała gaz do kuchni i osłabiała jego ofiary. Gdy kobiety traciły przytomność, gwałcił je, a następnie dusił. Półnagie ciało obijał w koce i składował w małej wnęce w kuchni. Po morderstwie McLean zakrył wnękę tapetą. 20 maja 1953 roku John Christie wyprowadził się z mieszkania przy Rillington Place 10 i podnają je parze, która zapłaciła mu za to 7 funtów i 13 szylingów. Po uwzględnieniu inflacji dziś byłaby to kwota około 186 funtów. Christie nie miał prawa podnajmować mieszkania, gdyż sam był najemcą. Gdy właściciel budynku zjawił się wieczorem tego samego dnia i zobaczył tam parę zamiast Christiego, nie krył złości.
10: Kim wy jesteście? Co tu robicie? A zresztą nic mnie to nie obchodzi. Macie czas do rana, żeby się stąd wynieść. Christie nie miał prawa wynająć wam tego mieszkania.
4: W Właściciel udał się potem do mieszkania na piętrze budynku. Mieszkający w nim Bercefort Brown miał pytanie do wynajmującego.
11: Skoro Christy się wyprowadził, a tych nowych pan wyrzuca, to czy mogę korzystać z kuchni na dole? Jest trochę większa i wygodniejsza. Oczywiście do czasu, gdy znajdzie pan kogoś do tego mieszkania.
4: 24 marca Brown dokonał szokującego odkrycia, które natychmiast zgłosił na policję.
11: Tu była tapeta. Myślałem, że do ściana. Chciałem powiesić małą półkę na radio. Próbowałem kręcić hak, ale od razu przedziurawiłem tapetę i okazało się, że ściany nie ma. Za to są trzy trupy.
4: Szeroko zakrojone poszukiwania Christy'ego ruszyły niemal od razu. Nie było łatwo go znaleźć, gdyż John, wiedząc, że jest poszukiwany i nie mając zbyt wielu funduszy, spał w opuszczonych lokalach lub pod gołym niebem. W końcu, 31 marca, konstable Thomas Ledger zapytał o tożsamość mężczyznę koczującego na brzegu rzeki w pobliżu Putney Bridge. Mężczyzna próbował uciekać, ale został sprawnie zatrzymany i okazał się w istocie być poszukiwanym Johnem Christie'em. W jego kieszeni znaleziono wycinek z gazety na temat Timothy'ego Evansa. Początkowo John przyznawał się wyłącznie do zabicia trzech kobiet z wnęki kuchennej oraz swojej żony Ethel. Gdy policja odkryła szkielety zakopane w ogrodzie i poinformowała o tym Johna, ten niechętnie przyznał się do odpowiedzialności również za i te morderstwa. 27 kwietnia 1953 roku potwierdził także, że stał za śmiercią Beryl Evans. Jednak uparcie zaprzeczał swojemu udziałowi w zabiciu córki Beryl Evans, Geraldine. Przed sądem stanął wyłącznie za morderstwo popełnione na Ethel. Strategią obrony Christy'ego było zgrywanie szaleńca. Jednak po wnikliwych badaniach i analizach dr Mason z więzienia w Brixton orzekł.
12: Podejrzany jest co prawda histerykiem, ale jest również w pełni poczytalny.
4: Wobec powyższego sąd skazał Johna Christy'ego na śmierć. Według niektórych relacji, już po procesie, oczekując na wykonanie egzekucji, Christie miał powiedzieć do pielęgniarza w więziennym szpitalu.
13: Chcesz poznać sekret? Obiecuję, będzie niezły. To ja zabiłem tę małą Geraldine, córkę Evansa, a te barany na policji i w sądzie mu nie uwierzyły i powiesili go za moją zbrodnię. Niezłe, nie?
4: Najprawdopodobniej Christie nie chciał przyznać się do zabicia dziewczynki, bo obawiał się, że straci przez to sympatię przysięgłych i jego linia obrony zawiedzie. Zawiodła i tak. John Christie został powieszony 15 lipca 1953 roku o godzinie 9.
13: Potwornie swędzi mnie nos.
12: Nie martw się, już niedługo przestanie ci to przeszkadzać.
4: Wieszał go Albert Pierpoint, ten sam kat, który kilka lat wcześniej powiesił Tima Evansa. Ostatnią rozmowę w życiu John przeprowadził właśnie z nim.
14: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.

0: to już ostatnie chwile i zobaczymy godzinę 3 na zegarach. Zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Pożar huty szkła w Działdowie w Warmińsko-Mazurskim. Z ogniem walczy w tej chwili 8 strażackich zastępów. Waldemar Żurek napisał do Węgier o uchylenie azylu dla Zbigniewa Ziobry i Romanowskiego. W szkołach już ostatni moment na poprawienie ocen przed wystawieniem świadectw. Jaka sytuacja?
1: Ładny uśmiech, szczera rozmowa, myślę, że pomoże.
0: Jest trzecia. Pożar hali huty szkła w Działdowie w Warmińsko-Mazurskim. Na miejscu pracuje w tej chwili 8 zastępów Straży Pożarnej. Jak przekazał RMF FM dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie, nie ma osób poszkodowanych. Przed przyjazdem służby oraz w trakcie akcji przeprowadzono ewakuację pracowników. Część osób pozostała jednak na sąsiedniej hali, by podtrzymać proces technologiczny. Dla nich nie ma zagrożenia, zapewnił strażak. Informacje o pożarze otrzymaliśmy od Was na gorącą linię. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Waldemar Żurek pisze do nowych węgierskich władz w sprawie uchylenia azylu politycznego wydanego przez rząd w Budapeszcie Zbigniewowi Ziobrze oraz Marcinowi Romanowskiemu. Dowiedział się tego reporter RMF FM. Niebawem ten dokument podpisany przez polskiego ministra sprawiedliwości trafi do węgierskiego

0: resortu spraw wewnętrznych. Już został wysłany. Co konkretnie jest w tym piśmie? O tym Krzysztof Zasada.
1: To prośba o informację, czy zgodnie z ostatnimi deklaracjami zostały wszczęte procedury uchylenia ochrony międzynarodowej udzielonej ściganym polskim politykom przez były węgierski rząd. Minister Żurek chce się też dowiedzieć, kiedy mogą zapaść decyzje w sprawie azylu. Jak usłyszałem, uchylenie azylu jest niezbędne prokuratorom prowadzącym śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, by można zwrócić się do Interpolu o ściganie podejrzanych czerwoną notą. Dla tej międzynarodowej organizacji fakt przyznania komuś ochrony międzynarodowej jest przeszkodą w umieszczeniu na liście szczególnie poszukiwanych przestępców. Warto dodać, że w przypadku Marcina Romanowskiego rok temu Interpol odrzucił polski wniosek o ściganie go czerwoną notą.
0: Na zegarach 2:03 to są fakty w RMF FM. Scotland Yard rozszerza dochodzenie w sprawie brata brytyjskiego króla, byłego księcia Andrzeja. Donosi z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
2: Dotychczas śledztwo zajmowało się poczynaniami byłego księcia, gdy ten piastował funkcję specjalnego wysłannika do spraw międzynarodowego handlu. Miał on wówczas przekazywać poufne informacje skazanemu amerykańskiemu pedofilowi Jeffreyowi Epsteinowi. Teraz prowadzący śledztwo w sprawie Andrzeja Mountbatten Tena Windsora mogą zbadać zarzuty dotyczące jego niewłaściwych zachowań o charakterze seksualnym. Policji zależy na tym, by potencjalni świadkowie nie sądzili, że śledczy skupiają się wyłącznie na wąskiej definicji nadużycia władzy, podczas gdy jest to śledztwo złożone, które może obejmować m.in. przestępstwa seksualne. Warto podkreślić, że brat króla Karola III nie przyznaje się do winy i konsekwentnie zaprzecza wszelkim stawianym mu zarzutom.
3: Fakty nie z tej ziemi.
0: Firma SpaceX przeprowadziła 12 testowy lot systemu Starship i jednocześnie pierwszy start nowej wersji rakiety Starship V3. Udoskonalony, większy i mocniejszy system wystartował z bazy Starbase w Teksasie i pomyślnie przeszedł kluczowe etapy misji. Podczas lotu przetestowano nowe silniki Raptor 3, a booster Super Heavy wodował w Zatoce Meksykańskiej. Szef SpaceX Elon Musk napisał po starcie: odnieśliście sukces dla ludzkości. Rakieta ma w przyszłości służyć do lotów na Księżyc i Marsa. I wracamy teraz na Ziemię, bo uczniowie mają ostatni miesiąc na poprawę ocen końcowych przed wystawianiem świadectw.
4: Nie jest za dobrze, ale ja jestem cały czas dobry i myśli. Wiem, że jakoś sobie poradzę. Tylko z matmą gorzej, ale jestem na profilu humanistycznym, więc jakoś się to wyklaruje pod koniec.
5: Ale gorzej w sensie, że będziesz musiała coś poprawiać, czy no zostawiasz tak, jak jest?
4: Trzeba poprawić, ale to tylko jeden sprawdzian, więc jest dobrze.
5: To dla ciebie teraz ostatnia prosta, żeby coś poprawić, prawda?
6: Tak.
5: Jaki masz plan na to?
6: No, ładny uśmiech, szczera rozmowa, myślę, że pomoże.
0: Z uczniami liceum w mazurskim Węgorzewie rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Donald Trump na platformie Truth Social napisał: w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Magdalena Biejat uważa, że po stronie amerykańskiej panuje informacyjny chaos, a decyzja Donalda Trumpa była impulsywna. Rozmowę z wicemarszałek Senatu poprowadził Tomasz Terlikowski.
7: Jest już pani spokojniejsza? Opadły emocje, możemy czuć się bezpiecznie?
8: Ja w ogóle apeluję o to, żeby troszeczkę stonować emocje. Bo z tej rozmowy i z tych ostatnich dni wynika jasno, że jest ogromny chaos po stronie amerykańskiej. Jest chaos informacyjny, jest chaos decyzyjny. I oczywiście to jest dobra wiadomość, że Donald Trump zdecydował praktycznie z godziny na godzinę, że jednak ta obecność amerykańska będzie zachowana i jakoś tam prawdopodobnie zwiększona. Jak słyszymy, nie wiadomo o ile i w jakim trybie, ale pamiętajmy, że tak jak impulsywnie podjął decyzję, żeby to zrobić, tak impulsywnie może podjąć decyzję, żeby tego nie robić. I znowu może zaskoczyć i Pentagon, i Republikanów, i Demokratów, i Polskę. I teraz kluczowe jest zachowanie spokoju i zachowanie proporcji i świadomości tego, jaka jest ogólnie strategia i polityka Stanów Zjednoczonych w relacji do Europy. Stany Zjednoczone o tym, że będą zmniejszać swoją obecność w Europie wojskową, mówią już od dłuższego czasu. To nie jest nowość. I nadal to mówią. I to nie jest nowość. To nie zaczęło się przy tej administracji. O tym była mowa już za administracji i poprzedniej Trumpa, i za administracji Bidena. Czy to znaczy, że całkowicie się wycofają z Europy? Nie, bo wiążą nas bardzo silne interesy, bo potrzebują stałych baz w Europie, żeby móc realizować swoje operacje militarne gdzie indziej. Potrzebują współpracy wywiadowczej. To jest bardzo silna współpraca i to jest dobra wiadomość. No, niezależnie
7: pytanie,
8: od humorów
7: czy nie
8: Donalda
7: muszą być
8: Trumpa.
7: W Polsce. To znaczy, bo to jest, teraz... tych baz, które potrzebują, to są bazy stałe. One są w Niemczech, są tak. W innych krajach NATO, ale w Polsce mamy wyłącznie obecność rotacyjną.
8: Tak, i to jest oczywiście duża odpowiedzialność wszystkich aktorów na scenie politycznej, zarówno ośrodka prezydenckiego, jak i rządu, żeby tę obecność utrzymywać i żeby te relacje zachować jak najlepsze. Tylko niestety przy wszystkich tych wysiłkach, które płynęły, przypominam, że pan minister Siemoniak pojechał do Waszyngtonu, rozmawiał tam z przedstawicielami republikanów, że Pałac Prezydencki także prowadził swoje rozmowy, natomiast nie zmienia to faktu, że jest chaos decyzyjny i jest brak
7: ale
8: jasnej decyzji
7: to
8: po stronie amerykańskiej.
7: Mówił, ale na pewno lepiej rozmawiać niż
8: oczywiście.
7: Jak sugerował obrażać i rozumiem, że to było odniesienie do marszałka Sejmu, Włodzimierza Czerzastego.
8: Nikt nie sugerował absolutnie, żeby i nikt w tym kontekście nie zauważyłem, żeby ktokolwiek obrażał Stany Zjednoczone w kontekście tych wojsk.
7: Donald Trump poczuł się ambasador Stanów Zjednoczonych, uznał, że Donald Trump został obrażony.
8: Ambasador różne rzeczy robi i mówi, które nie świadczą za dobrze o nim samym, wypełniającym rolę dyplomaty jednak, a nie polityka, powinien być, o tym pamiętać. Natomiast wracając do samych wojsk. Ten chaos i ten brak jednoznacznej decyzyjności, ciągłych zmian decyzji pokazuje nam bardzo wyraźnie jedno, że dbając o te relacje ze Stanami Zjednoczonymi, powinniśmy przede wszystkim również dbać o budowanie naszej niezależności i samowystarczalności obronnej w Polsce i w Europie. I tutaj to jest najlepszy argument, że to jest tak potrzebne, że zarówno mechanizm SAFE, jak i inne mechanizmy, Tarcza Wschód, wpisanie jej w cały system obronności europejskiej, inwestowanie w polską obronę i w relacje z naszymi sojusznikami w Europie, to jest konieczna druga noga naszego bezpieczeństwa, bez której się po prostu nie obejdzie.
7: I za chwilę o tym będziemy dalej rozmawiać. A naszym gościem, naszą gościnią jest Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, Nowa Lewica, a wdzięczność dla prezydenta pani ma, no bo prezydent Trump napisał wprost, w związku z pomyślnym wynikiem wyborów obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem oraz biorąc pod uwagę nasze relacje z nim, mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000. No to znaczy, że to Karol Nawrocki jest powodem, dla którego te 5000 tutaj przyjadą.
8: Myślę, że nie jest głównym powodem.
7: Tak jest napisane, ja tylko czytam.
8: Oczywiście, ja się bardzo cieszę, że to jest jakiś czynnik. Sama mówiłam, że Karol Nawrocki chwalił się dobrymi relacjami z prezydentem Trumpem i pora, żeby ich użył w tym temacie.
7: No, czyli użył, to teraz
8: no
7: może go pani pochwalić.
8: No i bardzo dobrze. Naprawdę bardzo dobrze. Tak to powinno wyglądać, że w sytuacjach, w których musimy zadbać o nasze bezpieczeństwo, i rząd, i Pałac Prezydencki działają wspólnie i mówią jednym głosem. Tak to powinno być. I dobrze by było, żeby to się działo częściej. Dobrze by było, żeby to się działo też w przypadku właśnie obronności europejskiej.
7: Ale sukces pani by przyznała prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, czy to jest jednak decyzja polityczna, która po prostu wynika z polityki Stanów Zjednoczonych, które chcą wspierać bliskie sobie ideowo partie w Europie Środkowej?
8: To są dwa wątki. Jeden jest taki, że ta decyzja wywołała też ogromne poruszenie wśród kongresmenów republikańskich. I na pewno to również był... I to jest ważne, bo to pokazuje, że nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi nie opierają się tylko na głowach państwa, ale na dużo szerszym poczuciu jednak bliskiej współpracy i sojusznictwa. To jest super wiadomość, bo to oznacza, że też ten sojusz ma głębsze korzenie, mocniejsze fundamenty i większą szansę, żeby przetrwać. Natomiast ten komunikat budzi pewien niepokój w tym sensie, że wydaje się, że prezydent Donald Trump kieruje się bardziej sympatiami partyjnymi niż strategicznymi decyzjami.
7: Jest mowa wyłącznie o interesach partyjnych. W tym tweetie nie ma, w tym wpisie nie ma nic o geostrategii, o strategii, o roli Polski.
8: O roli Polski, o roli Stanów Zjednoczonych. To jest o personalnych relacjach i o tym, kogo się lubi, a kogo się nie lubi.
7: Ale prezydent Trump zawsze
8: tylko,
7: tak
8: pisze. Tak, no więc w związku z tym... To jest o tyle niepokojące, że Stany Zjednoczone, czy bardziej administracja Donalda Trumpa, po raz kolejny w ten sposób pokazuje, że chce również wpływać na to, jak Europejczycy wybierają sobie władzę. Przypominam obecność J.D. Vance'a w kampanii węgierskiej po stronie Orbana.
7: Nie pomogło.
8: Przypominam jego... Nie, nie pomogło, bo Europa nie lubi, kiedy się dyktuje z zewnątrz, jak ma wybierać sobie przywódców. Nie, przypominam jego relacje z AfD niemieckim i tak dalej, i tak dalej. Ale na szczęście, tak jak mówiłam wcześniej, i ten sojusz, i polityka Stanów Zjednoczonych, czy relacje międzynarodowe, to jest coś więcej niż osobiste relacje. To jest dużo bardziej skomplikowana układanka i teraz ważne jest, żeby w tej układance myśleć strategicznie i zachować, jeszcze raz to powiem, zimną głowę i spokój.
7: To zimna głowa, jeszcze pytanie o Bengwira, a Tamara Bengwira i jego zakaz wjazdu do Polski na 5 lat. To jest wystarczająca decyzja MSZ-u?
8: To jest bardzo dobra decyzja MSZ-u. Ja się bardzo cieszę, że MSZ wydał i minister Sikorski wydał jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. Potępił Izrael, został wezwany też przedstawiciel ambasady Izraela do MSZ-u. To są konieczne działania. Cieszę się, że
7: ale wystarczające? Benjamin Netanyahu też powinien mieć zakaz? Czy wystarczy, jak Ben-Gwir będzie miał zakaz?
8: Przede wszystkim potrzebujemy działań systemowych, nie tylko wymierzonych. Uważam, że Netanyahu również powinien mieć zakaz, ale przypominam, że jeśli chodzi o Netanyahu, to jest też wystawiony areszt, nakaz aresztowania.
7: No, ale nie wiadomo, czy byśmy go wypełnili, gdyby
8: MTK.
7: Przyjechał do Polski.
8: Wydaje mi się, że jednak tak. No, o to trzeba pytać oczywiście ministra Żurka. Ale moim zdaniem to optyka się zmieniła, szczęśliwie. Przypominam też, bo myślę, że państwo tego mogą nie wiedzieć, że Polska na arenie międzynarodowej stoi bardzo jasno po stronie praw Palestyny do samostanowienia i poparła między innymi postulaty rewizji umowy stowarzyszeniowej między Unią Europejską a Izraelem. Rewizji, która ma na celu pokazanie, że Europa nie będzie prowadziła relacji gospodarczych z krajami, które w tak oczywisty sposób łamią podstawowe zasady demokratyczne.
7: Z drugiej strony Izrael odpowiada, że działania przynajmniej części z działaczy Hamasu przede wszystkim chcą po prostu likwidacji państwa Izrael, więc oni się bronią.
8: Tak, tylko stosują odpowiedzialność zbiorową, polegającą na likwidacji całego narodu. I to się dzieje zarówno w Strefie Gazy...
7: Likwidacja całego narodu oznacza ludobójstwo, panie marszałku.
8: Tak, uważam, pani że to jest Izrael ludobójstwo. Prowadzi... Tak, to jest ludobójstwo.
0: Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Całość jest do posłuchania i obejrzenia na portalu rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Już za chwilę w RMF FM Stefan Friedman. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Pełna anegdot, opowieść Stefana Friedmana teraz w RMF FM.
1: Alicja Wirt, żona Jeremiego Przybory, zrobiła scenografię. Przyjechała na premierę razem z mężem. Po obiedzie udali się na spacer po mieście. Wieczorem, zapytany o wrażenia, pan Przybora odpowiedział: ładne miasto, nawet bardzo, tylko miałem takie wrażenie, jakby państwo wyjechało, a służba została. Ciekawe spostrzeżenie. Smutne, a dowcipne. Następna premiera w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Łodzi, a bodajże w maju u Olgi Lipińskiej w Warszawskiej Komedii. Majstra odstawiał Janusz Rewiński, a docenta Krzysztof Stroiński. Wystąpili też Zofia Merle, Tadeusz Kwinta, Cezary Julski, Boguś Koprowski i Jerzy Woźniak. Czy żałowałem, że nie gram? Trochę tak, ale być autorem sztuki na premierze to przeżycie o rząd wyżej. Plakat do Fachowcy, czyli po prostu robota, namalował fantastycznie Jerzy Duda Gracz, a na nim barczysty polski fachowiec w bereciku z antenką i delikatnymi damskimi rączkami. Jurek zrobił też ilustrację do naszej książki z dialogami i fachowcami. Książkę czytało się z dwóch stron, od początku i od końca, jakby były dwie. Wydało ją wydawnictwo radia i telewizji w 1987 roku. Wyszła w zestawie z kasetą, a na niej zabawa w dyskoróże, którą prowadzili majster i docent. Piosenki Jonasza i moje, powiązane głupimi gadkami i skeczami. Wzięli w nich udział, uwaga, co tu mówić, wystarczą te nazwiska. Podaję, uwaga, Gustaw Holubek, Piotr Frączewski, Władysław Kowalski, Jan Ciszewski. Dyskorurę kończył dziwny i tajemniczy utwór, śpiewany potem przez Wiarę Studencką przy ogniskach do melodii Marka Korwita. Coś pomiędzy horrorem a przepowiednią niejasno widzącego. Klamka. Dziwna to historia była, która mi się przytrafiła. Do tej pory mam w słup oczy, a pod kapiąc kark mi moczy. Otóż grałem z wujem w damkę, kiedy ktoś poruszył klamkę, więc leciutko trącam wuja, bo mam cholernego czuja. Mówię: wuju, klamka lata, co to może być do kata? Wuj mi właśnie zbijał pionka. Kla, kla, klamka, wuj się jąka. Klamka, mówię, chodzi sama. Czy wuj widzi? Chodzi klama. Noc to była, nocą gramy, bo my z wujem z nocnej zmiany. Więc do drzwi żeśmy skoczyli i drzwi żeśmy otworzyli. A jak drzwi się otworzyło, to za drzwiami nic nie było. Puenta puentą, dama damką, nie wystarczy ruszać klamką. Niech to będzie między nami, czasem warto być za drzwiami. I znowu nie po kolei, ale tym razem do przodu. W 2019 roku brałem udział w ogólnopolskim dyktandzie, które prowadził profesor Jerzy Bralczyk. W Ciechanowie to było, bo Jurek pochodzi stamtąd. Ja miałem przeczytać tekst zadania. Biorę i oczom nie wierzę. Patrzę na Bralczyka, a on uśmiecha się, chytrze zadowolony, a do tego z cicha nuci nasz hymn. Serce Słowianki twarde jest, serce Słowianki nie zna łez. A ten tekst dyktanda to przecież mój wykład z trójki. Pepek z gumy, nieślubny syn wodza Azteków spod kwadratowego globusa. Ale niespodzianka, a jeszcze większa po dyktandzie. Podszedł do mnie miejscowy proboszcz i nieśmiało poprosił o autograf na tej książce, już nieco podniszczonej, którą wyjął spod sutanny.
0: Za chwilę w RMF FM kolejne zabawne wspomnienia Stefana Friedmana. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

Hotel Gdynia. Kiedy Jurek Gruza został dyrektorem Teatru Muzycznego w Gdyni, zrobiliśmy tam musical Fachowcy, czyli po prostu robota. Opera za 3,50. Był sierpień 1983 rok. Genialni naprawiacze świata i rzeczywistości, majster i docent, dochodzą do niebywałego, jak również wyrafinowanie prostego wniosku, że jak coś zrobisz na zicher, na szprync, na wieczną pamiątkę, to trzaśnie, jak amen w pacierzu. Wieczna to jest prowizorka, bo materiał nie męczy się moralnie. Prowizorycznie będzie się trzymać, chociaż się zmienią czasy i klimat. Zatkać, zalepić, mało wymagać. Na korek dętkę, na kit, na szpagat. Niech wiatr historii wieje jak orkan. To, co przetrzyma, to prowizorka. A rok później wiadomo, że po sukcesie drugie wejście smoka, czyli Franek Kimono Story. Postać, którą stworzył Piotrek Franceski, była szalenie popularna. Ja jestem King Bruce Lee, karate mistrz. Piosenki z tej płyty były przebojami w całej Polsce. Muzyka, pomysł i słowa oczywiście Andrzej Korzyński. On był ojcem Franka Kimono. Ja z Jurkiem napisaliśmy libretto o tym, jak w niełatwych ekonomicznie czasach kręciło się filmy. Reżyser: panie Rozmirski, miała być sfora hartów angielskich w srebrnych obrożach na scenie. A co pan przyniósł? Rozmirski: to, co było w magazynie. Sztuczny tort, tancerka w likierze i odznaczenia niemieckie. W Gdyni czułem się tak dobrze, że zostałem na trzecią sztukę. Kosmiczną, czarną dziurę. Korzyński, Gruza i Friedman. Każdy robił to, w czym był dobry. Ja żarty, Korzonek muzykę, a Jurek sensowny montaż. A żeby w ogóle pisać o takim ciekawym zjawisku, wystarczyło tylko wiedzieć, że czarna dziura jest oddalona o 12 miliardów lat świetlnych od Ziemi. Ma masę 34 miliardów Słońc i codziennie pochłania materię o masie jednego Słońca. To potem szło już jak z górki. Pracy było dużo, ale w doborowym towarzystwie i miejscu. Hotel Gdynia to był nasz nadbałtycki Carlton. Zamożni goście, klub nocny, kontaktowe kobiety. Nawet jedna z tych pań, udzielająca się zabawowo w nocnym barze, pamiętam, że bardzo się przejęła brakiem mojego odpoczynku i: Stefan, nie możesz tak pracować, bo się wykończysz, a na to jeszcze jesteś za młody i za zdolny. Kupiłam na jutro 2 bilety do kina, na 16:00. Umówimy się przy wejściu, bo o 3:00 muszę na komendzie złożyć meldunek.

0: I znowu rano próby, potem pisanie, a wieczorem trochę luzu w piekiełku. Zmęczony tym wyczerpującym życiem artysty, zasypiałem niemal natychmiast. Przyśniło mi się kiedyś, jak to Krysia wyczuła, że należy mi się relaks i przyjechała. Najpierw zwiedzaliśmy miasto, potem port. Pokazałem jej z dumą nasz bohaterski niszczyciel ORP Błyskawica. Zjedliśmy w restauracji na plaży sandacza po chińsku. Zobaczyła ciekawy architektonicznie teatr muzyczny, w którym ciężko pracowałem. A wieczorem wcale nie zmęczona rzuciła: jest tu jakaś dyskoteka? Nie wiem, kochanie, ja tu pracuję. No czas, żeby się trochę rozerwał. Musi być, w każdym takim hotelu jest. W nocy zjechaliśmy windą, oczywiście odpicowani. Stanęliśmy przed wejściem do nightclubu. Wykidało się uśmiecha: tylko panie Stefanie, dziś nie tańczymy na stolikach jak ostatnio. Zerwałem się z łóżka, mokry od potu. Na szczęście to był tylko sen. Zadzwoniłem, czy nie zechciałaby mnie odwiedzić. Powiedziała, że ma ciekawsze zajęcia i poczeka na mnie. A ja wróciłem do moich nieciekawych, bo premiera już była w drzwiach. Magazynio. W latach 90. razem z Krzysztofem Jaroszyńskim uruchomiliśmy w telewizji, jak pisała Telewicka, jeden z ostatnich programów rozrywkowych, które dało się oglądać. To Magazynio 1994 roku. Składał się z humorystycznych, czasami absurdalnych scenek. Niektóre to parodie znanych programów, prognozy pogody, reklam, sportu, teleturniejów, czy nawet sitcomów. Rodzina ziemniaków. Mąż. A teraz tak, cisza ma być, bo będę mówił. Mamuśka, buźka na cuchalt. Teściowa. A czy ja co mówię? Mąż. Nawet za dużo. Dzieci, do swojego pokoju. Dzieci, nie mamy swojego pokoju. To idźcie na ulicę. Dzieci, ciemno jest. Mąż, to przy latarni się bawcie. Usłyszałem tutaj przed chwilą bardzo nieprzyjemną uwagę, która, nie ukrywam, zabolała mnie dotkliwie. A odnosi się do tego, że jakobym nie dawał pieniędzy na utrzymanie tego domu. Żona, ja nic, Stefan, nie mówiłam. Mąż, może nie ty, może nie twoja matka. Mnie nie obchodzi, kto nie mówił. Ja wiem, kto powiedział i to wystarczy. Co wam powiem, boli mnie. O tu, boli, bo za co, pytam, po tylu latach wypruwania żył z gardła. Czy ja miałem łatwe życie, spytał ktoś? Żona, Stefan, czy ty miałeś? Nie teraz, teraz za późno. Od małego boksowałem się z życiem. Wy tego nie musicie wiedzieć, bo poznaliśmy się, jak stanąłem na nogach. Co? Co, mamuśka, mamrocze? Że dzięki wam? Niech mnie pani nie rozbawia. Pochodzę z inteligentnej rodziny. Możecie spytać Bimbra albo Felgę, to wam powiedzą. I całe życie miałem przez to przechlapane. Do szkoły nie poszedłem, bo wyczułem, że będę miał trudności. W wojsku trochę człowiek pożył, ale ile tej służby dali? 2 lata, jak na osłodę.
1: Dobranocka w RMF FM. A już za chwilę kolejny odcinek powieści.

każdej roboty won. Won, co? Co z której? Z każdej. Co ostatnio? Ostatnio wylali mnie z ostatniej. Zadowolona? Oczywiście, że ciągle szukam i zabiegam o pracę. Co? Na pośredniaku to już patrzeć na mnie nie mogą, że się tak narzucam. No i czyja to wina? Pytam. Przepraszam, bo chyba się przesłyszałem. Kto pije? Ja? A mamuśka to niby cały dzień suszy ryja? Tak? A gdzie moje winko, które miałem schowane na wszelki wypadek w spłuczce? Wypiło się. No, no, żeby mnie kazał kuchnąć dla poznania prawdy. A wy do mnie z zarzutami, że pieniędzy nie daję. A ja dałem coś więcej. Siebie wam dałem. O, o, boli tu, tu serce. O, wychodzę na powietrze. Chyba zawał. Muszę na powietrze, żebym zdążył. Żona, zdążysz, zdążysz. Kolorową zamykają o 10:00. O, mamo. To w magazynie pojawił się jak burza letnia, zwracając na siebie uwagę swoją wiskomiką i temperamentem, młody Czarek Pazura. Dalsza rodzina mojej żony jest spokrewniona z Pazurami. Jeden z jego wujków prowadził w Kamieniu Pomorskim pensjonat. Wakacje spędzały u niego dzieciaki Pazurów. Akurat mieliśmy z Jonaszem występ w Kamieniu. W muszli koncertowej się występowało na wczasowiskach. Po występie wuj zaprosił do siebie. Witamy się przed domem. Wszyscy ustawieni według kolejności. Na końcu mały, 8-letni człowieczek z długimi blond włosami. Patrzony w nas, artystów, jak wzorze. To Czaruś. To ja może zacznę od pani, mówię i podaję rękę Czarkowi. Do dzisiaj mi to wypomina. Wiedziałeś, specjalnie to zrobiłeś. Następnego dnia kazałem sobie obciąć włosy. W magazynie występowali głównie oprócz Cezarego Joanna Kurowska, Zbyszek Buczkowski i my z Krzyśkiem. Atrakcją był plastyk z Wrocławia, Tomek Broda, który z kilku przedmiotów codziennego użytku plus plastelina robił trafne karykatury, na ogół polityków. Były reportaże Szybkim Okiem i rozważania filozoficzne o wartościach dwóch śmieciarzy. Wiek kury poznaje po zębach. Coś ty, przecież kura nie ma zębów. Ale ja mam. W świat. Jeździliśmy z Januszem Gajosem po kraju z programem Wytrzymamy, jako trójka bez sternika. Monolog teściowa to popis jego kunsztu aktorskiego. A czy ja się chwalę, że nie piłem? Podłączę się do tego sukcesu jako autor i jasnowidz. 40 lat później, w epoce wirusa COVID-19 leczono offline. Porad udzielał lekarz przez telefon. W czasie stanu wojennego, kiedy to próbowałem uruchomić zapiekanki na skalę dworca wileńskiego, Jaroszka objął po dziadku fabryczkę gwoździ i nieźle dawał sobie radę z produkcją gwoździ i nitów. Miał talent do matematyki i precyzyjne podejście nie tylko do sztuki.

0: No i to już prawie godzina czwarta, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Opiekunki ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach, w którym doszło do śmierci dwulatka, usłyszały zarzuty. Później komentarze do decyzji Donalda Trumpa o wysłaniu amerykańskich żołnierzy do Polski. Łotewskie media określają ją jako zaskoczenie i ulgę. Trener Lecha Poznań przedłużył kontrakt z klubem. To wiadomość, na którą czekali kibice. Zarzuty dla dwóch opiekunek ze żłobka w Ząbkach pod Warszawą. W środę w oczku wodnym na terenie placówki utopił się tam dwuletni chłopiec. Prokuratura oskarża je o nieumyślne spowodowanie śmierci, informuje reporter RMF FM Jakub Rybski.
1: Tylko jedna z opiekunek przyznała się do winy i złożyła krótkie wyjaśnienia. Wobec obu kobiet prokuratura zastosowała policyjny dozór.
2: Dozoru 3 razy w tygodniu, dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania się zarówno do wszystkich osób świadków w tym postępowaniu, jak i do siebie nawzajem.
1: Powiedział mi prokurator Remigiusz Krynkę. Śledczy wciąż zbierają dowody w sprawie tej tragicznej śmierci. Chodzi o dokładne ustalenie przebiegu zdarzenia, a także wyjaśnienie, w jaki sposób funkcjonował ten żłobek, a także jak wyglądał nadzór nad dziećmi.
0: Oświadczenie Donalda Trumpa o wysłaniu 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski zostało odebrane na wschodniej flance NATO jako zaskoczenie i ulga, bo region potrzebuje dodatkowych sił, tak komentują to łotewskie media. Wcześniej Stany Zjednoczone zapowiadały ograniczenie rotacji wojsk, co budziło obawy sojuszników. W mediach i komentarzach podkreślono, że decyzja może być efektem dobrych relacji Trumpa z prezydentem Polski Karolem Nawrockim. Państwa bałtyckie i Łotwa oceniły, że w obliczu działań Rosji obecność Stanów Zjednoczonych w regionie jest kluczowa dla bezpieczeństwa. W rosyjskim Noworosyjsku po ataku ukraińskich dronów wybuchł pożar terminala naftowego.

0: Krasnodarskiego. Według władz kraju krasnodarskiego ogień miał zostać wywołany przez spadające szczątki drona. Początkowo informowano, że nie ma ofiar, później rosyjskie służby podały, że ranne zostały dwie osoby. Według analiz cytowanych przez media płonąć miał kompleks przeładunkowy Szeskaris, jeden z ważniejszych terminali paliwowych w regionie. Na zegarach 4:02 to są fakty w RMF FM. Umowa na budowę kluczowego etapu zachodniej obwodnicy Szczecina została podpisana. To rekordowa suma w historii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ponad 5 300 000 000 zł. Jaki jest powód tak wysokich kosztów?
1: Wszystko z powodu 5-kilometrowego tunelu pod Odrą. To będzie najdłuższy drogowy tunel w Polsce. Wjazd do niego ulokowany będzie przy zakładach chemicznych Police. Kierowcy będą jechać pod Odrą, ale też pod linią kolejową i drogą wojewódzką 114. To skomplikowana operacja, bo jezdnia w tym tunelu poprowadzona będzie na głębokości do 45 metrów. Budowa całej zachodniej obwodnicy Szczecina podzielona jest na 3 etapy. Łączy Police z Goleniowem i ma mocno odciążyć centrum Szczecina. Budowa tunelu ma zakończyć się w 2033 roku. Odcinki drogowe powinny być gotowe wcześniej.
0: O czym donosiła nasza reporterka Anna Pałamar.
2: Piłka nożna w faktach RMF FM.
0: Trener Niels Frederiksen przedłużył umowę z klubem. Na tę wiadomość czekali kibice Lecha Poznań. Więcej szczegółów na temat nowego kontraktu zebrał Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
3: Duński szkoleniowiec przedłużył go o 2 sezony, do czerwca 2028 roku. Wcześniej zaznaczał, że dobrze czuje się w Poznaniu i chce tu zostać, ale ma inne możliwości. Może była to tylko strategia negocjacyjna na podbicie stawki, ale na koniec inne oferty widać nie okazały się na tyle atrakcyjne. Wydaje się, że przedłużenie kontraktu przez Duńczyka to świetna wiadomość dla fanów Lecha. W końcu pracując od niemal 2 lat w Poznaniu, Niels Frederiksen po raz drugi wywalczył w tym sezonie Mistrzostwo Polski. Dotarł też do 1/8 finału Ligi Konferencji. W tym roku ma dużą szansę wprowadzić Lecha nawet do Ligi Mistrzów, bo kolejarz będzie rozstawiony we wszystkich rundach eliminacji.
0: Dziś ostatnia kolejka Ekstraklasy. Pewny tytuł Lecha zagrał u siebie z Wisłą Płock, a potem w Poznaniu rozpocznie się wielka mistrzowska feta. W faktach teraz czas na ostatnią tej nocy rozmowę. Woda jest nie tylko substancją niezbędną do życia. Czasem bywa też lekarstwem. Wśród najbardziej specyficznych wód używanych w lecznictwie uzdrowiskowym są te o zapachu jajka, które wydobywane są m.in. w podkarpackim Choryńcu Zdroju. Z Dorotą Czysz, szefową tamtejszego uzdrowiska, rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
4: Dlaczego pachnie jajkiem?
5: Oczywiście skład siarkowodoru. Ulotny, ale ze swoistym zapachem.
4: Co ta woda potrafi?
5: Zacznijmy może od kosmetologii. Wygładza naskórek, peelinguje, świetnie działa na schorzenia skóry, egzemy, problem z łupierzem, z wypryskami, wszelkie rodzaje wykwitów, jak również problemów, które są pochodną problemów wewnętrznych, przemian materii. Istotnym w tym wszystkim jest, aby wodę popijać małymi łykami w zaleconych sesjach przez lekarza przed każdym posiłkiem.
4: Ta woda to lekarstwo. Nie można nalać całej butelki i wypić od razu. Lepiej nie.
5: Lepiej nie. Możemy mieć problemy żołądkowe.
4: Pomaga na skórę. Na co jeszcze?
5: Używamy tej wody również na narząd ruchu. Pomaga na zmiany stawowe. Torebka maziowa wchłania siarkowodór. Siarka pomaga na odbudowywanie się chrząstki stawowej między innymi.
4: Przez picie czy w kąpieli?
5: W kąpielach. Kąpiele w wodzie siarczkowej przynoszą poprawę naskórka, stawów, samopoczucia. Polecamy ją również do problemów z przemianą materii. Poprzez popijanie ją małymi łykami poprawiamy swoje samopoczucie i zdrowie.
4: To nie jest woda, którą mógłbym wziąć w butelkę, zawieźć ją na drugi koniec Polski i działałaby tak samo.
5: No nie, bo jak wszyscy wiemy, siarkowodór jest gazem ulotnym, więc ta woda nie miałaby już takich właściwości, którą mamy bezpośrednio w uzdrowisku, prosto z ujęcia.
4: Dlatego nie można kupić jej w sklepie.
5: Tak, przecież nie chodzi o szukanie konsumenta, pacjenta, tylko o uczciwość i trwałość działania tego surowca. Woda siarczkowa jest surowcem naturalnym do leczenia uzdrowiskowego.
4: Jak to pić?
5: Mówi się, że wody uzdrowiskowe o silnym zapachu, jakim jest woda siarczkowa, nie powinno się wąchać, bo ona jest specyficzna. I żeby nie było odruchu wymiotnego, powinniśmy zacisnąć nosek i małym łyczkiem popijać, bądź też spróbować przyzwyczaić się do jej zapachu.
4: Pachnie bajecznie, jajecznie.
5: Oczywiście, niech idzie na zdrowie każdemu, kto jej spróbuje. Warto ją popijać dla samego samopoczucia, już nie mówiąc o lecznictwie tym ortopedycznym, gastrycznym.
4: Pani mówi, że nie można tego wypić za dużo, bo może spowodować problemy żołądkowe, ale w trawieniu ta woda też pomaga.
5: Tak, oczywiście, tylko zasada jest jedna. Pijemy ją powoli, małymi łyczkami, zgodnie z zaleceniem lekarza. Tutaj na każdy problem, który zgłasza pacjent lekarzowi, jest inna dedykacja postępowania, tak, z tą wodą. Czy będzie to wypijana 1/4 szklanki, czy 1/3 do każdego posiłku, czy po posiłku. Tu jest zastosowanie już procedura medyczna.
4: Ale jeżeli wypiję teraz sobie tak pół kubeczka małymi łyczkami, to nic mi nie będzie.
5: Tak, nie przyniesie ona żadnego tutaj skutku ubocznego, bo musi ona być sukcesywnie małymi łyczkami. Nie haustami, nie naraz, tylko sukcesywnie kroczek po kroczku, łyczek po łyczku.
4: Bo to tak szybko nie działa.
5: Nie, to jest, tak jak mówimy, lecznictwo uzdrowiskowe. To jest, po jednej stronie możemy postawić tezę profilaktyka, ale też skuteczne leczenie, jeżeli ono jest cykliczne, to oczywiście w zależności jaki stadium jest choroby, to trzeba też wziąć pod uwagę. Jedni ocenią poprawę stanu po pierwszym tutaj pobycie.
4: Jeżeli ktoś ma problemy dermatologiczne, jeżeli ktoś jest zestresowany, dobrze mu zrobi, jeżeli nasączy się tak przez tydzień czy dwa tygodnie taką wodą.
5: Tak, zdecydowanie, bo nie wspomniałam o łuszczycy. Łuszczyca dzisiaj też jest taką chorobą wiodącą skóry, rozpoznawalną, gdzie woda siarczkowa bardzo dobrze wpływa na rehabilitację leczniczą. Działanie tej wody wpływa na albo uspokojenie wyrzutów tej choroby, albo zniwelowanie. To też w zależności kto kiedy z tym schorzeniem się pojawi.
4: Więc... A to pozwala też na ograniczenie tych maści sterydowych.
5: Tak, zdecydowanie tak. Myślę, że tutaj każdy indywidualnie organizm będzie odbierał. Na pewno schodzą stany te zapalne, takie zaognione. I to widać w przeciągu kilku dni. Ta intensywność tej choroby zmniejsza się, a w niektórych momentach możemy powiedzieć, że do roku czasu pacjent ma spokój. Zwłaszcza w przypadku łuszczycy, kiedy jakiś silny stres powoduje, że jest gorzej, wtedy ci nasi pacjenci pojawiają się tutaj u nas. Na pewno lekarz, mając pacjenta przed sobą, potrafi ocenić, co dla tego pacjenta będzie najlepsze, czy to będzie fason, czyli ograniczona dostępność tej wody siarczkowej tylko na dany staw czy na dane miejsce, bądź też kąpiel w wannie. A już najlepszym efektem to jest ćwiczenie w basenie siarczkowym pod okiem specjalisty, fizjoterapeuty, który dyscyplinuje pacjentów do aktywnego ćwiczenia w wodzie, gdzie należy się poruszać, żeby jak najwięcej tych związków siarki weszło przez skórę do naszego organizmu.
4: Bo jeżeli będzie ruch, ta skóra będzie automatycznie bardziej ukrwiona i te dobre rzeczy z wody będą się lepiej wchłaniały.
5: Tak, przez wszystkie nasze receptory skóra wchłania mikro i makroelementy z tej wody.
4: Basen wygląda jak zwykły.
5: Tak, ale wypełniony jest tą cudowną wodą siarczkową.
4: Co mi da kąpiel w takim basenie?
5: To uzupełnienie tych wszystkich kuracji, o których mówiliśmy. Tutaj pacjent ćwiczy pół godziny pod okiem fizjoterapeuty, a na końcu ma chwilę relaksu przy masażerach.
4: To pomaga leczyć problemy skórne.
5: Tak, bo kompleksowo ruch, ta woda obejmuje nasze całe ciało, nie tak jak w wannie w pozycji leżącej. Ruch, ćwiczenia poprawiają krążenie, tym samym zmuszają z jednej strony organizm do wchłonięcia receptorami na skórkiem najwięcej tych związków siarki.
4: Jak to się dzieje, że taka niepozorna woda o niezbyt niepozornym zapachu działa?
5: Powiem ciekawostkę. Odwierty, czy w zasadzie pokłady wody siarczkowej w Choryńcu Zdroju tworzyły się mniej więcej w okresie holoceńskim na przełomie 4200 do 8000 lat temu. Więc jest bardzo stara, z piasków mioceńskich, więc stąd też ta zdrowotność z natury. A natura wiemy, że leczy.
4: To jest bardzo stara woda. Ta woda, którą piję, ma 4000 lat?
5: Powyżej 4, tak jak powiedziałam, w przedziale.
4: Zabytkową wodę piję.
5: Oczywiście, dlatego jest tak ceniona, znana. a pokłady tych złóż Choryniec ma w Parku Zdrojowym, więc kilka kilometrów, półtorej kilometra z tego naszego miejsca, z pijalni Domu Zdrojowego.
4: A tej wodzie towarzyszy też legenda.
5: Tak, mówi się, że do ujęć, do źródełek przyjeżdżała Marysia z naszym Janem Hetmanem, sobie panem, więc historia zbudowana też od wielu, wielu pokoleń przyciąga naszych kuracjuszy, właśnie ta tajemniczość i pary królewskiej.
0: Z Dorotą Czesz rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga. To już wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Teraz lotnisko w Warszawie, przenosimy się na Okęcie. Tam podczas rutynowych pytań zadawanych przez personel naziemny 39-letni mężczyzna wybierający się na urlop do bratniej Bułgarii oświadczył, że w jego walizce znajduje się bomba.
2: No, kilka godzin później na tym samym lotnisku 73-letnia kobieta lecąca do Tunezji,
1: wydawałoby się poważna,
2: dojrzała pani, nie?
1: Wydawałoby się.
2: Poszła o krok dalej i zadeklarowała, że ma w bagażu aż dwie bomby.
1: To są, słuchajcie, bardzo śmieszne żarty. One się nawet ocierają o wica, o krotochwilę, o dowcip.
2: Tak.
1: Oboje tam później zatrzymani tłumaczyli, że to są żarty, które miały rozluźnić tam atmosferę.
2: No i rzeczywiście rozluźnili ci ludzie, ale nie atmosferę, tylko liczbę pasażerów w samolocie.
1: Nie można.
2: Rozluźnili tłok nieco.
1: Nie można tak żartować, bo to nikt tego nie może traktować jak żart. Prawo nakazuje wszystkim wszcząć tutaj działania.
2: No, służby lotniskowe na szczęście nie mają poczucia humoru, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
1: Ale ja to znam strażników.
2: Nawet, poczekaj, nawet no, najbardziej bombowy żart nie przejdzie.
1: Nie. Ja znam strażników na walizach. To jest częsty taki, nie wiem, co ludziom strzela do głowy. Także tak, teraz będzie sezon wakacyjny. Nie, żartu.
2: Jemy,
1: nie żartujemy
2: bombowo.
1: Tak, nie.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Jest historia, bo przeglądamy dla was internet od rana, żebyście wy nie
2: wiedzieli. Tak, gazety, wszystko.
1: Piękne Radomsko. 36-letnia kobieta przyłożyła autem w pylon na stacji benzynowej.
2: No.
1: Po zdarzeniu wysiadła z auta, zaczęła uciekać. No miała pecha, bo na stacji był policjant, który ją ujął.
2: No, ale podziw.
1: Podziw.
2: Podziw, tak. Pani miała 3 promile.
1: 3.
2: Pylonu nie widziała.
1: Nie.
2: Ale była na tyle przytomna, żeby uciekać.
1: No. Alkohol i pylony. Zgubne połączenie, ludzie. Nie róbcie tego sami w domu.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Fagata. Znaleźliśmy dla was fagatę w internecie. Popisuje się szafą pełną torebek. I to są torebki za 500 000 zł.
2: Czyli jej torebki kosztują tyle, ile mieszkanie.
1: Dokładnie, torebki fagaty kosztują tyle, ile mieszkanie.
2: Czyli w razie czego można zamieszkać w szafie z torebkami.
1: Można, można. Dlatego śmiało można mówić, że to jest jakaś inwestycja.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Internet wylicza kilometrówki posłanki lewicy pani Anny Marii Żukowskiej. W 19, 20 35 tysięcy, w 21 29 tysięcy, w 22 31 tysięcy, w 24 41, w 25 38 tysięcy. Wyjeździła, to znaczy wzięła na kilometrówki. A uwaga, tu piszą, że pani Anna Maria nie posiada samochodu.
2: Czekaj, razem to jest 175 tysięcy ponad.
1: Tak, tak.
2: I sobie teraz elegancko można kupić wypasiony samochód.
1: To ma ręce i nogi, co ona robiła,
2: którym
1: tak?
2: Będzie się przemieszczać w imieniu ludu pracującego miast i wsi, o którego dobro tak zażarcie walczy. Piękne.
1: Także tu prosimy nie insynuować, że coś, że oszustwo i tak dalej, tylko to wszystko ma ręce i nogi.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Ja, my wracamy do naszego serialu, tak, bo wszyscy mówią o tych kilometrówkach.
3: Ja jechałem, słyszałem o tych kilometrówkach i mam dla was na przykład bardzo ciekawą informację. Kto jest najgorszy?
1: Kto jest najgorszy?
3: Kto jest najgorszy?
1: Kto jest najgorszy?
3: Najgorsza jest pani Paulina Matysiak, też z Lewicy.
1: No.
3: Zero kasy z kilometrówek.
1: Jak zero?
3: No nic nie wzięła.
2: Co kraknę. I takich mamy ludzi w parlamencie?
1: Ludzie, słuchajcie, jeżeli ona o siebie nie potrafi zadbać,
3: tak,
1: to jak ona chce i jak ona ma zadbać o nas?
3: Tak, jak my mamy jej zaufać?
1: Dokładnie,
3: hańba!
1: Dokładnie.
3: Hańba! Tyle lat, tyle kilometrów ludzie w Sejmie pracują na swoją opinię, a pani Matysiak od tak wszystko se zburzyła, bo
1: proszę.
3: Ona nagle chce być uczciwa.
1: Proszę cię.
2: Chce pani być uczciwa, to idź pani do normalnej roboty.
3: Tak.
1: Paulina Matysiak, oddawaj mandata.
3: Tak jest.
1: Boże.
3: Trochę godności.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Co się cieszysz?
3: Magda się cieszy.
1: Magda się, ale teraz
4: śmieszni
1: jesteście.
3: Tak,
1: tu w studiu.
3: Kurczę, tam się śmiejecie w tych Krakowie. Ja tu sam widny w Katowicach.
1: To czekaj, ja mam do ciebie historię. Dla wszystkich właściwie. Donald Trump wysyła jednak 5 tysięcy żołnierzy do Polski.
3: O.
1: Jak twierdzi, jest to reakcja, może spóźniona, ale jednak na zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.
2: No fajnie, nie ma co. Jest to potwierdzenie jakiegoś wsparcia i wyróżnienia dla naszego prezydenta, prawda?
1: Tak, tak. Nasz prezydent ładnie panu Trumpowi podziękował.
3: Super.
1: Tak.
3: Naprawdę.
1: Dokładnie, no.
3: Jakby Stany były na Eurowizji, to nawet dałbym im 12 punktów.
1: Dokładnie.
3: A kiedy pan Trump to to obiecał?
1: No to wczoraj wieczorem, make Poland great again, także.
3: Okej. No to spoko, jak będzie pamiętał o tym po weekendzie, to dla mnie naprawdę sukces.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Wracamy do kilometrówek, bo ten temat i w śniadaniówkach dzisiaj się wszystkich w telewizjach śniadaniowych i w prasie pojawia. W Sejmie zresztą temat się przewija, u nas też od rana. I teraz pytanie, wszyscy codziennie dojeżdżamy do pracy. Każdy dojeżdża. Tak, dlaczego dokładnie. Wy wszyscy nie dostajemy kilometrówek od państwa?
3: No, tak jest. Czym się różni mój dojazd do roboty od takiego przysłowiowego osła czy osłanki?
1: No właśnie.
2: Bo widzisz, oni to robią dla ciebie. Dla Polski, służbowo.
3: Jak robią to dla mnie, dla Skowrona i dla Magica, to niech se kupią miesięczny na autobus i bieliznę, która oddycha, żeby jak przyjadą na wiejską, to z zapoconą dupcią na stołkach nie siadali.

0: Informacji w RMF FM.
1: Około 11 tysięcy żołnierzy ma stacjonować w Polsce. Ostatecznie tyle ma stacjonować. Te informacje sprecyzował minister spraw zagranicznych i wicepremier Radosław Sikorski. O decyzji Donalda Trumpa i jej skutkach, a także o słowach Andrija Sybichy, który stwierdził, że Ukraina znajduje się w kluczowym momencie wojny, porozmawiam już teraz z profesorem Rafałem Kopciem z Katedry Myśli Strategicznej z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Witam, panie profesorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Ja zacznę od pytania, jak pan, panie profesorze, ocenia ten model komunikacji, w której prezydent informuje o czymś na swoim portalu. Polskie władze, wszystko na to wskazuje, w momencie tej informacji nie wiedzą, co ta informacja znaczy. My chyba do tej pory nie wiemy, bo są informacje, że jest plan minimum, czyli o 1000 żołnierzy więcej, są takie, że będzie ich o 5000 więcej. Ten model komunikacji wydaje się być mało strategiczny.
2: Tak, tak, to zdecydowanie jakby to jest jeden problem. Ja jakby tak z jednej strony oczywiście bardzo się cieszę, że obecność amerykańskich żołnierzy będzie w Polsce utrzymana, a być może nawet zwiększona. Natomiast z drugiej strony bym chciał tu wejść w rolę takiego może nie adwokata diabła, natomiast jakby ktoś, kto troszeczkę studzi ten entuzjazm z trzech powodów. Po pierwsze, nie do końca wiadomo dokładnie, co oznacza ta decyzja, tak? Czy to będzie zwiększenie tej obecności, tak tu się mówi o 11 tysiącach żołnierzy, natomiast by to zwłaszcza w momencie, kiedy ta decyzja została ogłaszana, no to bo ona wywoływała wiele niejasności. Jakby do tego wydaje się, że ta obecność będzie utrzymana przede wszystkim w tym trybie rotacyjnym, tak, to jest ogromna różnica w stosunku do stałego bazowania, chociażby tu te wydarzenia pokazują, że bardzo łatwo takie decyzje można zmieniać, podejmować, jeśli chodzi o tą rotację. Po drugie, pokazuje to zależność od, no nie chciałbym powiedzieć kaprysów, tak, natomiast jakby takich bieżących decyzji amerykańskiego mocarstwa. A po trzecie, i to jest chyba najważniejsze, mam wrażenie, że ta decyzja amerykańska nie pozwoli na coś, co troszeczkę, na co trochę liczyłem, czyli na takie trochę otrzeźwienie polskich elit w dwóch kwestiach. Jakby po pierwsze w kwestii tego, jak wygląda jakby rzeczywista natura nie tylko NATO, tylko w ogóle sojuszy, tak, które de facto nie są jakby wspólnotą wartości, nie wiem, nie są oparte na więzach przyjaźni, zwłaszcza takiej przyjaźni bezinteresownej, tylko są sformalizowaną wspólnotą interesów, tak? Jakby do tego taką strukturą dynamiczną, tak, opartą na takim, bym to określił, taki, że jest to taki ciągle negocjowany mechanizm wzajemnego uzależnienia się państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa. A po drugie, wydaje się, że gdzieś tam ucieka nam z pola widzenia jakby w tej sytuacji ta kwestia tej ogólnej dynamiki systemu międzynarodowego, czyli jednak mimo wszystko tendencji w kierunku skupienia się Stanów Zjednoczonych na zagrożeniu, tak, wyzwaniu ze strony Chin i redukcji zaangażowania, zwłaszcza na tym poziomie wojsk konwencjonalnych w Europie, tak, by to założenia dążenia w kierunku tak zwanego NATO 3.0, tak, gdzie europejscy sojusznicy mają ponosić jakby znacząco większy ciężar obrony konwencjonalnej. Wydaje się, że to jest taka dynamika, nad którą polscy politycy, niezależnie od tego, z której strony sceny politycznej, no, nie mają żadnej kontroli, tak? I tu ten proces najprawdopodobniej będzie postępował, zapewne z jakimiś tam fluktuacjami, natomiast jakby długofalowo to jest perspektywa, z którą się należy liczyć i na którą się należy przygotować, tak? Natomiast jakby tu obawiam się, że ta decyzja utwierdzi nasze elity polityczne w takim dobrym samopoczuciu, że jednak udało się ten pożar zażegnać, w zasadzie nic się nie stało, Amerykanie są dalej silnie zaangażowani w naszą obronę, w nasze bezpieczeństwo.
1: Ja jestem prostym człowiekiem. Czytam to oświadczenie Donalda Trumpa, ten tweet, i ja szczerze mówiąc, to nie tweet, tylko oczywiście wpis na True Social. Natomiast ja nie widzę tutaj powodów do uspokojenia, ponieważ on nic nie pisze o strategii, nic nie pisze o geopolityce, nic nie pisze o wschodniej flance, czy o konieczności obrony przed Rosją, czy pomocy w tej obronie i budowania bezpieczeństwa Europy Środkowej. On pisze o tym, że jego przyjaciel wygrał wybory, w związku z tym on wysyła tutaj więcej żołnierzy. To jest bardzo bieżący polityczny tweet i on powinien dać jednak, tak mi się zdaje, jak mówię, jestem prostym człowiekiem, filozofem, ale powinien dać do myślenia odbiorcom. No, ten komunikat wcale nie jest uspokajający.
0: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Profesor Rafał Kopeć z Katedry Myśli Strategicznej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Witam panie profesorze.
2: Dzień dobry państwu.
1: Czytam to oświadczenie Donalda Trumpa. Ten komunikat wcale nie jest uspokajający.
2: No, tak, ja też to odczytuję, tak. Natomiast obawiam się, że jakby znacząca część polskich elit politycznych właśnie tak to odczyta. Także no, w zasadzie nic się nie stało, a nawet jakby będzie taki troszeczkę wyścig, już go widzimy, tak, kto sobie przypisze większy sukces, tak, większy udział w tym jakoby sukcesie. Także jakby tu obawiam się właśnie, jakby tu patrzę na to w taki sposób dosyć, no właśnie, no może nawet negatywny, że ta okazja do tego, żeby polskie elity troszeczkę wyszły z tego stanu błogiego letargu, tak bym to powiedział, bo mamy do czynienia z gwałtownymi zmianami sytuacji międzynarodowej. Tu każdy dzień, każdy tydzień przynosi nam coś nowego, a my mamy coś w rodzaju takiego chyba dryfu strategicznego, tak płyniemy z prądem wydarzeń, ewentualnie na takie wydarzenia, które bezpośrednio nas dotyczą, próbujemy reagować, ale w takim sensie, że gasimy te bieżące pożary, natomiast no, nie myślimy długofalowo. Tu oczywiście nie ma prostych recept, jakby co zrobić na przykład jakby w tej sytuacji, kiedy Amerykanie długofalowo jednak będą, zwłaszcza na tym poziomie konwencjonalnym, obniżali swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo Europy, ale trzeba sobie jakby odpowiedzieć na pytanie, tak, co Amerykanów będzie skłaniało do ewentualnej obrony Polski, jeśli będzie taka konieczność, i powiedzmy państw Europy Środkowo-Wschodniej, w sytuacji, kiedy Ameryka abdykuje z tej roli globalnego policjanta, co chociażby J.D. Vance zapowiedział wprost, tak? I nie będzie tego takiego przymusu mocarstwa do reagowania, choćby po to tylko, żeby zachować twarz. To jakie interesy Amerykanie będą mieli tu, żeby ewentualnie powstrzymać Rosję w przypadku ataku kinetycznego, tak, na Polskę czy na inne kraje naszej części Europy, tak? Bo to jest takie pytanie, które sobie trzeba zadać. Jakby nie ma na to pewnie łatwych odpowiedzi. Natomiast ten poziom kierownictwa politycznego i kierownictwa wojskowego takie pytanie musi sobie zadawać.
1: No dobrze, ale pytanie jest jeszcze jedno, ja bym je zadał jako obywatel. Dlaczego Litwa wyczytała z jawnych dokumentów i z mediów, że Stany Zjednoczone będą ograniczać obecność wojskową także na wschodniej flance? A z tych samych dokumentów państwo o wiele większe, jak rozumiem także z głębszym zapleczem eksperckim, tego samego nie wyczytało i zostało zaskoczone decyzją Pita Hegseta i Pentagonu. No i wyglądało to tak, jakby nasi politycy dowiedzieli się o wszystkim z mediów.
2: No tak to wygląda i zapewne tak było. No to być może jest w pewnym sensie świadczy o kondycji takiej analitycznej, powiedzmy, naszych elit polityczno-wojskowo-eksperckich, tak? Jakby tu też jako część środowiska naukowego też chyba muszę się uderzyć we własne piersi. A po drugie, być może państwa bałtyckie, tak, ze względu na swoje położenie geopolityczne i ze względu na te uwarunkowania historyczne, no, bardziej są wyczulone na te kwestie strategiczne, bardziej wnikliwie odczytują te znaki, po prostu mając nóż na gardle. Tu bym chciał nawiązać do takiej, no, trochę jakby moim zdaniem kuriozalnej wypowiedzi byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w sytuacji amerykańskiej, tak, interwencji w Wenezueli, który pochwalił prezydenta Trumpa za zgodność deklaracji z działaniami faktycznymi. Natomiast jakby to samo można potraktować jako zaletę prezydenta Putina, tak? On też pewne rzeczy zapowiada i potem je realizuje, przynajmniej stara się realizować. I w zasadzie tu pozycja właśnie geopolityczna państw bałtyckich jest pod tym kątem znacznie gorsza, bo one były jednak częścią Związku Radzieckiego, który to Związek Radziecki prezydent Putin określił jako największą rozpad Związku Radzieckiego, katastrofę geopolityczną XX wieku. W ultimatum Ławrowa Rosja dokładnie zapowiedziała, jak wygląda ta pożądana z ich punktu widzenia architektura bezpieczeństwa, co ma być strefą buforową, co ma być strefą wpływów. No i Rosja stara się realizować, na szczęście nie udaje jej się to jak na razie, ale stara się realizować, no przybliżyć się do tego stanu rzeczy. No i tu państwa bałtyckie zapewne się czują jakby znacznie bardziej zagrożone niż Polska i stąd ta ostrość spojrzenia może jest tu znacznie większa. Ja mam wrażenie, że my jakby nadal nie dopuszczamy do tego tak na takim poziomie jakby rzeczywistym. Jakby deklaracje są może inne, ale że w przypadku Polski tak może się stać coś złego.
1: Bardzo dziękuję, profesor Rafał Kowacz z Katedry Myśli Strategicznej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF24.

0: No i mamy już prawie godzinę piątą, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dzień dobry, zapraszam. Polska armia wzmacnia siły powietrzne. Pierwsze F-35 przyleciały wczoraj do bazy w Łasku. Kolejna akcja charytatywna Łatwoganga. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska i ma pilny apel do widzów. Chodzi o bezpieczeństwo. Dziś po kilkutygodniowej przerwie znów będzie można wjechać kolejką linową na szczyt Kasprowego Wierchu. Do bazy w Łasku trafiły wczoraj pierwsze 3 polskie F-35. Nowoczesne myśliwce zwiększają możliwości operacyjne polskiej armii, podkreślił wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To najnowszy sprzęt w polskim lotnictwie.
1: F-35, pierwsze samoloty piątej generacji na flance wschodniej NATO. To zmienia też bezpieczeństwo całego regionu. Polska jest liderem regionu.
0: Kosiniak-Kamysz podziękował za obecność na uroczystości szefowi gabinetu prezydenta Pawłowi Szefernakerowi, mówiąc, że to ważne, że wspólnie budujemy bezpieczeństwo. Szefernaker zauważył, że przybycie do Polski F-35 to finisz procesu rozpoczętego już w 2016 roku.
2: I w końcu 2020 rok. Decyzja poprzedniego rządu, odważna decyzja premiera, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, podpisanie umowy, także wbrew części opinii publicznej.
0: Łącznie Polska zamówiła 32 maszyny F-35. Ława przysięgłych w Seattle uznała, że Boeing nie ukrywał problemów z bezpieczeństwem samolotów 737 MAX używanych przez polskie linie lotnicze LOT, więc koncern nie musi płacić odszkodowania, podaje agencja Reutera. LOT domagał się około 153 milionów dolarów za straty po uziemieniu tych maszyn po dwóch katastrofach z 2018 i 2019 roku. Sąd uznał, że Boeing nie wprowadził LOTów w błąd w sposób, który uzasadniałby odpowiedzialność za oszustwo. Choć linia lotnicza twierdziła, że kluczowy był system MCAS i brak pełnych informacji przy leasingu. LOT nie wyklucza apelacji i podkreśla, że postępowanie może się jeszcze nie zakończyć. Teraz w faktach ważny apel. Jak informowaliśmy na naszej antenie, Łatwogang w niecały miesiąc po rekordowej zbiórce dla dzieci chorych na raka rozpoczął nowe wyzwanie. Tym razem jedzie z Zakopanego do Gdańska na rowerze i w trakcie transmisji na żywo zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa z Leska. Jego śmiertelną chorobę można zatrzymać tylko terapia genowa. Jej koszt to aż 15 milionów złotych. Łatwogang w tej chwili pokonał już ponad 150 kilometrów i zebrał ponad 3,5 miliona złotych. Twórca ma jednak ważny apel, aby nie dołączać do niego po drodze.
3: Żeby po prostu nie robić konwoju też do wszystkich osób. Słuchajcie, na tym etapie tutaj, na miejscu jest po prostu niebezpiecznie. Jeżeli ktoś chce wziąć udział i być obok przy ulicy, super, bardzo, to jest w ogóle genialnie, to jest mega miłe.
4: I w ogóle.
3: Ale tutaj na ulicy obecnie tutaj było z 50 osób, tak. I to jest po prostu niebezpieczne.
0: Powtarzamy apel Łatwoganga, nie dołączajcie do youtubera, ale wspierajcie i obserwujcie.

0: Obserwujcie jego akcje. Pojawiając się na trasie, przestrzegajcie przepisów ruchu drogowego i dbajcie o własne bezpieczeństwo.
1: Fakty na weekend w RMF FM.
0: Kolejka linowa na Kasprowy Wierch dziś znów zacznie działać. Po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej przeglądem technicznym turyści ponownie będą mogli wjechać na jeden z najpopularniejszych szczytów Tatr. Atrakcja była nieczynna od długiego majowego weekendu. Przy okazji przeglądu wykonano także ćwiczenia ewakuacji kolejki na wypadek awarii, tłumaczy Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych.
2: Dla nas bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem zarówno turystów, pasażerów, jak i pracowników. Dlatego oprócz tych codziennych kontroli dwa razy w roku, zarówno po właśnie zakończonym sezonie zimowym, jak i letnim, przeprowadzamy prace serwisowe, które wiążą się z czasowym wyłączeniem kolei z ruchu pasażerskiego. W przypadku Kasprowego Wierchu trwało to od 4 maja, natomiast już wracamy i zapraszamy wszystkich turystów, szczególnie, że pogoda dopisuje.
0: To prawda, dziś w Zakopanem będzie 17 stopni i słońce. Już po nocnych przymrozkach, więc najwyższy czas na upiększenie otoczenia i wybór roślin, które będą nas cieszyć do jesieni. W centrach ogrodniczych coraz więcej kupujących. Nie zawsze przychodzą po konkretny gatunek.
3: Coś takiego do ożywienia, dodatkowo doniczka przy lawendzie, lawenda fioletowa to pasuje.
4: I to już będzie koniec?
3: Koniec.
4: A co teraz pani ma w ręku? Bo szczerze powiem, ja jeszcze takich nie widziałam.
3: Nie wiem, czy to jest odmiana jakiejś margaretki, stokrotki?
5: Myślę, że ona jest samoobsługowa. To znaczy nie potrzeba, tak jak w tych większych kwiatach, że nie trzeba tego obrywać. Nie mam na to czasu i takie samoobsługowe kwiaty bardzo mi się podobają.
4: Czyli plan jest taki, wsadzamy, potem podlewamy i patrzymy, jak pięknie rosną.
5: Tak, do mrozów.
0: Usłyszała w centrum ogrodniczym przy ulicy Narutowicza w Kutnie nasza reporterka Magdalena Greinert.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Dzień dobry Polsko, dzień dobry RMF FM. Zaczynamy najlepszy program radiowy w tej części świata. Przed mikrofonem Grzegorz Krychowiak, a ze mną w studiu nasz wybitny bokser Krzysztof Diablo Wodarczyk. Koniecznie zostańcie z nami. To będzie rozmowa, która zostanie z wami na długo.

0: Witam serdecznie. Kolejnym moim gościem jest Krzysztof Diablo Włodarczyk.
1: Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo za zaproszenie, witam wszystkich.
0: Skąd Diablo?
1: Z tego chyba Diablo, że ja taki trochę nie do końca grzeczny byłem i taki, można powiedzieć, taki diabełek urwisek.
0: Sam sobie wymyśliłeś?
1: Nie. Akurat można powiedzieć podopieczny któregoś pięknego dnia, nie pamiętam czy to był 2001 albo drugi rok. I tak można powiedzieć, Andrzej Waślewski siedzi, stoi, raczej patrzy, obserwuje, jak trenujemy, jak robimy, jak sparujemy i tak dalej. On to taki, można powiedzieć, nasz kochany diabełek, bym powiedział, prawda? I jakoś tak się to obróciło, to tamto, siamto, że taki właśnie Diablo, taki diabełek, taki trochę nie do końca, można powiedzieć, cierpliwy, grzeczny, uprzejmy oczywiście w ringu, prawda?
0: Uprzejmy w ringu? Można być takim?
1: Nie do końca uprzejmy.
0: A, nie do końca.
1: Nie do końca uprzejmy w ringu, więc niech będzie ten Diablo. I tak jakoś, można powiedzieć, się przykleiło i pseudonim został do dzisiaj i chyba nawet w niektórych sytuacjach, jak dzwonię gdzieś i przedstawiam się i witam serdecznie z tej strony Krzysztof Włodarczyk, prawda? Tutaj był zarezerwowany albo coś zajęte i tak dalej. No, tak. Wie pani co, to ja może się przedstawię inaczej. Przepraszam bardzo, Krzysztof Diablo Włodarczyk. A, okej, dobrze, już wiem, o co chodzi.
0: A to ile razy wykorzystałeś to, żeby zarezerwować stolik w restauracji?
1: Znaczy, cokolwiek, wiesz co, nie robię tak, nie wykorzystuję tego, można powiedzieć. No, lubię, żeby mnie ludzie traktowali tak jak każdego innego. Nie lubię się czuć jakby wyróżniany z powodu takiego, że jestem tym, kim jestem. Bardziej staram się być tak jak każdy normalny człowiek. No, robię swoją pracę, że moja praca jest taka, jaka jest, no to tak wybrałem.
0: 10 czerwca, rok 2000. Pamiętasz ten okres?
1: Pamiętam. Pamiętam, tak.
0: Moje
1: tak,
0: początki. No,
1: pamiętam.
0: Jak je wspominasz?
1: O Jezu, burzliwie, o tak ci powiem, burzliwie. Burzliwie z tego względu, że ja taki trochę, można powiedzieć, jakby wydaje mi się, że w tamtym momencie jakby ktoś przyłoży mi trochę lodu do głowy, jak to mówi moja bliska osoba taka jedna, trochę lodu do głowy i będzie wszystko dobrze. I opanował pewne jakby rzeczy, które w tym momencie były w moim życiu, to pewnie zdaje mi się, że byłoby o niebo, albo nawet nie wiem o ile klas lepiej, spokojniej, cierpliwiej, bardziej zrozumiale w pewnych rzeczach, tak? Nie docierało, do tej młodej głowy nie docierało za bardzo wiele rzeczy i no, oczywiście wygrana walka. No, zaskoczyłem się, wchodząc do ringu, że to był mańkut. Ogromnie byłem jakby zaskoczony, no bo nie przygotowałem się pod mańkuta, tylko przygotowałem się pod inną osobę. Normalną, można powiedzieć. A tutaj Bułgar przyjechał, tak? Dobrze mówię, Bułgar. I wygrałem chyba w drugiej rundzie, jeśli się nie mylę. Tak spektakularnie, chyba znokautowałem go lewą ręką.
0: Po przerwie jeszcze was zaskoczymy, więc zostańcie z nami. W stylu Krychowiaka dopiero się rozkręca.

0: Przypominam, że słuchacie dziś duetu Krychowiak Diablo Włodarczyk.
1: Co spowodowało, że stałeś bokserem?
2: Chęć osiągnięcia sukcesu w swoim życiu. Nie będę mówił tak, niektórzy pewnie, jakbym nie był pięściarzem, to pewnie byłbym prawnikiem albo lekarzem. Tego nie wiem. Myślę, że byłbym jakąś, można powiedzieć, osobą, która dobrze by robiła pewne jakby rzeczy, jakąś tak zwaną złotą rączką. Lubię, może nie podniecam się motoryzacją, ale lubię motoryzację.
3: No tak, ale przed tym lałeś się tam jako...
2: Kilka razy się tam biłem, bardziej sam dostałem w nos, bo zawsze bałem się kogoś uderzyć. Wielokroć widząc skutki, można powiedzieć, uderzenia kogoś w twarz albo w buzię, widząc jak ta osoba, jakie ma obrażenia później, nie ja, tylko mówię inni, to tak naprawdę zawsze żal mi było tego, który jakby można powiedzieć, nie ten co uderza, tylko ten co przyjmuje. Więc wiele razy sam naprawdę kilka razy przyjąłem w twarz, mówiąc przepraszam cię bardzo, nie bij mnie. Odwracałem się i odchodziłem.
3: Tak?
2: Ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, tak, ale znaczy... tak jakoś, nie wiem, wydaje mi się, że chyba ja tak trochę pokojowo byłem wychowywany, chociaż podwórko nie zawsze wskazywało na to, ale radziłem sobie jakoś, nie wiem, czy swoją postawą, czy po prostu tak chyba zdaje mi się, że mądrością sytuacyjną.
3: Ale to co w tym rozrachunku się stało, że nagle z osoby, która bała się bić, znaczy nie chciała uderzyć kogoś bardziej, zostajesz bokserem.
2: Wiesz co, ja zawsze lubiłem, grając w piłkę, nie ma coś takiego, nie podbiegałeś, kurwa, dlaczego mi nie podałeś piłki, prawda? Byłem tutaj, dobrze stałem, jest pretensja, jeden do drugiego, do trzeciego, do piątego, dlaczego byłem, dobrze stałem, prawda? Zawsze lubię i zdaje mi się, że chyba taki byłem, jeśli liczysz, to licz na siebie. Więc wychodząc do ringu, muszę tak naprawdę to, co wypracowałem, to zrobiłem. Lubię, że ja to dobrze zrobiłem, że ja to dobrze przetrenowałem, że ja dobrze zasparowałem, że ja dobrze pobiegałem i wiele innych dobrze rzeczy zrobiłem. I wtedy mam w tym rozrachunku całym, że wiem, że jestem przygotowany. Wiem, że jadę na pożarcie lwa, ale ten lew nie da sobie rady. Powyrywamy mu te zęby, jego kły, prawda? Tak jak było w wielu miejscach, gdzie jechaliśmy, boksowaliśmy, byliśmy straceni, a tak naprawdę wyszliśmy, jak to się mówi, z uniesioną brodą do góry i z chwałą i zwycięstwem.
0: Słuchajcie, to chwila przerwy, ale bądźcie czujni, bo to w stylu Krychowiaka.
4: Reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kumulacja szczęścia. FM.
9: Pieniądze szczęścia nie dają.
10: Myślisz?
9: To posłuchaj.
11: Naprawdę? Ja sobie robicie... O kurde,
9: kumulacja szczęścia.
8: RMF FM.
10: Czeka
8: ponad milion złotych.
10: Zagrasz?
12: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej scenie. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 25 maja Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Na scenie m.in. Zalewski, Koma, Anna Maria Jopek, PZ, Kasia Lin, Staria ze Śląska, Zalia oraz wyjątkowe muzyczne spotkania. Transmisja na żywo w TVP1 oraz online na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Zapraszają Związek Producentów Audio Wideo, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
18: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
22: RMF FM i masz udany weekend.

0: Przypominam, że słuchacie W stylu Krychowiaka, a moim gościem dziś jest Krzysztof Diablo Wodarczyk.
1: A twój tata jako były piłkarz zaakceptował to, że chcesz być bokserem?
2: Jest to, mój tata nie miał aż takiego, można powiedzieć, dylematu, co moja mama tak naprawdę. No, boksując i lądując w szpitalu w wieku 17 lat, kiedy dostaję na sparingu, na gwardii, dostaję w głowę, padam na matę, nie mogę się podnieść, przyjeżdża po mnie karetka, 2 tygodnie leżę w szpitalu na banacha. No to wtedy było takie, można powiedzieć, zapytanie. Moja mama przyszła do mnie, pamiętam jak dzisiaj, złapała mnie za rękę z takimi trochę łzami w oczach. Mówi: Krzysiu, czy ty musisz uprawiać tą dyscyplinę sportu, jaką jest boks? Ja mówię: mamo, muszę. No dobrze, okej, tylko proszę cię, uważaj na siebie. Okej, tak już zostało, no, do dzisiaj te 31 lat. Jeszcze nie zakończyłem kariery, mam 45 lat. I może coś fajnego, spektakularnego na koniec kariery zrobimy. No zobaczymy.
0: Tylko tyle? A na tobie ten wypadek nie zrobił jakiegoś negatywnego wrażenia?
2: Wiesz co? Zrobił to, że trzeba bardziej uważać.
0: Nie trzymałeś gardy?
2: No, dokładnie, jakoś tak było.
0: Idealny przykład, że uczymy się na błędach, tak?
2: Nie pamiętam, czy miałem drugi taki moment, żebym leżał jakby ciężko w szpitalu, ale poczekaj chwilę. Nie. Nie byłem nigdy tak zakautowany, żeby posłać mnie do szpitala i żebym w szpitalu musiał jakikolwiek czas spędzać. Nie.
0: Czyli możemy powiedzieć, że wyciągnąłeś wnioski.
2: Dokładnie.
0: A ja wiem, że u was w domu była dyscyplina, rygor. To wpływało na ciebie jako sportowca? Pomagało ci później?
2: To w pewnym sensie była dyscyplina. Rygor, może za mocno powiedziane, ale no, było wymagane. Jeśli pewne rzeczy nie były, jakby można powiedzieć, do progu. Wiem jedno, z czym nigdy nie było, bym powiedział, jakiegoś takiego większego jakby problemu i tata zawsze mówił: słuchaj, szkoła, ty tylko przechodź z klasy do klasy. Oceny nie do końca były ważne. Ważne było, żebyś przechodził z klasy do klasy. Zawsze pamiętam, nigdy nie mieliśmy presji takiej, żeby szkoła, tak, niektórzy uczyli się i wkuwali. Nie, można powiedzieć, że rodzice nad tobą patrzył dokładnie, przestrzegane. Nie. Oczywiście lekcje musiały być odrobione, pewne rzeczy musiały być przeczytane, pewne rzeczy musiały być też nauczone, tak, mieliśmy różnego rodzaju wiersze, nie wiersze, na pamięć się nauczyć i wiele innych rzeczy. Tak, jak najbardziej. To było pilnowane, ale ocena, przechodź, to utrzymuj tą średnią, żeby ta średnia gdzieś tam cię trzymała.
0: Za moment ciąg dalszy naszej rozmowy. Zostańcie z nami, bo jeszcze trochę przede mną do opowiedzenia z moim gościem.

0: antenę w RMF-ie przejął Grzegorz Krychowiak. Dokładnie ten od fauli i czerwonych kartek. A dziś ze mną legenda boksu Krzysztof Diablo Włodarczyk.
1: Dzieciom zawdzięczasz, że żyjesz?
2: W pewnym sensie moim najbliższym. Miałem taką sytuację, ja wiem, że nie każdy może ma takich rodziców, ale jakich mamy, starajmy się, można powiedzieć, wytłumaczyć im w jakikolwiek sposób, żeby oni też zrozumieli pewne rzeczy. Miałem badania i podczas badań prawie wyszło, że no tam jakieś były, nie wiem, takie parametry, że okazało się, że chyba mam żółtaczkę typu C, czyli najgorszą tą żółtaczkę. No i przychodzę do domu przybyśmy w poniedziałek i mówię mamie i tacie, mówię, mamo, chyba jestem chory na żółtaczkę typu C, ale nie wiadomo, za 3-4 dni będę znów miał jakby poprawę tych badań, prawda, bo co walkę, to mamy badania krwi, można powiedzieć, prawda, czy te HIV-y, nie HIV-y i tak dalej, to wszystko musisz dać. A mama do mnie łapie mnie, jakby można powiedzieć, tak za rękę, przytula i mówi, bez względu na wszystko damy sobie radę, poradzimy sobie, nie martw się, będzie wszystko dobrze. Tak, to słyszysz? No, kurde, ej. Macie cokolwiek, jak można powiedzieć, zdołować? Albo ponieść w dół, żebyś, wiesz, o to mi chodzi, zakończył swój żywot? Nigdy w życiu. Więc...
1: Ta rozmowa wpłynęła na to?
2: Ogromnie wpłynęła. Dany moment, dana chwila, wiesz. Słuchaj, cieszmy się, tak jest, no Jezu, nie ma nic cudowniejszego jak życie, nie ma nic bardziej drogocennego jak życie, no, tak uważam. Momenty, chwile, nawet jeśli nie mamy, bo tak bym powiedział, jeśli nie mamy funduszu do zwiedzania świata, to zwiedź swoją okolicę. Tak czy nie?
1: Tak.
2: Zobacz, co jest pod tym kamieniem, co jest pod tamtym kamieniem, zobacz, co jest za rogiem, pojedź do innego miasta, przypuśćmy. To wtedy pokazało mi, jaką wartością też jestem dla swoich najbliższych, bo pewne, niekoniecznie jakby można powiedzieć oddźwięk finansowy, że nagle dostaniesz, nie wiem, Ferrari pod choinkę albo cokolwiek innego. To nie ma znaczenia.
1: Krótkoterminowe.
2: Dokładnie. To nie ma znaczenia. To jest, wiesz, euforia, potem ta euforia opada i koniec. Ale pewne słowa, które tak naprawdę budują w tobie tą silną osobowość, to są właśnie tego typu słowa. Mama, która podeszła do mnie i zapała mnie, przytuliła, powiedziała, damy sobie radę bez względu na wszystko. To daje ci, że mógłbyś góry przenosić.
0: Wracamy po krótkiej przerwie i jedziemy dalej z naszą rozmową. Dajcie głośniej.

0: or another.
1: A wy nadal słuchacie programu w stylu Krychowiaka w RMF FM. Ze mną w studiu cały czas Krzysztof Diablo Wodarczyk.
2: Jak cię słucham, to zdaję sobie sprawę, jak to było trudne. Tylko, że nawet sam sobie nie zdaję sprawy, co z tobą nie tak. Nikt nie wie dookoła ciebie.
3: Tak.
2: I tak naprawdę nie jesteś nawet w stanie powiedzieć mi, dlaczego dzisiaj tutaj siedzimy.
3: Nie jestem w stanie ci powiedzieć, dlaczego. Przypuśćmy, raczej dlaczego. Z racji miłości chyba i dbania o to do drugiego człowieka. Moja żona, w pewnym sensie ja ją namówiłem do dziecka, ale moja żona namawia mnie do drugiego dziecka, bym powiedział, czyli do czwartego mojego. W pewnym sensie cieszymy się dzisiaj życiem, zdrowiem. Spędziliśmy wspaniały czas w Bieszczadach. Teraz każdemu serdecznie polecam ten rejon Polski, można powiedzieć. Coś cudownego, wspaniałego. Pojechać do jednego parku, do drugiego parku, trochę z naturą pobyć, bo tu też jakby można powiedzieć, my jesteśmy jakby, czym tak naprawdę Polska, jakby ten kraj się zbudował? Jakby można powiedzieć, my jesteśmy chłopami, którzy pracowali na polach, ciężko harowali, potem gdzieś tam się te miasta, można powiedzieć, obudowywały i robiliśmy się, za przeproszeniem, mieszczuchami, tak? Trochę w pewnym sensie ta historia, tak w skrócie. Ci, co zostali na wsi, to zostali na wsi, bo chcieli być na wsi i budować tą gospodarkę, można powiedzieć, w taki sposób, a ci, co przyszli do miasta, no to już takie trochę innego rodzaju życie. A więc myślę, że przez sytuacje, które też są, można powiedzieć, na świecie, moja żona mówi, broń Boże, ja już dzisiaj nigdzie nie polecę ci. Byłeś tydzień albo dwa temu, byłeś w Emiratach, przyleciałeś, całe szczęście, że jesteś, można powiedzieć, prawda? A ja ją namawiam, żebyśmy polecieli do Stanów. Lataliśmy, można powiedzieć, 18 lat. Co kilka miesięcy, bym powiedział, kilkanaście razy w roku byliśmy. I mówię, dobra, polecimy w takim razie w drugą stronę, prawda? Disneyland i tak dalej. Chociaż jest w Paryżu, też można powiedzieć. Ale to wszystko od tego, kto co lubi. Byłem w jednym, jak i w drugim, można powiedzieć. Tamten za oceanem zrobił dla mnie większe wrażenie, bo jest dużo większy, można powiedzieć, i dużo więcej atrakcji.
2: Ale tak właśnie, podsumowując to wszystko, co powiedziałeś, to zgodzisz się ze mną, że przede wszystkim rozmowa i powiedzenie o tym, że mamy problem, jest
3: kluczowe. Ale boimy się. Boimy się powiedzieć, bo boimy się, jak to może zareagować. Boimy się, żeby ktoś na nas nie spojrzał, można powiedzieć, w jakiś idiotyczny sposób. Nie wiem, no czy się boimy oceny też kogoś innego, tak? Tak, ja jestem takim trochę osobą, bo teraz się rozwinąłem, gadam z tobą, krew sportowca z krwią sportowca, tak bym powiedział. I trochę ludzie tego pokroju inaczej też funkcjonują między sobą, prawda? Tak mi się wydaje. Sportowiec zrozumie sportowca. To wydaje mi się, że jeśli nie będziemy, jeśli mamy nawet jakikolwiek problem z sobą, to powiedzmy o sobie obok. Wydaje mi się, może pewnie ja bym cię spotkał w twoim prime, a ty byś mnie spotkał w moim prime. Myślę, żebyśmy niezłą sztamę trzymali, o tak ci powiem. I pewnie też tak mi się wydaje, że pewnie moglibyśmy gadać między sobą o problemach, o tym, o tamtym, o sytuacjach, które nas nieraz borykają albo doświadczają. No więc dobrze mieć kogoś koło siebie, komu możesz się zwierzyć i wiesz, że ta osoba nie potraktuje cię, można powiedzieć, zbawczo. Tylko weźmie to sobie do siebie i pomoże ci. Dokładnie, jakkolwiek będzie potrafiła, tak?
1: Zostańcie w RMF FM i w stylu Krychowiaka, oczywiście.

0: tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
8: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.
10: Jest 6, to są Fakty RMF FM, Karol Płaczkiewicz.
11: Kłaniam się, zapraszam. Dwie opiekunki ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach, gdzie w środę utonął niespełna 2-letni chłopiec, usłyszały zarzuty. Minister Kierwiński podpisał rozporządzenie dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych w Polsce. Ten rok może przynieść kolejny rekord liczby oszustw na nielegalne, których ofiarami są głównie seniorzy. Dwie opiekunki ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Do tej tragedii doszło w środę. Niespełna 2-letni chłopiec utonął w oczku wodnym, które znajdowało się na terenie klubu dziecięcego. Więcej na ten temat reporter RMF FM Jakub Rybski.
12: Tylko jedna z kobiet przyznała się do winy, druga odmówiła składania wyjaśnień.
13: Wobec obu pań prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru 3 razy w tygodniu, dozoru policji, oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania się zarówno do wszystkich osób świadków w tym postępowaniu, jak i do siebie nawzajem.
12: Mówił mi prokurator Remigiusz Krynkę. Śledczy wciąż mają w planach przesłuchanie dodatkowych świadków. Ponadto wciąż gromadzony jest materiał dowodowy w tej sprawie, który pomoże ustalić, w jaki sposób funkcjonował ten żłobek oraz czy nie doszło do zaniedbań. Kobiety usłyszały zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka, za co może grozić im do 5 lat więzienia.
11: Transkrypcje małżeństw jednopłciowych będą możliwe. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podpisał odpowiednie rozporządzenie. Według ministerstwa chodzi o 2000 małżeństw zawartych za granicą. Zadowolona z tej decyzji jest Katarzyna Kotula, minister do spraw równości.
14: Rozporządzenie, które tak naprawdę zmienia wszystko. To znaczy daje możliwość transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa. Państwo, rząd tą decyzją mówią, widzimy was, widzimy wasze rodziny i przede wszystkim uznajemy wasze małżeństwa. Małżeństwa zawarte za granicą.
11: Opozycja kwestionuje nowe przepisy, powołując się na konstytucję.
15: Lewicowo-liberalna koalicja rządząca niezgodnie z polską konstytucją, niezgodnie z tym, co przy tworzeniu konstytucji mówili autorzy, ojcowie tej konstytucji, jasno mówili, że artykuł 18 dotyczy związku małżeńskiego kobiety i mężczyzny. I taki ten właśnie związek jest chroniony.
11: Komentuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Pierwsze transkrypcje mają być możliwe w ciągu 3 miesięcy po wdrożeniu zmian technicznych w systemie Urzędu Stanu Cywilnego. Ten weekend kierowcy zapłacą mniej za paliwo. Maksymalna cena benzyny 95 wynosi obecnie 6,46 zł za litr, czyli o 2 grosze mniej niż wczoraj. Diesel potaniał o 6 groszy. Jego maksymalna cena to teraz 6,85 zł. Nowe stawki obowiązują do poniedziałku. Kolejna aktualizacja cen nastąpi we wtorek.
9: Słuchaj, to są Fakty w RMF FM.
11: Ten rok może przynieść kolejny rekord liczby oszustw na legendę, którymi ofiarami są głównie seniorzy. W zeszłym roku oszuści wyłudzili od nich 250 mln zł, a przestępstw ciągle przybywa, mówi inspektor Robert Kumor, szef Biura Prewencji w Komendzie Głównej Policji.
16: Te dane wydają się potwierdzać tą tendencję z lat minionych.

0: że z każdym rokiem te straty wzrastają. Te legendy pojawiają się bardzo różne. Najbardziej znane są na wnuczka, na policjanta, na pracownika banku, ale pomysłowość sprawców jest nieograniczona i tych legend pojawia się bardzo dużo, aczkolwiek mechanizm działania jest bardzo podobny.
1: Na ten mechanizm uczulać mają specjalne szkolenia dla seniorów zapowiedziane przez resort sprawiedliwości. Spotkania mają być organizowane w każdym polskim powiecie. Przytulanie się do drzew to punkt programu, który w tym roku pojawi się na corocznym festiwalu w hrabstwie Devon na południu Anglii. Odwiedza go co roku ponad 100 tysięcy osób. Więcej na temat tego osobliwego drzewnego trendu nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
2: Do obejmowania drzew i rozmawiania z roślinami przyznał się swego czasu sam król Karol III. Nic więc dziwnego, że to osobliwe zajęcie staje się na wyspach coraz bardziej popularne. Badania potwierdzają, że takie obcowanie z drzewami wyzwala w naszym organizmie hormony odpowiedzialne za dobre samopoczucie, mówi jedna z organizatorek zawodów. Jak zaznaczają komentatorzy, w czasach, gdy większość dnia spędzamy przed ekranami telefonów i komputerów, objęcie pnia drzewa działa jak psychiczna kotwica. To najprostsza forma medytacji, dostępna całkowicie za darmo.
1: Tymi doniesieniami kończymy to wydanie. Z nowymi faktami wracamy za niespełna pół godziny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: Już pięknie słonecznie z rana, niemal w całym kraju. Delikatne chmury jeszcze mogą się pojawić, ale dziś czeka nas naprawdę sporo słońca. Tak patrzę na to, co później. No właśnie, ale po południu może pokropić to okolice Kielce, Lublina, Olsztyna, Suwałki, Wrocław. Tam gdzieś może pojawić się przelotny deszcz. Ale na razie skupmy się na tym, co teraz. Mamy 10 stopni teraz w Koszalinie, 10 w Bydgoszczy, 9 w Katowicach, 8 w Rzeszowie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: I to jest właśnie taki poranek, kiedy to słonko już się pojawia, kiedy jest bardzo przyjemnie, kiedy nie jest zimno, tylko rzeźko. No, jest pięknie. W RMF FM właśnie tak wstajemy, 6:06 na zegarach i gramy. Kajko, Tina Turner w RMF FM. Paulina Sawicka z Mami, dzień dobry.

0: cały czas śledzimy te akcje w RMF FM. Łatwo Gang dalej jedzie na rowerze przez Polskę. Głośna zbiórka, jedziemy przez całą Polskę rowerem, aby uzbierać 12 milionów dla Maksia. W nocy też jechał, sprawdzamy.
1: Dobra, dzięki wszystkim, tutaj ja muszę cisnę dalej. Trzymajcie się. Nie, co wy? I miłego wieczoru dla was, odpocznijcie sobie. I ciśniemy dla Maksa. Jedziemy, szefie?
0: Jeżeli go spotkacie na trasie, to koniecznie pomachajcie mu i kibicujcie. Widzę, że tych kibiców ma, jest zmęczony, ale uwaga, na liczniku jest już, są już 3 miliony 690 tysięcy złotych. Także kibicujemy cały czas i sprawdzamy w RMF FM, co u niego na trasie. Będziemy zaglądać.

poranny program w RMF FM. Jedni na rowerze, ktoś z was może zaczyna już pracę na działeczce, a może powolna herbata z otwartym oknem. Początek długiej trasy. RMF zawsze z wami, dzień jest bardzo piękny i taki się zapowiada, także budzimy się, jak mamy się budzić, to właśnie w takich rytmach. Myślę, że to pomoże.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: W lesie z psem lepiej być nie może. W przygotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija Wam ten weekend, jesteśmy z Wami. Już dziś i jutro po 10 w RMF FM.
5: Wysoką jakość, modne kolory i długotrwały efekt zapewnia producent impregnatów do drewna marki Lux Decor. Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Rozwój to skrzydła. A w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności. Stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
11: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
12: Poniedziałek, wtorek,
13: środa,
12: czwartek,
13: szybko zleci,
12: byle do piątku.
14: Słuchaj już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
15: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
16: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: Po reklamie. 6.30 Faktorem AWFM i Karol Płaczkiewicz.
19: Na autostradzie A2 w Wielkopolskim między węzłami Bóg i Poznań Zachód ciężarówka zderzyła się z busem. Droga w kierunku Warszawy jest teraz zablokowana. Rusza przebudowa jednego z największych wiaduktów kolejowych w Polsce, estakady na poznańskich Naramowicach. Obiekt, z którego do tej pory korzystały pociągi towarowe, ma być dostosowany również do ruchu pasażerskiego, informuje poznański reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
20: Znikają już pierwsze elementy konstrukcji, zdejmowane są szyny, usuwana jest podsypka. To pozwoli skuć płyty żelbetowe będące podstawą całego obiektu. Następnie specjalnie ustawione dźwigi będą ściągać z ulokowanej ponad 15 metrów nad ziemią estakady poszczególne przęsła, które po zdemontowaniu zostaną naprawione i znów zamontowane. PKP PLK zapewnia, że to kluczowy element całego remontu kolejowej towarowej obwodnicy Poznania, po której od końcówki przyszłego roku będą również kursowały pociągi pasażerskie.
19: Pogoda coraz lepsza, ratownicy przypominają ABC bezpiecznego żeglowania. To trzeźwość, zdrowy rozsądek, pokora i sprawdzenie środków ratunkowych. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać?
0: Rozmawiajmy o tym, gdzie jesteśmy. Dla nas to jest bardzo ważne, bo często jest tak, że na przykład zasłab sternik, który wie, tylko on wiedział, gdzie jesteśmy, jest problem później z lokalizacją, a nie wszyscy znają topografię po prostu jezior. Przed samym wypłynięciem sprawdzamy stan techniczny łódki, żebyśmy widzieli, że on jest sprawna, nic nie jest tam połamane, nic nie jest zepsute. Mamy paliwo, bo też się zdarza często tak, że gdzieś nachodzi nas burza, na przykład na śniadwach. Okazuje się, że mieliśmy mało paliwa i my po prostu mamy pracę.
19: Radzi Michał Warchoł, kierownik stacji MOPR w Mikołajkach.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Tu RMF FM. Stylówki Scan ogląda właśnie z samego rana. Ewa Longoria w sukience przypominającej muszle, Demi Moore w błękicie. O, festiwal w Sopocie, też sporo niebieskiego. I Natalia Schroeder, i Roxy, też z błyszczącą broszką muszlą. Czyli co, wakacje dzieją się naprawdę. Po tym jesiennym maju stylówki wskazują, że zaraz kolejnym będzie strój kąpielowy.

0: Za 19:07 na zegarach. Takie pobudki serwuje wam Wiktor Waligura w RMF FM. Szykuje się wielka feta Poznaniu i o tym wkrótce w faktach RMF FM. Pojawi się tam też Łatwo Gang, czyli chłopak, który robi trasę Zakopane Gdańsk dla chorego Maksia na rowerze. Cały czas, całą noc, nieprzerwanie. A jeśli potrzebujecie się dobudzić, to spokojnie, tym też się zajmiemy za moment. Miley Cyrus.
1: Reklama. Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
2: No nie wiem.
1: Bo porywa publiczność.
3: Fajnie. Wstawaj, szkoda dnia. Żartujemy dalej już w poniedziałek o 5:30.
4: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Sachetto. Sacher torte.
13: Co to znaczy?
12: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
13: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
14: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
15: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
16: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
17: Bosch. 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
22: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
23: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
24: Kto najlepiej czyta bajki?
25: Mama!
24: Kto robi najlepsze ciasto z rabarbarem?
25: Mama!
24: A kto najszybciej montuje meble? Mamy są naj. Na www.rmf.fm napisz, w czym Twoja mama jest najlepsza na świecie. Do wygrania 1000 zł na zakupy w sklepach Wojas.
26: Podaruj mamie więcej niż wyjątkowy prezent z firmą Wojas, oferującą skórzane obuwie oraz galanterie w salonach i na wojas.pl.
27: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów, pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
28: Po reklamie.
29: Poranny program weekendowy w RMF FM. We were good.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
2: To my weźmiemy. Objazdowy czempionat haratania w kałę z RMF FM, czyli FIFA RAFA 2026.
3: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
4: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
5: Uwaga!
6: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
7: Przyjedziemy do was.
2: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
8: Zagramy meczek, pogadamy, pośpiewamy.
9: Zrobimy grilla dla kibiców i wielką potańcówkę po meczu.
10: A ten meczyk odpalimy my,
11: Big Cyc.
2: FIFA RAFA 2026.
12: Ej, zejdź z kanapy.
13: Zagraj z RMF FM.
14: Finały w programie Czerwcówka w RMF FM.
15: RMF FM zawsze z wami.
16: Reklama.
17: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
18: Bosch.
19: Kto powiedział, że jest weekend?
20: RMF FM.
21: RMF FM.
22: Że to powiem, najlepsze radio.
19: A, no to wszystko jasne.
23: Jest weekend.
19: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
24: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
25: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
26: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
27: 3, 17, 41.
28: Co tak liczysz?
27: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
28: O, ja też umiem liczyć.
29: 8, 11, 15.
30: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
31: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły

0: aflofarmaceutę, leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
1: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: 7 na zegarach, a to oznacza najnowsze fakty w RMF FM. Jest z nami Karol Płaczkiewicz.
5: Zgadza się, jestem. Małopolska policja nieprzerwanie szuka 12-letniej Eli, z którą od czwartku nie ma kontaktu. Pierwsze polskie F-35 już w kraju. Nowoczesne myśliwce wylądowały wczoraj w Łasku. Trwa nowa akcja charytatywna Łatwo Ganga. YouTuber zbiera środki na leczenie 8-letniego Maxa. Jest 7. Zaczynamy. Krakowska policja nieprzerwanie poszukuje 12-letniej Elżbiety Wojtackiej. Dziewczynka nie wróciła w czwartek do domu i do tej pory nie skontaktowała się z rodziną. Kilkuset strażaków i policjantów przeszukuje teren Lasu Wolskiego, a obszar działań będzie powiększany. Zdjęcie zaginionej mamy na rmf24.pl. Trzy pierwsze polskie myśliwce F-35 przyleciały wczoraj do kraju. Polska zamówiła dla swoich sił powietrznych w sumie 32 samoloty wielozadaniowe produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. Maszyny wylądowały w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Ich przylot obserwował reporter RMF FM Michał Krasoń.
6: Polskie F-35 przyleciały do bazy w Łasku w eskorcie F-16. Nad samą płytą lotniska dwa niskie przeloty i chwilę po 18:00 pierwsze polskie myśliwce piątej generacji wylądowały.
7: Zastępca dowódcy generalnego, generał dywizji Nowak, melduje zakończenie operacji przebazowania pierwszych trzech F-35 do Polski na lotnisko Łask.
6: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że takich wyjątkowych momentów w najbliższych miesiącach będzie sporo.
8: Do końca roku w Polsce będzie 14 F-35. W przyszłym roku kolejne 12 maszyn i tak aż do 32 zakontraktowanych.
6: Husarze będą stacjonowały nie tylko w Łasku, ale także w Świdwinie.
5: Łatwo Gang w niecały miesiąc po rekordowej zbiórce dla dzieci chorych na raka rozpoczął kolejne wyzwanie. Tym razem jedzie z Zakopanego do Gdańska na rowerze i w trakcie relacji na żywo zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa z Leska. Jego chorobę może zatrzymać tylko terapia genowa kosztująca 15 milionów złotych.
9: Około zajmie to 40 godzin plus minus. Liczę, że zbierzemy te pieniądze. Od razu idę tam spać w tym Gdańsku. 8-10 godzin wstaję i zawracam do Zakopca.
10: Dla nas kwota, jak usłyszeliśmy, to po prostu była niemożliwa. Ale no, marzenia się spełniają i liczymy, że dzięki tutaj Łatwogangowi, temu co się dzieje, damy radę, no i będzie dobrze.
11: Na pewno się uda i mocno w to wierzymy. Zresztą poprzedniej zbiórce pokazał, że nie ma rzeczy niemożliwych.
12: Przed tą akcją trochę się stresowałam, ale później zrozumiałam, że nie ma co. Na 100% będzie sukcesem.
5: Z Łatwogangiem, rodzicami Maxa i z samym Maxem rozmawiał w Zakopanem dziennikarz RMF FM Maciej Pałachicki. To będzie wielka feta Mistrza Polski. Wieczorem piłkarski Poznań będzie świętował zdobycie mistrzostwa przez zawodników Lecha. Fetowanie rozpocznie się po meczu z Wisłą Płock.
13: Drużyna otrzyma trofeum za Mistrzostwo Polski. Piłkarze dostaną medale za to osiągnięcie. Będzie oczywiście celebracja na stadionie. Będą specjalne występy artystyczne, wyjątkowa oprawa spotkania, jeżeli chodzi o przygotowania ze strony klubu. Będą i atrakcje dla najmłodszych i dla wszystkich, którzy zasiądą na trybunach. Kiedy już tutaj to świętowanie i celebracje na stadionie dobiegną końca, około godziny 21:00, pewnie z delikatnym poślizgiem już rozpoczniemy ten przejazd autokarem i tym samym przemarsz kibiców w kierunku Międzynarodowych Targów Poznańskich.
5: A zawodnicy dojadą tam przed północą, mówił Adrian Gałuszka, rzecznik prasowy Lecha Poznań. Relacje z ostatniego meczu Lecha w tym sezonie oraz z mistrzowskiej fety dzisiaj w wieczornych faktach sportowych RMF FM.
3: Fakty RMF FM na festiwalu filmowym w Cannes.
5: Dziś wieczorem poznamy zdobywcę Złotej Palmy oraz innych prestiżowych nagród na 79. Międzynarodowym Festiwalu w Cannes. Marek Gładysz, nasz paryski korespondent, teraz w faktach.
14: Wiadomo już, że honorowo Złotą Palmę otrzyma była sławna amerykańska aktorka i piosenkarka Barbara Streisand.

0: Island. Organizatorzy są jednak zachłopotani, bo 84-letnia gwiazda nie przybędzie na uroczystość. Wyjaśniła, że ma problemy z kolanem. Jeżeli chodzi o nagrodę dla najlepszego aktora, za faworyta uważany jest przez wielu recenzentów Javier Bardem, grający główną rolę w hiszpańskim filmie Ukochana osoba, o ojcu, który próbuje nawiązać kontakt z córką, której bardzo dawno nie widział. Do grona kandydatów do Złotej Palmy natomiast zaliczani są Paweł Pawlikowski, Rosjanin Andrzej Zwiagincew oraz między innymi Amerykanin James Gray.
1: Do Kan będziemy wracać jeszcze dzisiaj w Faktach.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
5: Poranek bardzo przyjemny, 12 stopni w tej chwili na termometrach i to niemal w całym kraju. Lekkie wyjątkiem 9 w Białymstoku, 13 w Szczecinie, 10 w Rzeszowie, ale tak to w okolicy 12 właśnie. Słoneczko właściwie wszędzie, delikatne chmury mogą się jeszcze pojawić, ale po południu może pokropić tutaj głównie na wschodniej ścianie, czyli wschód, południowy, północny wschód, tam może dziś po południu padać.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: To teraz do porannego przeciągania się. Gramy wam najlepszą muzykę w RMF FM. Paulina Sawicka, dzień dobry, 6:55 na zegarach. I jeżeli przed wami bardzo długa trasa, to spokojnie. Wchodzimy w tę godzinę, wchodzimy w ten dzień bardzo delikatnie, nastrojowo. Już teraz Pink w RMF.

0: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
1: Na program Weekendowy Poranek zaprasza jego sponsor, właściciel ogólnopolskiej sieci serwisów szyb samochodowych Autoglas.

Tak sprawdzam w kalendarzu, mamy dzisiaj, uwaga, Światowy Dzień Żółwia, a to oznacza, że pasuje do poranka, czyli to tempo może być troszeczkę wolniejsze, że zanim zabierzecie się za sprzątanie, zakupy, pracę, cokolwiek, to pora na chwilę odpoczynku i leci muzyka w RMF FM na pobudkę. 13 po 7.

MMS w RMF FM. A tutaj przeglądam internet i właśnie piszą dziennikarze, że Donald Trump nie przyjdzie na ślub swojego najstarszego syna w ten weekend. Powiedział, że zatrzymują go sprawy wagi państwowej i nikt nie za bardzo wie, nikt nie wie, o co chodzi. No ale tak, jako ojciec pana młodego musiałby dać w kopertę przynajmniej 1 000 000 dolarów. No, przekalkulował to chyba.

0: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
1: Na program Weekendowy Poranek zaprasza jego sponsor, właściciel ogólnopolskiej sieci serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: Od poniedziałku do czwartku grają dla Was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał. A w piątki radiowe Olki, Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
9: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
10: No to ja widzę sobotę.
8: Lepsza połowa dnia. Już w poniedziałek po 14.
1: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: 50. urodziny Agnieszki Chylińskiej będą napakowane niespodziankami. Wyjątkowi goście, wyjątkowy koncert. Na żywo dziś o 19.45 w TVN.
3: Ale kanał.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert zostawili nam piosenki. Utwory Grzegorza Ciechowskiego, Ryszarda Ridla, Danuty Rin w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligury oraz Andrzeja Lamperta. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
10: To kupione. A jeszcze tylko Monini.
11: O, cześć Filip. Co u ciebie?
10: Ciao. I nie Filip, tylko Filippo.
11: O, no dobra Filippo. Widzę, że robisz zapasy.
10: Si. Jest loteria Monini. Ciao Italia. Są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
11: 50 tysięcy? Fantastico.
10: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.
12: Game over.
13: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
14: Blik. Po reklamie.
15: 7.30, Faktor MFFM, Karol Płaczkiewicz.
16: Jedna osoba zginęła, a co najmniej 36 zostało rannych po potężnej eksplozji i pożarze, który wybuchł w stoczni w nowojorskiej dzielnicy Staten Island. Większość poszkodowanych to strażacy. Po ugaszeniu pożaru wszczęte zostanie kompleksowe śledztwo w sprawie jego przyczyny. Uzyskane informacje przekażemy niezwłocznie mieszkańcom Nowego Jorku. W międzyczasie proszę o pamięć o tych, którzy zostali ranni i tych, których straciliśmy. Mówił burmistrz Nowego Jorku Zoran Mamdani. Więcej o tym zdarzeniu piszemy na rmf24.pl. Prezydent Karol Nawrocki ponownie skieruje do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Senat w środę nie zgodził się na zarządzenie plebiscytu. Miał się on odbyć 27 września, a pytanie miało brzmieć, czy jest pani pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Sprawa jest zbyt poważna, zmienimy pytanie, a naród się wypowie, stwierdził Karol Nawrocki na spotkaniu z mieszkańcami powiatu sokołowskiego w województwie mazowieckim. W ostatnim w tym sezonie meczu drugiej ligi wieczorem Unia Skierniewice przegrała z Chojniczanką Chojnice 2-3. Ten wynik nie wpłynął jednak na historyczny awans skierniewickiego zespołu do Betclic pierwszej ligi. Jak kibice oceniają szanse swojego klubu w kolejnym sezonie?
17: Ten skład na pewno ma jakieś szanse, żeby w pierwszej lidze się przynajmniej utrzymać i chyba na to liczymy, bo raczej tutaj nie sądzimy, że znowu jako Beniaminek pierwszej ligi awansujemy do Ekstraklasy, bo by było to zbyt dużo jak na nasze miasto, ale generalnie utrzymanie się w tej lidze to będzie już duży sukces.
18: Jaki sezon przed wami? No bo to będą zupełnie inne rozgrywki.
17: No na pewno ekscytujący, na pewno wiele wrażeń przyniosą chłopaki i no liczymy, że będą grali jak najlepiej.
19: Będziemy chodzić na mecze, będziemy oglądać, będziemy dopingować, będziemy kibicować.
16: Z kibicami Unii Skierniewice rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Kolejne fakty punktualnie o 8:00. Na nie zapraszam w imieniu mojej redakcyjnej koleżanki Agnieszki Pietrzak.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

momenty pogwizdania przy śniadaniu od RMF FM. Które truskawki są najlepsze? Taki letni temat wskoczył. Ekspert zdradza, jaki wybrać na deser i do słoików. I czytamy, i to jest tak dużo rodzajów. Ojej, skomplikowane. Ale wydaje mi się, że najlepsze to zawsze te, których, na które nie trzeba brać kredytu hipotecznego w czerwcu. A te do słoików to każde, które zrobi mama. Zdecydowanie.

0: są takie hity, które potrafią podnieść na duchu, sprawić, że chce nam się przez cały dzień i ta energia pozostaje i właśnie taką muzykę gramy wam w RMF FM o poranku na cały dzień, żeby było coraz lepiej. To był oczywiście Damiano Dawid, a już za chwilę LP i Kasia Sienkiewicz z nowością w RMF FM.
1: Reklama.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
1: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: Przepis na weekend.
8: Z kim?
7: Gdzie? Co robić, by się nie nudzić? Dajcie znać na www.rmf.fm. A my podamy to dalej dziś po 7 w RMF FM.
9: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Karol, chodź, powtórzymy sobie program Safe.
5: No weź się, tato.
4: No, spróbuj. Siemianowice.
5: Rosomaki.
4: Skarżysko.
5: Amunicja.
4: No i ostatnie, stalowa wola.
5: Kraby.
4: No widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Bo program Safe to setki miliardów złotych na polską zbrojeniówkę.
6: Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda. Po reklamie.
13: Weekendy z RMF FM. Najlepiej.

kibicujemy na trasie Łatwogangowi. Zrobił 200 km na trasie Zakopane-Gdańsk. Przypominam, że jedzie w dzień, w nocy rowerem, żeby nagłośnić zbiórkę dla chorego Maksia. No to co, RMF wspiera, wspierajcie też na trasie, jeżeli go zobaczycie. Właśnie teraz jest w Szczerym Polu, ale patrzę na licznik. 3 908 000 zł. Wow.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Patrzę przez okno i nie...

0: Akcja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl. Po reklamie.
1: Zbliża się 8, przenosimy się do studia Faktu w RMF FM. Z nami Agnieszka Pietrzak.
2: Dzień dobry, zapraszam. Zacznijmy doniesieniami ze świata, niestety tragicznymi. Ponad 80 górników zabił wybuch gazu w kopalni w Chinach. W południowej Kalifornii ewakuacja tysięcy ludzi po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej. W kraju cisza referendalna w Krakowie, a w sporcie ostatni w tym sezonie dzień z piłkarską ekstraklasą. Osiemdziesięciu dwóch górników zginęło w wybuchu gazu w kopalni węgla w prowincji Shenzhen na północnym wschodzie Chin. Trwa akcja ratunkowa. W chwili eksplozji pod ziemią przebywało 247 górników. Z kopalni udało się wydostać 201 osób. Część z nich odniosła obrażenia, a stan kilkunastu oceniano jako krytyczny. Prawie 40 tysięcy osób ma być ewakuowanych po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej w zakładzie produkującym części do samolotów cywilnych i wojskowych w południowej Kalifornii. Do atmosfery przedostały się niebezpieczne dla zdrowia opary. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z chemikaliami. Ewakuować mają się m.in. mieszkańcy Garden Grove, położonego niespełna 2 km od parku rozrywki Disneyland. To są fakty w RMF FM. Od 8 godzin w Krakowie trwa cisza przed jutrzejszymi referendami w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Ta cisza potrwa do zakończenia głosowania, zatem jeszcze 37 godzin. Czego nie można robić w tym czasie, wyjaśni krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku?
3: W tym czasie nie wolno publikować żadnych sondaży, nie wolno zachęcać do głosowania, ani publikować żadnych nowych materiałów referendalnych. Chodzi zarówno o rozwieszanie plakatów, jak i umieszczanie materiałów na przykład w mediach społecznościowych.
4: I tak, wszystkie te informacje agitacyjne, sondażowe umieszczone wcześniej w prasie lub zamieszczone w internecie przed okresem objętych zakazem agitacji referendalnej nie muszą być usuwane, mogą pozostać w okresie ciszy referendalnej. W trakcie już tej ciszy nie mogą być dokonywane żadne zmiany w tych materiałach.
3: Tłumaczy Barbara Golanko z delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. W niedzielę lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21.
2: A za pół godziny rozmowa Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Naszym gościem będzie Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. Krzysztof z nami w Faktach. Witam cię, Krzysztofie.
5: Czułem. Dzień dobry.
2: Jakie pytania padną po 8.30?
5: No zapytam przede wszystkim o decyzję Donalda Trumpa. Czy to sukces? Kto nam to załatwi? I czy to jest decyzja trwała? A może też wie, gdzie żołnierze ci amerykańscy do Polski przyjadą? Będą też kilometrówki, bo one oburzają wszystkich. Mam nadzieję, że naszych słuchaczy również. Zapytam też, czy ktoś w PiSie przejął się, aby zakazem zakładania stowarzyszeń. Więcej za nieco pół godziny. Zapraszam i czekam.
2: Polecamy. A teraz jeszcze informacja istotna dla tych, którzy nie lubią męczyć się za bardzo, zdobywając górskie szczyty. Po prawie 3 tygodniach przeglądu technicznego ponownie rusza kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Na dodatek nie tylko będzie można się nią przejechać, ale także czegoś nauczyć.
6: Ponownie będzie dostępna dla turystów kolej linowa na Kasprowy Wierch. Wraz ze startem sezonu ruszamy również z letnią akcją Stacja Edukacja. Na szczycie Kasprowego przez cały sezon letni będziemy mogli posłuchać ciekawych prelekcji przewodników, którzy opowiedzą m.in. na temat ukształtowania Tatr, na temat tatrzańskiej przyrody, czy też historii kolei PKL. Codziennie prelekcje odbywają się w trzech wyznaczonych miejscach.
2: A informowała o tym Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Fakty sportowe już teraz. Patryk Serwański.
7: No to już ostatni w tym sezonie dzień z piłkarską ekstraklasą. Znamy mistrza, którym przed tygodniem został Lech Poznań. Znamy dwóch spadkowiczów, to Bruk Better, Malika Niedziecza i Jarka Gdynia. Ostatnia kolejka wyłoni pozostałych medalistów i jedną drużynę, która pożegna się z ekstraklasą. Na razie na pozycji wicelidera Górnik Zabrze. Tyle samo punktów ma Jagiellonia Białystok, o jeden mniej Raków Częstochowa, który zagra ze zdegradowaną już Arką.
8: Wydaje mi się, że to nie jest wyznacznik i punkt, na który my chcemy spoglądać w pierwszej kolejności. W pierwszej kolejności chcemy patrzeć na siebie, utrzymać to, co zrealizowaliśmy do tej pory i skupić się na działaniach, które pomogą nam wygrać mecz.
7: Tak mówił trener Dawid Kroczek. O utrzymanie walczą Lechia, Krakowia, Widzew i Piast. Drużyny z Łodzi i Gliwic powalczą zresztą w bezpośrednim meczu.
9: Mamy mecz u siebie, przy swojej publiczności. Mecz, w którym trzymamy losy własne w swoich rękach, co uważam za bardzo duży sukces tych 10 meczów. Oczywiście trzeba zrobić ten ostatni krok.
7: To szkoleniowiec Widzewa Aleksander Wukowicz, a początek wszystkich spotkań o 17.30. Biało-czerwoni siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1. To był mecz w ramach towarzyskiego turnieju. Areną zmagań katowicki Spodek w Genui. Pierwszy w

0: W tym roku sprawdzian naszych siatkarek, wczoraj porażka z Turczynkami 2-3. Ruszył królewski rajd Skandynawii, wczoraj jeden krótki odcinek specjalny. Nasze załogi bez błysku, Jakub Matulka i Damian Syty na miejscu 12, Mikołaj Marczyk i Daniel Demurski na 20. Dziś w planach 7 odcinków specjalnych, pierwszy z nich za kilka chwil się rozpocznie. Na Mistrzostwach Europy w Soka Polacy wygrywają swoją grupę z kompletem punktów, wczoraj pokonali 5-2 Bułgarię.
1: I piłkarsko, i taktycznie, i organizacyjnie zdecydowanie najtrudniejszy rywal.
0: Tak Bułgarów oceniał Janek Peda, który strzelił dwie bramki. Dziś już mecz 1/8 finału z Gruzją.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
5: Jeśli ktoś z Was chce się wybrać na spacer z rana, śmiało, 14 stopni teraz w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, 15 w Szczecinie, 12 w Białymstoku, delikatne chmury nad Katowicami, ale naprawdę małe, a tak to gdzieś to słońce się przebija i będzie naprawdę bardzo pięknie. Po południu może pokropić głównie na północnym i południowym wschodzie, ale jeśli chodzi o morze, wybrzeże, to tam będzie najpiękniejsza pogoda.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
5: A to już sobotni poranek z RMF FM. Będziemy budzić się przy przyjemnej muzyce i pięknym słonku, które nareszcie jest. I ta piękna pogoda, która nareszcie nadeszła. Także wyciskamy ten dzień jak cytrynę. Zaczynamy go bardzo dobrze, bo od Lady Punk w RMF FM. Paulina Sawicka z Wami. Cześć.

0: powolny, delikatny poranek. Ale jest coś, co stawia na nogi. 1 150 000 zł i podwójna szansa już w poniedziałek. I jeśli zastanawiacie się, czy się da, posłuchajcie Edwarda. Hej!
1: Oj, super! Super, jestem szczęśliwy!
0: To teraz załatwiam wam w hity, bo wchodząc do gry teraz gracie jednocześnie w finale maja i to już w najbliższy piątek. Wtedy ktoś z was na pewno wygra 140 000 zł Jeepa Avengera lub ponad 1 200 000 zł. Jedno zgłoszenie RMF pod 7474, 4 losowania. A teraz uwaga, bo mam coś super specjalnego. Szczęśliwe numerki. W kalendarzu 23 maja, no to proszę.

0: Także jeśli macie 2 i 3 w numerze telefonu, macie teraz najwięcej szczęścia. Przez 10 minut każdy zyskuje 1250 losów. To tak jakby wysłał 1250 SMS-ów. Ale kto ma 2 i 3, to uwaga, bo podwajamy aż 2500 szans. Właśnie teraz, w tym momencie, wchodzicie do 4 losowań i gracie o grubo ponad 1 000 000. SMS RMF pod 7474.
1: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
11: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
12: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
13: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go-On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzicie silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
16: Po reklamie.
17: RMF FM zawsze z tobą.

4 miliony w zbiórce Łatwogęga właśnie pyknęły. Gmina Przyrów, to tam jest teraz na Śląsku, jedzie przez pola. Trzymamy bardzo kciuki tutaj w RMF FM, śledzimy dalej tę trasę i na pewno o wszystkim wam jeszcze tutaj powiemy.

0: A teraz uwaga, kierowcy, kilkumetrowy korek na A2 w okolicach Poznania. O tym powiemy w Faktach RMF FM już za moment.
1: Reklama. A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
3: Castorama!
1: Teoria
3: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
4: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 23 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit: jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na dzień mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
16: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
12: Po reklamie.
0: 8.30 Faktor MBF, Agnieszka Pietrzak.
17: Kilkukilometrowy korek na autostradzie A2 w okolicach Poznania po kolizji ciężarówki z busem. Jezdnia w stronę Warszawy za węzłem Bóg była zablokowana. Teraz, jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, można już przejechać prawym pasem. Utrzymywany przez Kijów zakaz eksportu złomu problemem w relacjach Polski z Unią Europejską, alarmuje prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Mirosław Motyka. Zakaz obowiązujący od początku roku uderza w polskie huty, informuje nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
18: Chodzi o to, że Polska do tej pory była głównym odbiorcą ukraińskiego złomu, który jest strategicznym surowcem niezbędnym do produkcji w nowoczesnych piecach hutniczych. Zakaz, który wprowadził Kijów, łamie umowę stowarzyszeniową Unii z Ukrainą. Komisja Europejska nie udzieliła mi odpowiedzi na pytanie, co w tej sprawie zrobiła od prawie pół roku. Bruksela sugeruje, że sprawa złomu jest powiązana ze środkami ochrony rynku, które Komisja Europejska wprowadzi 1 lipca. Prezes Motyka twierdzi natomiast, że nie należy tego wiązać, bo są to dwie różne sprawy i wzywa Komisję do podjęcia natychmiastowych działań. Istnieje obawa, że Bruksela w zamian za odblokowanie złomu zaoferuje Ukrainie większe limity na eksport gotowej stali.
19: Krzysztof Ziemiec i jego gość.
17: Zapraszamy już teraz na sobotnią rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. Witam panów.
20: My też zapraszamy. Marcin Harała, polityk Prawa i Sprawiedliwości, wiceprezes Stowarzyszenia Rozwój Plus, czyli stronnik Mateusza Morawieckiego, jest naszym gościem. To będzie miało znaczenie w drugiej części rozmowy. Dzień dobry, panie pośle.
21: Dzień dobry, panie redaktorze. Stronnik Rozwoju Polski.
20: Premier Tusk napisał wczoraj na Twitterze: decyzja prezydenta Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich w Polsce to dobra wiadomość dla Polski i USA. Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski, dziękuję za skuteczność i jedność działań. Docenia pan te słowa?
21: Znaczy, oczywiście, że doceniam, choć też nie mam złudzeń. No, Donald Tusk takie słowa formułuje, jak już zupełnie nie ma innego wyjścia.
20: No, zaraz, ale rzadko prezydenta chwali, a tutaj napisał na pierwszym miejscu.
21: No tak, no bo nie ma innego wyjścia, no bo to jest ta decyzja Donalda Trumpa, którą on tak wprost zakomunikował, bardzo wyraźnie wskazując też, kto nad nią wypracował. No to była decyzja,
20: a lobbing której... polskich ministrów, przecież byli w Stanach, dwóch wiceministrów. Tutaj minister Kośniak-Kamysz w Warszawie spotkał się z ważnym przedstawicielem. To mało?
21: Oczywiście, to bardzo dobrze. Znaczy, to mało, to zrobili to, co do nich należało. No, premier Tusk natomiast publicznie się wypowiadając o tym, że nie będziemy podbierać wojsk Niemcom i że Solidarność Europejska, miał taką wypowiedź,
20: ale to było ponad miesiąc temu.
21: Niemalże wprost powiedział, że stosunki dobre z Ameryką to on sobie ceni i są ważne, ale tego, Solidarność Europejska jest dla niego ważniejsza.
20: Nie napisał, powiedział, że nikomu nie będziemy podbierać wojsk. Tak rzeczywiście
21: tak,
20: było.
21: Ale tam była dłuższa wypowiedź i z niej ja tutaj oddaję jej sens, bo oczywiście tam kluczył i tak dalej, ale mówił tak. Dla nas Solidarność z Europą, z Niemcami, z Hiszpanią bodajże, bo te dwa państwa tam padły, jest ważniejsza od dobrych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi.
20: A rację ma Jarosław Kaczyński, który wczoraj na Twitterze napisał z kolei, że rząd osłabia relacje z Ameryką.
21: Pan prezes Kaczyński w ogóle ma rację. Natomiast w tej sprawie oczywiście,
20: nie jesteśmy
21: że tak.
20: na spotkaniu.
21: Nie, ale tu widać.
20: Partyjny, tylko w radiu, które słucha mnóstwo Polaków.
21: Ale
20: ma rację,
21: tutaj,
20: czy nie?
21: Ale to widać jak na dłoni. To znaczy to jest, obierzmy to może z takich tam psztyczków i mówmy o koncepcjach politycznych. Jakby jedna koncepcja nasza mówi tak. Naszym celem jest interes Polski i lewarujemy interes Polski wszystkimi narzędziami, jakie mamy. Więc jeżeli na przykład w różnych sprawach elity europejskie podejmują decyzje niekorzystne dla Polski, a my możemy na lewarze amerykańskim ten polski interes popychać do przodu czy sprzyjać mu, to tak robimy. Czyli uwaga, w dyskursie naszych przeciwników łamiemy Solidarność Europejską. Bo nasi przeciwnicy mówią tak, że interes Polski jest równoznaczny z Solidarnością Europejską. Czyli co cała Europa, to i my. Nawet jeżeli wbrew Stanom Zjednoczonym i nawet
20: panie
21: w istocie, pośle, jeżeli wbrew Polsce.
20: To zapytam inaczej. Czy my Polacy mamy wiedzę i powinniśmy mieć taką wiedzę, kto nam ten sukces załatwił? Kto za to odpowiada?
21: No oczywiście przede wszystkim osobiście Karol Nawrocki, bo tu mam wiedzę no prawie, że z pierwszej ręki, znaczy nie byłem na tym spotkaniu, ale od kilku uczestników spotkania w osobistej rozmowie w Białym Domu z prezydentem Trumpem prezydent Nawrocki bardzo silnie tą sprawę podkreślał i o tą sprawę zabiegał.
20: To było rok temu we wrześniu w Waszyngtonie,
21: tak,
20: rzeczywiście.
21: Tak, i to był początek tych rozmów.
20: Pamiętał tamtą rozmowę i nie, dzisiaj podjął taką decyzję?
21: Oczywiście obydwaj prezydenci są ze sobą również w kontakcie telefonicznym czy SMS-owym i to cały czas było przypominane i w tym kierunku szliśmy. Natomiast w roli takiej technicznej, takiej powiedzmy szerpów, którzy już z administracją amerykańską te decyzje wypracowywali, no to minister Marcin Przydacz i minister Nikodem Rachoń z tego, co wiem.
20: No właśnie, to może to jest jakiś nowy kandydat na polskiego ambasadora w Stanach Zjednoczonych, bo też to nazwisko pada w tej przestrzeni internetowej często.
21: No bardzo dobrze by było, w ogóle bardzo dobrze by było, gdyby rząd wrócił do tego dobrego obyczaju, który panował w Polsce przez kilkadziesiąt lat, można powiedzieć, przy różnych prezydentach i różnych rządach, często skłóconych, że nominacje ambasadorskie są uzgadniane najpierw nieoficjalnie między rządem a prezydentem i potem już do Sejmu i na nominacje idą uzgodnione kandydatury.
20: Myśli pan, że premier zgodziłby się na taką kandydaturę?
21: jak znam naszego premiera, to absolutnie nie, już choćby przez wzgląd na nazwisko.
20: To jeszcze jedno pytanie. Trump podkreślił, że ta cała decyzja ma związek z jego relacją z Nawrockim. I zapytam pana, czy można mu ufać i czy to jest dobre, dlatego że jak kiedyś zabraknie Nawrockiego, będzie inny prezydent, no to co wtedy? Amerykanie wycofają te wojska z Polski?
21: Nawet szybciej niż Nawrockiego to zabraknie Trumpa.
20: No właśnie, czy to jest dobre personalizowanie takiej decyzji?
21: Oczywiście, no dużo lepiej by było, gdyby ona nie wynikała z tej personalnej relacji, ale dużo lepiej, że ona jest, nawet jeżeli wynika z personalnej relacji, niż gdyby jej nie było. I jeżeli generalny trend administracji amerykańskiej, on jest od czasu administracji Obamy, to jest pivot na Pacyfik i przynajmniej jakaś próba stabilizacji sytuacji w Europie na tyle, żeby z niej się trochę wycofać, no to jeżeli osobista relacja Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w obszarze Polski, w odniesieniu do Polski przełamuje ten trend, no to tylko się cieszyć, że taka jest.
20: Panie pośle, przypomnę, Marcin Horały jest naszym posłem Prawo i Sprawiedliwość. Kilometrówki w tym tygodniu wkurzyły w polskim Sejmie wielu Polaków.
21: Jak co roku.
20: Jak co roku, dobrze, ale jak co roku nic się nie zmienia, nawet jest jeszcze gorzej. Są rekordziści, pan do nich nie należy, ale ma też pan swoje grzechy. Koszty przejazdów to jest u pana 22 600 zł, ale zapłacił pan za wynajem samochodu, mając swój 41 600.
21: No ja nie mam swojego. Skąd?
20: Nie ma pan swojego? No, to te koszty przejazdów to skąd?
21: No to z tego wynajętego, bo jak się wynajmuje samochód, to się wynajmuje, a potem się nim jeździ, czyli pali paliwo i tak dalej.
20: Okej, a to jest jaki samochód? Musi tak dużo kosztować?
21: To był Hyundai Tucson, ale teraz już go oddałem i teraz, ale to dopiero w przyszłym roku będzie widać w tym. Mam Nissana Qashqai, jeżeli to kogoś bardzo
20: interesuje. To nie lepiej swój sobie kupić?
21: No można, tylko panie redaktorze, żeby była jasność, bo ja wiem, że co roku jest ta dyskusja, ona budzi emocje jakby i część też polityków, na przykład kolega Sławomir Mencen, który jak wiemy jest milionerem i utrzymuje prywatnego kierowcę z limuzyną swoją prywatną, w związku z czym nie pobiera kilometrówek, ale żeby była jasność, jest jeden ryczałt na koszty działalności posła na biuro poselskie, więc poseł, który wyda na to, nie wyda na co innego. Mhm. Osobiście wiem, że pójdę tu pod prąd jakby sentymentowi. Nie widzę jakiejś szczególnej publicznej szkody w tym, że na przykład poseł właśnie jeździ w sprawach służbowych i na to wydaje, a nie na przykład, nie wiem, wynają sobie człowieka, który za nim chodzi i kręci rolki.
20: Tylko, że Polacy widzą, że to jest jakiś rodzaj pewnego przekrętu, tak, że się doi kasę na lewo z tej sejmowej.
21: Tylko czemu na lewo? No, jeżeli ktoś doi na lewo, no to oczywiście powinien za to odpowiadać. Jeżeli są jakieś dowody na to, jakieś, no kiedyś pamiętamy na przykład minister Sikorski, mając służbową limuzynę z kierowcą, jednocześnie wyjechał pełne kilometrówki.
20: Ale
21: i tam
20: pan
21: Foka od Giertycha zeznawał, że Sikorski z użyczenia korzystał jego samochodem.
20: Ale dziś też pamięta pan posła Czarneckiego, który kabrioletem zimą jechał do Brukseli.
21: Tak, tak, no to jest prawda. To jest trochę inna historia, bo to jest parlament europejski.
20: Dobrze, tam ale
21: jest
20: inna, skupię inna metoda, się na wiejskiej. Tak, wicemarszałek Zgorzelski mówi, że trzeba z tym zrobić porządek.
21: Ale już marszałek Czarzasty zmienił te zasady, tylko one będą jakby dopiero w przyszłorocznych sprawozdaniach będzie widać ich efekt.
20: A to, co Zgorzelski proponuje, żeby maksymalnie było 3000. Taki ryczał.
21: Proszę bardzo, znaczy wie pan, jak dla mnie to może w ogóle nic nie być, to nie ma sprawy. To sobie inaczej tą pracę zorganizujemy. Tak jak mówię, ten ryczałt na biuro poselskie jest stały, jakby, więc znów tam niektórzy się paradoksalnie, na przykład loty samolotne. No, na przykład załóżmy, że posłowie więcej będą latać samolotami zamiast jeździć do Warszawy.
20: No poseł Mejza wylatał ponad 100 tysięcy złotych.
21: Daje radę.
20: Złotych,
21: tak. Na szczęście nas już były przyjaciel klubowy. No to akurat loty to jest ta jedna rzecz, która jest kosztem ekstra, bo tam jest umowa Kancelarii Sejmu z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT i tam per przelot jest za to płacone i to nie idzie z tego jakby ogólnego ryczałtu, więc poseł, który na przykład zamiast jechać samochodem poleci samolotem, faktycznie generuje dodatkowy.
20: To już kończąc temat, może lepiej usiąść ten temat. Idą wybory. Polacy będą wam to wypominać, pamiętać i są źli, tak? Bo większość z nas nie ma takiej możliwości, żeby w ten sposób sobie jakoś tam dorobić.
21: No, nie dorobić, tylko pokryć koszty swojej. Znaczy ja pamiętam, ja w ogóle całe życie, zanim zostałem posłem, pracowałem jakby w prywatnych firmach. No i wiem, że jak gdzieś jechałem służbowo w wyniku obowiązków, które zlecił mi pracodawca, no to albo dostawałem od pracodawcy kupiony bilet na to, albo jak jechałem swoim samochodem, to rozliczałem, uwaga, kilometrówkę z tą jedną różnicą w stosunku do pracy posła, że to były dla mnie ekstra pieniądze, a nie z generalnego ryczałtu, że tyle, ile wydałem na tą kilometrówkę, tyle miałem mniej na inne wydatki. Ale okej, tu jakby ja, proszę bardzo, to jedyne to, żeby bo mam wrażenie, że na koniec to jest trochę tak, że jakbyśmy spytali ludzi, czy byłbyś za to, żeby posłowie nie mieli żadnych uposażeń, diet, nie mieli pieniędzy na biura i pracowali za darmo,
20: ja mam inną propozycję.
21: To większość ludzi się zgodzi, a byłaby to ciężka patologia, bo potem na przykład na Ukrainie jest tak, że ta pensja poselska oficjalna to jest tam w przeliczeniu, nie wiem, $1000, a posłowie jeżdżą Mercedesami, SK-ami.
20: Nie będzie tak, że będziecie zarabiać w miarę dobrze, ale z tej pensji macie utrzymać i biuro, i kierowcę, i samochód, i te inne rzeczy.
21: Oczywiście.
20: Wtedy myślę, że to byłoby inaczej.
21: Albo na przykład, tak, jeszcze w ogóle zmniejszy liczbę posłów, bo ja uważam, że...
20: Tak?
21: Ja osobiście uważam, że gdyby na przykład posłów...
20: Czyli to tak
21: w Polsce...
20: jakby Karp głosował za przyspieszenie Wigilii.
21: Być może tak, ale myślę, że... Bo wiem, że nie ma społecznej akceptacji, żeby więcej wydawać na R-kę tak zwaną, na posłów, na ministrów i tak dalej. Z drugiej strony, obiektywnie rzecz biorąc, ich status majątkowy w Polsce jest słaby, coraz bardziej zbliża się do średniej krajowej i jest dużo niższy nie tylko niż na Zachodzie, ale nawet niż w Czechach, Węgrzech i tak dalej. Co też powoduje pewną negatywną selekcję, no bo ludzie też są ludźmi, ich mają rodziny, chcą z czegoś żyć, więc zmniejszmy o połowę, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczmy na podwyższenie
20: Marcin
21: tego
20: Chorała,
21: statusu.
20: Prawo i Sprawiedliwość, za moment na antenie Radia Internetowego. Wracamy do tej dyskusji, porozmawiamy też o tym, co w PiSie piszcze i o tym, co się dzieje na budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Czekamy i do zobaczenia, do usłyszenia.
17: Polecamy, przede wszystkim to Karol Nawrocki, zacytujmy, odegrał znaczącą rolę w decyzji Donalda Trumpa, tak przekonywał gość Krzysztofa Ziemca, komentując zapowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych o wysłaniu do Polski 5000 amerykańskich żołnierzy. Marcin Chorała z Prawa i Sprawiedliwości, stronnik byłego premiera Mateusza Morawieckiego, to jak słyszeliśmy, będzie jeden z tematów poruszonych w tej internetowej części rozmowy. Zapraszamy. Fakty RMF FM na antenę wracają punktualnie o 9:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

doładowanie porankowej energii w RMF FM za nami. No i właśnie, pamiętacie może jak Wojciech Szczęsny pojawił się na ściance w takiej koszuli z przypalonym śladem po żelazku? Ktoś znalazł, że to jakiś dom mody i właśnie widzę cenę prawie 4000 zł. Skoro to moda, no dobra, no ale to pomyślmy. Kolejne mogą być na przykład skarpetki z dziurą na palcu, wiecie. Awangardowy powiew wolności za 500 euro. Chyba trzeba założyć biznes.

0: game over.
1: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
3: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
4: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko, trzeci kosz na sztućce, w super cenie 1599 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
11: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
12: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
11: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
13: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
11: W stylu Krychowiaka. Już jutro po 10 w RMF FM. A wszystkie

0: euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Jest 9, to są Fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak.
3: Coraz większy jest obszar poszukiwań Elżbiety Wojtackiej, 12-latki z Krakowa. Kto wpłynął na decyzję o dodatkowych tysiącach amerykańskich żołnierzy w Polsce? Zacytujemy posła PiS Marcina Horałę, gościa Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Za chwilę też wyjątkowa prognoza pogody.
4: Bardzo piękne temperatury, 26 i 27 stopni.
3: W sporcie gorące emocje piłkarskie. Policja rozszerza obszar poszukiwań 12-letniej Elżbiety Wojtackiej z Krakowa. Od 2 dni z nastolatką nie ma kontaktu. W czwartek po spotkaniu ze znajomymi nie wróciła do domu. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Igor Skrzypek.
5: Jestem.
3: Witam Cię, Igorze. Powiedzmy, jak przebiegają teraz poszukiwania?
5: Do tej pory funkcjonariusze koncentrowali się na przeczesywaniu Lasu Wolskiego i jego okolicy w Krakowie. Teraz obszar działań został rozszerzony na cały powiat krakowski. Przeszukiwane są też opuszczone budynki i pustostany. Do akcji skierowane zostały dodatkowe siły z całego województwa. Pracują policjanci, ale też strażacy i specjalistyczne jednostki dronowe. Krakowska policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje, gdzie może być nastolatka. Dzwonić można na numer 112. 12-letnia Ela ma jasne włosy, około 160 cm wzrostu. W dniu, gdy zaginęła, miała na sobie czarną bluzę z kapturem.
3: Do tego, co usłyszeliśmy przed chwilą, dodam, że zdjęcie poszukiwanej Eli znajdziecie na rmf24.pl. Decyzja Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy to osobisty sukces Karola Nawrockiego, przekonywał w rozmowie w RMF FM Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości.
6: Prezydent Nawrocki bardzo silnie tą sprawę podkreślał i o tą sprawę zabiegał.
7: To było rok temu we wrześniu w Waszyngtonie,
6: tak,
7: rzeczywiście.
6: I to był początek tych rozmów.
7: Pamiętał tamtą rozmowę i dzisiaj podjął taką decyzję?
6: Oczywiście, obydwaj prezydenci są ze sobą również w kontakcie telefonicznym czy SMS-owym i to cały czas było przypominane i w tym kierunku szliśmy. Natomiast w roli takiej technicznej, takiej powiedzmy szerpów, którzy już z administracją amerykańską te decyzje wypracowywali, no to minister Marcin Przydacz i minister Nikodem Rachoń.
3: Podkreślał gość Krzysztofa Ziemca. Całą rozmowę znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl.
1: Fakty na weekend w RMF FM.
3: Policjanci w łodziach na jeziorach kontrolują i radzą, jak bezpiecznie wypoczywać na wodzie.
8: Oczywiście musimy zachować trzeźwy umysł, nie spożywamy alkoholu, no i pamiętać też o dokumentach i wyposażeniu na łodziach, które jest niezbędne, obligatoryjne do poruszania się.
9: Pamiętajmy o tych środkach ratunkowych.
8: Dokładnie tak. Pamiętajmy, że muszą być na wyposażeniu kamizelki ratunkowe. Również mogą być kamizelki asekuracyjne w postaci kapoków.
3: Przypominał młodszy aspirant Bartosz Brzozowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim. Przed nami piękna, słoneczna sobota. Zauważamy z Zuzią z 6 klasy szkoły podstawowej numer 6 w Kutnie. Posłuchajcie, jak pogodnie zapowiada prognozę. Zacznijmy, Zuziu, od zachodu kraju. Jak ciepło tam będzie?
4: Bardzo piękne temperatury, 26 i 27 stopni. W Kutnie 22 stopnie i lekkie zachmurzenie. Na wschodzie 21-23 stopnie, nigdzie nie będzie padać. Na południu Polski nieco mniej, 18 stopni i na północy 23 stopnie. Czyli także bardzo ciepło.
3: A jeszcze dodam, że nad morzem 22 stopnie, a jutro przelotny deszcz, głównie na południu, możliwe też burze.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Fakty sportowe, Patryk Serwański.
10: Trener Nils Frederiksen zostaje w Poznaniu. Szkoleniowiec, który zdobył z Lechem 2 tytuły mistrzowskie, podpisał z klubem nowy 2-letni kontrakt. Jak mówi dyrektor sportowy kolejarza Tomasz Rząsa, okres pracy Frederiksena to nie tylko te najprostsze sukcesy sportowe.
11: To także rozwój. Rozwój naszego zespołu, rozwój naszego stylu, atrakcyjnego, kreatywnego, obarczonego wielką jakością stylu, dającego wielką radość naszym kibicom.
10: A dziś zamykamy piłkarski sezon w Ekstraklasie. Mecze 34. kolejki od 17.30. No bardzo ważny mecz mają przed sobą też dziś piłkarki Barcelony. O 18.00 w Oslo zagrają z Olimpikiem Lyon w finale Ligi Mistrzeń. Francuski zespół już 8 razy triumfował w tych rozgrywkach, zatem Barcelonie nie będzie łatwo.
12: Nie było żadnej drużyny, która byłaby w stanie z nimi konkurować. Dzisiaj to wygląda zdecydowanie inaczej. Te siły w Europie się na pewno wyrównują, no ale tak naprawdę widać, że ten Lyon nie odpuszcza.
10: Odpowiadała była reprezentantka Polski Emilia Zdunek. Fani żużla też muszą przygotować się na emocjonujący wieczór. W Pradze drugie w sezonie zawody cyklu Grand Prix, pierwsze na początku miesiąca, wygrał Kacper Woryna.
13: Żużel to jest bardzo dynamiczny sport, dużą rolę odgrywają detale. Nie lubię gadać o swoich zaletach, wolę wyjechać na tor i tam pokazać.

0: pokazać, na co nas stać. Także mam nadzieję, że wkładana w to praca przyniesie efekty.
1: Tak mówił lider klasyfikacji generalnej. W stawce dziś będą także Zmarzlik, Dudek i Kubera. Emocje od 19. Trwa już walka na szutrowych trasach Królewskiego Rajdu Skandynawii. Po pierwszym sobotnim odcinku Mikołaj Marszyk i Daniel Dymurski awansowali na 10. pozycję. Prowadzi Finn Teemu Suninen. Koszykarze Oklahoma City Thunder wygrali ze San Antonio Spurs 123-108. To był trzeci mecz finału konferencji zachodniej Ligi NBA. Zespół z Oklahoma prowadzi w tej rywalizacji 2-1, a u nas dziś poznamy czwartego półfinalistę Orlen Basket Ligi. Decydujące piąte spotkanie rozegrają Śląsk Wrocław i Arka Gdynia.
2: Po południu spodziewane deszcze, głównie na wschodzie, na południowym i północnym wschodzie, delikatnie może pokropić, ale dziś w okolicach 22 stopni na termometrach, a nawet więcej, 25 będzie na przykład w Bydgoszczy. W tej chwili mamy godzinę 9, więc około 15. W Olsztynie, Gdańsku, Suwałki to 14 stopni, Łódź 16 i 15 stopni w Katowicach. Cały czas oglądam streama Łatwo Ganga i właśnie zrobił sobie przerwę. Powiem wam, jedzie przez całą Polskę, zbiera na maksia. Uzbierał już 4 272 000. Chłopak jest niesamowity, jedzie na rowerze cały czas. Na razie pada z sił, widzę, że robi przerwę, pije wodę, odpoczywa. Jeżeli chcecie go wesprzeć, kibicować, powiedzieć mu coś miłego, linia otwarta, 12 2 miliony, Paulina Sawicka. Dzień dobry, cześć, 6 po 9.

0: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest producent impregnatu do drewna marki Njord.
1: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest Erste Bank Polska.
2: A to specjalne wydanie Przepisu na Weekend. Mamy dla was weekendowe pobyty w Wiedniu w ramach naszej akcji Przygoda po wiedeńsku. Ja dopiero wróciłam, torcik był pyszny, budynki przewspaniałe, a podróż pełna śmiechu. No i to o tym się przekona, mam nadzieję, Agnieszka z Łodzi. Cześć!
3: Cześć!
2: Aga, jaki jest twój przepis na weekend w Wiedniu po wiedeńsku?
3: Mój przepis to czterech przyjaciół, jedna mapa, zero planu. A sposób przygotowania? Zgubić się w drodze po Sahara, zatańczyć walce na ulicy, znaleźć najdziwniejszy budynek i doprawić wszystko śmiechem do łez.
2: Piękne. Brzmi jak idealny plan. Aga, no to mam dla ciebie cztery bilety na pokład Przygody po wiedeńsku. Przejazd pociągiem do Wiednia i City Break dla całej ekipy. Brawo!
3: Dziękuję, super, bardzo się cieszę.
2: To na pewno będzie wspaniały wyjazd i wy też możecie się zabrać. Zgłaszajcie się na www.rmf.fm, tam wciąż możecie taką nagrodę wygrać, a wyjazd już 4 czerwca z Poznania. My też tam będziemy.
0: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest producent impregnatu do drewna marki Njord.
1: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest Erste Bank Polska.
4: Let's go, girls.

0: A teraz uwaga kierowcy, zablokowana jest trasa ekspresowa S3 w Lubuskiem. Szczegóły w faktach już za chwilę.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy. Litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już dziś i jutro po 10 w RMF FM.
4: Wysoką jakość, modne kolory i długotrwały efekt zapewnia producent impregnatów do drewna marki Lux Decor. Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
4: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
3: No, ładne kwiatki.
4: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
5: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Po reklamie.
7: 9.30, fakty RMF FM, Agnieszka Pietrzak.
8: Rośnie liczba ofiar wybuchu gazu w kopalni węgla w prowincji Shanxi na północnym wschodzie Chin. Ostatnie informacje mówią już o 90 zabitych górnikach. W akcji ratunkowej uczestniczy ponad 800 osób. Problemy są na trasie ekspresowej S3 w Lubuskiem na wysokości Nowej Soli. Między węzłami zachód-południe auto osobowe uderzyło w bariery i nieprzejezdny jest prawy pas w kierunku Legnicy. Cel podróży lotniczych Polaków najczęściej Londyn, Mediolan, Rzym, Oslo i Amsterdam. W ubiegłym roku polskie lotniska obsłużyły 66 milionów 100 tysięcy pasażerów, czyli o prawie 12% więcej niż w 2024 roku, podał Urząd Lotnictwa Cywilnego. Mrówkojad stał się bohaterem warszawskiego zoo, a konkretnie pani mrówkojad Juri. Skończyła 30 i jest najstarszym żyjącym w niewoli przedstawicielem swojego gatunku na świecie. Nic dziwnego, że wzbudza takie zainteresowanie odwiedzających.
9: Byliśmy zaskoczeni, że mrówkojad w zasadzie zjadł to samo, co my jemy na śniadanie. Były płatki owsiane, jajko, gruszki, jabłka i truskawki.
10: Życzmy jej zdrowia jak najdłuższego życia.
11: Żeby przeżyła jeszcze dwa razy tyle tutaj w warszawskim zoo.
10: I dobrej drzemki, bo teraz śpi.
8: Zatem cicho,
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Sponsorem audycji jest TVN, nadawca koncertu urodzinowego Agnieszki Chylińskiej.
1: No właśnie, 50 Agnieszki Chylińskiej to już dzisiaj i budzą się wspomnienia. I tego mogliście o niej nie wiedzieć. Zdradziła nam ostatnio.
2: Miałam taki kompletny odjazd, dosyć późno zrobiłam prawo jazdy. W związku z tym, jak już złapałam tego bakcyla, no to poszło prawo jazdy na motocykl, na ciężarówkę. Teoretyczny poszedł, jeśli chodzi o autobus, no ale może kiedyś do tego wrócę. Natomiast na ten moment oczywiście, jako kobieta, która co chwila chce robić milion rzeczy naraz, chwilę musi poczekać ten egzamin.
1: No może kiedyś Agnieszka zaskoczy nas, was w autobusie, a dzisiaj wielka feta. Na urodziny jesteście zaproszeni wszyscy.
2: O godzinie 19:45 zapraszam was przed telewizory. Dokładnie włączcie kanał TVN, a tam bezpośrednia transmisja na żywo. No już nie mogę się was doczekać. Do zobaczenia.
1: To duma, że RMF może być patronem takiego koncertu. Jedno jest pewne, playlista na tej 50 jest zapewniona.
0: Sponsorem audycji jest TVN, nadawca koncertu urodzinowego Agnieszki Chylińskiej.
3: Reklama.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
4: Rossmann.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.
16: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
17: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Mezo i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19:55 w Polsacie.
18: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
19: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
20: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
21: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
22: Scandinavian Sleeping and Living.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
24: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
25: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
26: Po reklamie.
27: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
28: Wyluzuj, masz weekend i RMF FM.

0: Już łatwo, takie okrzyki dziś na trasie w Polsce. Łatwo Gang miał krótką przerwę, ale on jest ze stali. 230 km non-stop, jedzie przez Polskę na rowerze, nagłaśnia zbiórkę dla chorego Maksia. I wy też dzwonicie i wspieracie.
1: Szerokiej drogi, miłej niedzieli. Chciałbym mu pogratulować i podziękować za jego robotę.
2: Mam łzy w oczach ze wzruszenia. Dalej, Łatwo Gang, jesteśmy z tobą.
0: 4,5 miliona, 12 tak łącznie do zebrania, ale kto jak nie on. No i kibicujemy w RMF FM.

0: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
1: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Game over.
1: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik.
4: Tłumaczymy z pieskiego na nasze. Psiotcast. Na rozmowy o czworonogach z gwiazdami i weterynarzami zaprasza Karol Kosiorowski. Wszystkie odcinki na kanale YouTube Psiotcast oraz na rmfon.pl.
5: Zwierzę nie powie, wet podpowie. Sprawdź raport badawczy kampanii społecznej Royal Canin na www.royalcanin.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Barbara, wczoraj świeciłaś na czerwono, dzisiaj na niebiesko, a ty dajesz mi jakieś znaki?
8: Marian, to jest moje domowe spa. Maska LED na twarz od Silkin z Media Expert. Ma 4 kolory światła i sama wybieram, jakiej pielęgnacji akurat potrzebuję.
7: I długo tak siedzisz i świecisz?
8: Tylko 10 minut dziennie. Maska stymuluje produkcję kolagenu, a do tego zmniejsza widoczność zmarszczek i niedoskonałości.
9: Zadbaj o skórę twarzy w zaledwie

0: ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: razie nikt w PiS-ie nie przejął się poleceniem prezesa dotyczącym likwidacji działających w partii stowarzyszeń. To słowa wiceprezesa Stowarzyszenia Rozwój Plus Marcina Horały. Poseł Prawa i Sprawiedliwości był gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Krzysztof ponownie w naszym studiu w Warszawie. Witam cię, Krzysztofie. A co wiadomo o tym dlaczego?
1: Jak ujawnił nasz gość, to wezwanie do zamrożenia działań różnych stowarzyszeń w PiS miało być elementem takiego pewnego większego, szerszego pakietu zmian w całej partii, personalnych i organizacyjnych. A ponieważ tych zmian nie ma, no to nikt partii nie mówi już o likwidacji. Co więcej, jak ujawnia Marcin Horała, ich stowarzyszenie ma już realną siłę.
2: W sensie osób, to tam pewnie może
1: albo
2: nawet
1: takich
2: już
1: sympatyków, którzy byliby w stanie do was dołączyć jutro.
2: W sensie osób, no to pewnie tam już w tym momencie ponad 100, ale za chwilę to będzie ponad 1000, natomiast
1: nie, często ja mówię te o politykach, którzy są w parlamencie.
2: No na pewno powyżej 40, może 50, 50 kilku.
1: I jeszcze jedna ciekawostka, jak mówi nasz gość, prawdopodobnie w PiS w najbliższym czasie powstanie kolejne stowarzyszenie, tym razem skupione wokół Jacka Sasina i Tobiasza Bocheńskiego.
0: A już teraz całość rozmowy jest na naszej stronie rmf24.pl. 5 osób zginęło, a 7 zostało rannych w ciągu ostatniej doby po rosyjskich atakach na obwody charkowski, zaporowski i chersoński na Ukrainie. Taką informację przekazały właśnie miejscowe władze. Siły powietrzne Ukrainy podały, że Rosja wykorzystała w nalotach 124 drony. Policja przypomina wypoczywającym na wodzie, by przed wejściem na pokład nie pić alkoholu, być trzeźwym, mieć potrzebne dokumenty. Ważne są także kamizelki ratunkowe czy kapoki.
3: Warto je przymierzyć przed wypłynięciem?
4: Tak, oczywiście. Najważniejsze, żeby były dopasowane do wagi oraz do wzrostu osoby.
3: Żeby się nie okazało, że na przykład mamy odpowiednią liczbę kamizelek, ale na przykład dla dzieci.
4: Dokładnie tak.
3: Mhm. Z jakimi najczęściej problemami albo jakie są najczęściej grzechy sterni?
4: No niestety jest to alkohol, ale również wyposażenie. No ludzie nie posiadają tych środków asekuracyjnych. Jest to duży błąd, ponieważ nie wiemy, co może się wydarzyć. Różne są sytuacje. Mamy silny wiatr, no, zmienna pogoda. Wszystkie czynniki mogą wpłynąć na to, że będziemy zagrożeni.
0: Przyznaje Bartosz Brzozowski. Z młodszym aspirantem z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
5: Ludzie w faktach RMF FM.
0: Czarek Kryska, uczeń drugiej klasy szkoły podstawowej nr 6 w Kutnie, uratował życie swojej babci. Wiedział, jak się zachować w kryzysowej sytuacji dzięki zajęciom prowadzonym w szkole. Jego klasa uczestniczy w programie Ratujemy i Uczymy Ratować, realizowanym przez WOŚP.
6: Miałem sytuację taką, że babcia nagle strasznie bełkotała i nie mogłem jej zrozumieć. I było coś z babcią nie tak, a więc chciałem zadzwonić po 112, ale babcia nie pozwoliła, to zadzwoniłem po mamę, a mama zadzwoniła po 112 i ja przyprowadziłem karetkę do babci.
7: Co chciałbyś powiedzieć jakimś młodym ludziom, którzy może będą kiedyś w takiej sytuacji i wydarzy się coś, czego się zupełnie nie spodziewają?
6: Żeby zachowali zimną krew.
7: Czy to jest łatwe?
6: Nie. Nie jest łatwa.
7: Co pan czuje, mając syna, który zachował się tak dorośle w tak młodym wieku?
8: Dumnie. No jestem podziwu dla tego dzieciaka, bo został sam z babcią. Podjął jakąś tam decyzję, uratował babci życie.
0: Brawo, Czarku. Z ośmiolatkiem i jego tatą rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Wieczorem rozstrzygnięcie konkursu głównego 79. Festiwalu Filmowego w Cannes. Na pewno usłyszycie o tym więcej już za niespełna godzinę w Faktach Kulturalnych RMF FM o 11. Zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Ojojoj, piękna pogoda, ale ojojoj, dlatego że zobaczyłam jakieś chmurki deszczowe i one się gdzieś mogą po południu pojawić i dzisiaj właściwie okolice Opola, Kielc, tam też lekki przelotny deszcz, ale ogólnie dużo słońca dzisiaj.
12: Ale ja widzę, że to masz prognozy pogody na tę godzinę otwartą, to jest te 17 stopni, prawda?
11: No,
12: bo to
11: tak,
12: jest tak,
11: tak, tak,
12: że 26
11: tak.
12: To będzie dzisiaj na południu Polski, to na pewno. No to będzie bardzo ładnie, ciepło.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
11: Paweł już gotowy na słoneczko, ma czapkę. Gdzie masz okulary przeciwsłoneczne?
12: Nieprzygotowanie można zgłosić.

0: Aha, bo ta czapka nie na słońce.
1: Nie, ta czapka jest na fryzurę. To jest moja ulubiona fryzura na czapkę. Bardzo szybko się układa. Idealna na weekend, polecam wam. Jeżeli nie chcecie, nie musicie nic. Bo nie musicie, bo nie chcecie, bo to jest weekend. To czapka na głowę i przed siebie. I słońce łapać. I najlepsza muzyka w głośnikach. Bon Jovi, Paweł Jawor, cześć, witajcie, gramy. No, gdzie te bębny? Dziękuję.

0: Łatwo Gang ruszył w trasę rowerem wzdłuż Polski z Zakopanego do Gdańska, żeby zebrać 12 milionów dla małego Maxia na leczenie. My w RMF FM kibicujemy z gwiazdami, słuchaczami RMF-u. Kolejna głosówka.
1: Cześć, tu Karla i słyszałam, że Łatwo Gang ruszył znowu z naprawdę niesamowitą akcją, więc chciałam tylko dać od siebie trochę słów otuchy, bo to nie jest łatwa przeprawa przed nim.
2: Bieramy się!
0: No cały czas mam podgląd na live'a. Łatwo Gang teraz już ma na koncie 4 663 tysiące i ten licznik kręci się dalej. Obserwujemy, co dzieje się na trasie. Jeżeli chcecie go wesprzeć, no to Łatwo Gang prosił tylko, żebyście nie wbiegali na ulicę, żeby zachować wszystkie środki bezpieczeństwa. Kibicujemy dalej.
3: Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Barbara, jaka piękna fryzura.
5: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
4: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a tyle możliwości, to ja mamusi muszę taką kupić.
6: Na Dzień Mamy podaruj włosy pełne blasku. Sprawdź produkty do włosów Dyson Beauty w super cenach w Media Expert.
7: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Mezo i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
8: Czego pragną kobiety?
9: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
10: Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
11: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
5: Mariolce, pralka się zepsuła.
4: O, i co jej poradziłaś?
5: Jak to co, pralkę Samsung z Media Expert.
4: Parową, pojemną z trybem AI Energy Mode i Eco Bubble.
5: No tak, i to w super cenie.
4: Zuch.
10: Oszczędzaj z pralką klasy AI. Kup w Media Expert cichą i energooszczędną pralkę Samsung w super cenie 1599 zł.
12: Nie nosimy mundurów, ale też tworzymy polską armię. Produkujemy rosomaki, kraby, pioruny, amunicję. Razem z żołnierzami zapewniamy Polsce bezpieczeństwo.
13: Dzięki Polsce Safe inwestujemy miliardy w sprzęt dla armii i w niemal 12 tysięcy polskich zakładów. Więcej na www.polskasafe.gov.pl.
14: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy, litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii miała być jedna doniczka,
18: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo

0: za darmo. Super krzyżówki w super ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w super ekspresie.
1: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
2: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
1: No, ładne kwiatki.
2: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
3: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Po reklamie.
5: Weekend z RMF FM i lepiej być nie może. Yeah.

0: Sponsorem konkursu Mamy Saunai jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w salonach i na voyaz.pl.
1: Dzień Matki coraz bliżej. Wiadomo, mamy są najlepsze. Na www.rmf.fm piszecie, dlaczego wasze mamy są naj. Renata ze mną, cześć, opowiadaj.
2: Moja mama jest najlepsza w jeździe na rowerze w kategorii 85+. Mhm. Jeździ boso i w koszuli nocnej co rano 7 km na rowerze stacjonarnym. Wow. I później w ciągu dnia w butach już i w sukience kolejne kilometry na tradycyjnym rowerze.
1: Niesamowite. Chciałem to od ciebie prosto usłyszeć, bo aż ciężko mi w to uwierzyć. Chciałbym być w takiej formie jak twoja mama. Naprawdę. No i dlatego, że twoja mama jest naj, a ty ją bardzo kochasz, wygrywasz kartę podarunkową o wartości 1000 zł na zakupy w Voyaz.
2: Świetnie. A przed chwilą właśnie dzwoniłam do mamy, ale nic jej o tym nie mówiłam.
1: No to będzie jako pierwszy prezent na Dzień Matki. Gratuluję ci i twojej mamie.
2: Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.
1: Też tak chcecie? Pochwalcie się swoimi mamami i zgarnijcie nagrody na www.rmf.fm.
0: Sponsorem konkursu Mamy Saunai jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w salonach i na voyaz.pl.
3: Reklama.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego

0: mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej scenie. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 25 maja Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Na scenie m.in. Zalewski, Koma, Anna Maria Jopek, PZ, Kasia Linz, Daria ze Śląska, Zalia oraz wyjątkowe muzyczne spotkania. Transmisja na żywo w TVP1 oraz online na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Zapraszają Związek Producentów Audio Wideo, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Tłumaczymy z pieskiego na nasze. Psiotcast. Na rozmowy o czworonogach z gwiazdami i weterynarzami zaprasza Karol Kosiorowski. Wszystkie odcinki na kanale YouTube Psiotcast oraz na rmfon.pl.
2: Zwierzę nie powie, wet podpowie. Sprawdź raport badawczy kampanii społecznej Royal Canin na www.royalcanin.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po reklamie.
5: RMF FM i masz udany weekend.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
2: To my weźmiemy. Objazdowy czempionat haratania w kałę z RMF FM, czyli FIFA Rafa 2026.
3: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
4: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
5: Uwaga!
6: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
7: Przyjedziemy do was.
2: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
8: Zagramy meczek, pogadamy, pośpiewamy.
9: Zrobimy grilla dla kibiców i wielką potańcówkę po meczu.
10: A ten meczek odpalimy my,
11: Big Cyc.
2: FIFA Rafa 2026.
12: Ej, zejdź z kanapy.
13: Zagraj z RMF FM.
14: Finały w programie Czerwcówka w RMF FM.
15: RMF FM zawsze z wami.
16: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.
18: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
19: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
20: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
19: A może ekspres do kawy, automatyczny?
20: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
19: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
20: No.
21: Dzień mamy w Media

0: najlepiej czyta bajki?
1: Mama!
0: Kto robi najlepsze ciasto z rabarbarem?
1: Mama!
0: A kto najszybciej montuje meble? Mamy są naj. Na www.rmf.fm napisz, w czym twoja mama jest najlepsza na świecie. Do wygrania 1000 zł na zakupy w sklepach Wojas.
2: Podaruj mamie więcej niż wyjątkowy prezent z firmą Wojas, oferującą skórzane obuwie oraz galanterie w salonach i na wojas.pl.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
5: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
4: No, ładne kwiatki.
5: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
6: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Po reklamie.
8: Mamy 11:00, czas zacząć Fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Agnieszka Pietrzak. Słuchamy.
9: 13-latek postrzelił swojego 5-letniego brata. Informację z Wielkopolski rozpoczniemy. Później ostrzeżenie dla kierowców podróżujących mazowieckim odcinkiem autostrady A2. Są problemy w okolicach Pruszkowa. Kręta jest droga do równości wynagrodzeń w naszym kraju. Posłuchajcie ustaleń naszego dziennikarza. W Poznaniu mistrzowska feta, a w Cannes finał festiwalu filmowego. Dramatyczne zdarzenie w wielkopolskim Odolanowie. 5-letni chłopiec został postrzelony

0: Kaczków na Mazowszu. Po kolizji zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Uważajcie.
1: Reporterzy RMF FM wiedzą więcej.
0: Prawo miało się zmienić za kilka tygodni, ale się nie zmieni w tym czasie. Rządowy projekt ustawy o równości wynagrodzeń nie zostanie przyjęty w planowanym terminie, ustalił dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Przepisy miały być gotowe do końca czerwca, bo tego oczekiwała Komisja Europejska. Przyjęcie ustawy miało być wdrożeniem unijnej dyrektywy. Igorze, dlaczego ustawa nie jest jeszcze gotowa?
2: W czasie opiniowania projektu pojawiły się dziesiątki uwag od organizacji pracodawców, związków zawodowych i urzędów. Dlatego powstał nowy projekt i czas na dosłanie nowych opinii został wydłużony. W takiej sytuacji ustawa nie ma szans na wejście w życie na czas. To grozi postępowaniem w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wielomilionowymi karami. Ale jak usłyszałem od źródeł w rządzie, prawdopodobnie tak nie będzie. Do tej pory tylko kilka krajów wprowadziło unijną dyrektywę w życie. Dlatego Komisja Europejska ma przymknąć oko na opóźnienia. O taką dżentelmeńską umowę szczególnie zabiegają kraje skandynawskie. Przepisy nie wprowadzą przymusu wypłacania równych kwot, ale zobowiążą pracodawców do raportowania o różnicach w płacach pomiędzy kobietami a mężczyznami. Praca będzie mieć też określoną wartość, tak by móc porównywać zarobki i weryfikować, czy nie dochodzi do finansowej dyskryminacji.
0: W Poznaniu trwają ostatnie przygotowania do wielkiego piłkarskiego świętowania. Po ostatnim meczu w tym sezonie Lech Poznań odbierze wieczorem trofeum Mistrza Polski. Jak będzie wyglądała ta mistrzowska feta? O tym już teraz reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
3: O 17.30 pierwszy gwizdek w ostatnim meczu z Wisłą Płock. Na stadionie komplet kibiców, szykuje się rekordowa frekwencja. Następnie ceremonia medalowa oraz początek świętowania. O godzinie 20.00 otwarte zostaną bramy Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie odbędzie się to wielkie świętowanie. Około 21.00 z przedstadionu autokarem z odkrytym dachem wyruszą piłkarze, którzy ulicami Bułgarską i Grunwaldzką dojadą na MTP. Będą tam około 23.30. Tam scena, przemówienia, podziękowania i wspólna zabawa do białego rana. To będzie długa noc w Poznaniu.
0: A relacje z meczu i z mistrzowskiej fety oczywiście w Faktach RMF FM. Teraz w Faktach Kulturalnych, na które zaprasza Marlena Chudzio, na początek festiwal filmowy w Cannes.
4: Dziś wieczorem ceremonia wręczenia Złotej Palmy i innych prestiżowych nagród na 79. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Z Francji Marek Gładysz.
5: Większość obserwatorów jest zgodna, że tym razem nie ma zdecydowanego faworyta, choć oczywiście niektóre filmy bardziej podobały się festiwalowym gościom niż inne. Przypomnijmy, że długie owacje rozległy się po pokazie Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego. Wielu bywalców poruszył również dramat Minotaur, mieszkającego we Francji Rosjanina Andrzeja Zwiagincewa o horrorze życia we współczesnej Rosji. Francuskie media wychwalały również film Amerykanina Jamesa Greya o rosyjskiej mafii w Nowym Jorku.
4: Mamy wolne. To krakowski festiwal, który właśnie trwa, a adresowany jest do matek, artystek i wszystkich osób łączących życie rodzinne z działalnością twórczą.
6: Chciałybyśmy bardzo, żeby podczas tych spotkań kobiety miały okazję do tego, żeby poznać siebie wzajemnie, być może zainspirować siebie albo podpowiedzieć, co zrobić ze swoją sztuką, żeby poszła gdzieś dalej w świat.
4: Przekazała RMF Classic Weronika Serafin, pomysłodawczyni i organizatorka festiwalu. Iwona Księżniczka Burgunda. Sztukę można już oglądać w Stołecznym Teatrze Ateneum. Maciej Musiałowski gra tam księcia Filipa, a całość reżyseruje Anna Augustynowicz.
7: Trudno chyba odseparować Iwonę od wszystkiego, co się dzieje na dworze.
8: Iwona się odzywa w każdym z nas. Jeśli to dotyczy osobiście każdego, no to nikt nie lubi, jak z niego wywleka się prawdę o nim samym.
4: Początek spektaklu dziś o 16.00.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
12: Dziś ciepły dzień przed nami, 21 stopni najchłodniej, to jest to są Suwałki, 22 stopnie Warmia i Mazury, no i jeszcze okolica Koszalina, a tak w centrum 24 stopnie, zachód kraju 26-27 i tutaj najcieplej, no a na południu Polski 23-24 i widzę 26 nawet.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.

0: www.rmfbogato.com.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: Ciepły, słoneczny weekend przed nami, a my cały czas śledzimy live Łatwo Gang w trasie rowerem Zakopane Gdańsk. Chce zebrać 12 milionów dla małego Maxa na leczenie, na koncie ponad 5 milionów, no i do celu zostało 447 kilometrów. Kibicujemy na trasie, jeżeli jesteście gdzieś wzdłuż trasy, to pamiętajcie o bezpieczeństwie.

0: No, do wakacji jeszcze trochę czasu, ale my wam już fajnie organizujemy weekendy na www.rmf.fm. Trwa zabawa, w której możecie wygrać podróż pociągiem Erste Wiedeński na pełen atrakcji City Break w Wiedniu dla waszej ekipy. Roxano, to co tak cię ciągnie do Wiednia?
1: W Wiedniu chciałam zjeść sznycel wiedeński, dlatego, żeby go porównać z tymi polskimi, czy chociaż trochę się do nich umywa.
0: Okej, okay, Roxano, ja nie będę stawał na drodze twoich kulinarnych aspiracji, dlatego wygrywasz podróż do Wiednia.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Pociągiem Erste Wiedeński, widzimy się tam na pokładzie. Dużo atrakcji właśnie w samym pociągu, ale też na miejscu. I hotel na cały weekend to jest twoje.
1: Dobra, super, dziękuję bardzo.
0: Roxana tak się szybko cieszyła, pewnie już chce się pakować. Wy też możecie jechać na City Break, na weekendowy wyjazd do Wiednia. Zaglądajcie na www.rmf.fm. Na stronie akcji ogłaszamy też pełną listę laureatów.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.
2: Reklama.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Widziałeś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert zostawili nam piosenki. Utwory Grzegorza Ciechowskiego, Ryszarda Ridla, Danuty Rin w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligury oraz Andrzeja Lamperta. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
15: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
19: Play. To kupione, a jeszcze tylko Monini.
20: O, cześć Filip, co u ciebie?
19: Ciao, i nie Filip, tylko Filippo.
20: O, no dobra Filippo, widzę, że robisz zapasy.
19: Si, jest loteria Monini. Ciao Italia, są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
20: 50 tysięcy? Fantastico.
19: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło Extra Łaciate za 2,49 przy zakupie trzech.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.

0: Basia, Baśka, ty w ogóle oddychasz, co?
1: O Jezu, o masakrę. Dziękuję bardzo.
2: Jasiek, a ty?
3: Przedłużam urlop o 2 miesiące, nie jadę w morze. Dziękuję, dziękuję, dziękuję, 100 razy dziękuję.
2: Tak będzie już od poniedziałku, na pełnych obrotach, finałowy tydzień maja. To już właśnie od poniedziałku w kumulacji szczęścia w RMF FM. Już poniedziałek, przed nami 2 szanse na nawet 1 150 000 złotych. I o tym jeszcze w RMF FM nie mówiliśmy. W przyszłym tygodniu będzie tak codziennie. Od poniedziałku do piątku przed wami 2 szanse na zostanie milionerem i przy okazji nowym rekordzistą wygranej w RMF FM w historii polskiej radiofonii. I mamy dziś dla was coś, czego w RMF FM dawno nie mieliśmy. Od teraz, ale tylko do godziny 16:00, otwieramy specjalne bonusowe bramki. Macie niepowtarzalną okazję zwiększyć swoje szanse w losowaniu w przyszłym tygodniu, bo od teraz jednym zgłoszeniem wchodzicie do poniedziałkowej gry i trafiacie też do losowań wtorkowych, środowych, czwartkowych i piątkowych. Wchodzicie do wszystkich losowań w przyszłym tygodniu. Jedno zgłoszenie daje wam udział w 10 losowaniach i w każdym finale czekają sejfy. Wśród nich ten z nagrodą główną ponad 1 000 000 złotych. Powiedzcie znajomym, niech też skorzystają z okazji, albo nie, nie mówcie. I tym samym zwiększacie swoje szanse w grze o rekordowe pieniądze. Hasło RMF wysyłacie pod 7474 i właśnie teraz, jednym zgłoszeniem, to jest wyjątkowy moment, wchodzicie do 10 okazji na ponad 1 000 000 złotych. I każdy taki SMS to 1000 szans we wszystkich 10 losowaniach w przyszłym tygodniu. Dlatego trzeba zdecydować się właśnie teraz. Włączyliśmy odliczanie, to jest ten moment. Lepiej z radiem nie mogliście chyba trafić. Wyjątkowy tydzień przed nami. Już teraz możecie się zapisać do tych wszystkich losowań. Hasło RMF pod 7474. Zaczynamy.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Hey, this is Jennifer Lopez.
8: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
9: Głosuj na www.rmf.fm. Publista notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19:00 w RMF FM.
10: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
11: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Barbara, jaka piękna fryzura.
18: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
17: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a tyle możliwości, to ja mamusi muszę taką kupić.
19: Na dzień mamy podaruj włosy pełne blasku. Sprawdź produkty do włosów Dyson Beauty w super cenach w Media Expert.
20: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
21: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
22: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
25: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
26: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
3: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
2: No, ładne kwiatki.
3: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
4: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do Mójki Kina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Po reklamie.
6: RMF FM. Najlepsza muzyka. To słychać.

0: tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Gazu, Marian, gazu!
5: Już, Barbara, świeża, orzeźwiająca, gazowana woda z Soda Stream dla ciebie gotowa. A chcesz do tego jakiś syrop?
4: No.
5: Kupiłem w Media Expert różne smaki, jak wymieniałem nabój z gazem.
4: Jesteś najlepszy.
6: Masz pusty nabój Soda Stream? Wymień go w Media Expert na oryginalny, wypełniony atestowanym gazem spożywczym. Szybko, wygodnie i w super cenie. Tylko 29,99 zł.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowid. Tłumaczymy z pieskiego na nasze. Psiotcast. Na rozmowy o czworonogach z gwiazdami i weterynarzami zaprasza Karol Kosiorowski. Wszystkie odcinki na kanale YouTube Psiotcast oraz na rmfon.pl.
10: Zwierzę nie powie, wet podpowie. Sprawdź raport badawczy kampanii społecznej Royal Canin na www.royalcanin.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
13: To już jest 12, czas zacząć Fakty w RMF FM. Ponownie przed mikrofonem Agnieszka Pietrzak. Słuchamy.
14: Ciało człowieka w studni we wsi pod Olsztynem. Policja i prokuratura ustalają wszystkie okoliczności tego koszmarnego odkrycia. W faktach też pytanie o Centralny Port Komunikacyjny. Były pełnomocnik rządu PiS do spraw budowy inwestycji sceptycznie o planach uruchomienia za 6 lat.
15: Nie będzie. To jest bardzo przykre, ale to już widać, że nie będzie.
14: Zacytujemy gościa Krzysztofa Ziemca. Makabryczne odkrycie niedaleko Olsztyna. W studni we wsi Skajboty znaleziono ciało. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają, kim był człowiek.
16: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że posesja została jakiś czas temu kupiona przez nowego właściciela. Właściciel ten korzystał z wody pochodzącej z sieci wodociągowej, a studnia była nieużywana. Dopiero teraz, kiedy zabezpieczenie dostępu do studni zostało odsunięte, okazało się, że wewnątrz znajduje się ciało.

0: że zaburzony został skomplikowany proces inwestycyjny przez przestawienie kilku elementów.
1: Ten przykład pierwszy z brzegu. Nie ma w tym momencie finansowania dla lotniska. Znaczy udają, że jest, bo zamiast zewnętrznego inwestora wzięli swoją 100% spółkę zależną, czyli PPL. Czyli moim zewnętrznym inwestorem jest moja 100% spółka zależna, czyli taka piramida finansowa. I jak siądą
2: do rozmów... Będzie na to pieniędzy?
1: W tym momencie nie ma. Trzeba będzie dosypać z budżetu państwa, a ich nie ma w budżecie. Nie ma ich przewidzianych w wieloletnim planie finansowym.
2: Kiedy wyleci zdanie pana pierwszy samolot z portu Polska?
1: Gdyby, co nie daj Boże, cały czas się zajmowała tym ta ekipa, która obecnie się zajmuje, to myślę, że gdzieś rok 37-38.
0: Prognozuje poseł Marcin Horała. W kolejnych faktach zapytamy o realizację planów budowy CPK.
3: Pytamy o fakty.
0: Co dalej z obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce? Temat powróci w przeglądzie zagranicznym Radia RMF24, który poprowadzi Andrzej Kochut. Andrzeju, ostatnie doniesienia w tej sprawie są zdecydowanie bardziej optymistyczne.
4: Zgadza się. Po dniach niepokoju związanego z wstrzymaniem rotacji 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski przyszła ulga. Prezydent Trump zapowiedział, że w Polsce pojawi się dodatkowe 5000 amerykańskich żołnierzy. Co wiemy i co z tego wynika dla naszego bezpieczeństwa? Zapytam mojego gościa, Jacka Tarocińskiego z Ośrodka Studiów Wschodnich. Porozmawiamy też o tym, jaką rolę pełni amerykańska obecność wojskowa w Polsce i czy nie nadszedł czas na większą samodzielność w kwestii bezpieczeństwa. Zapraszam po 12 do radia RMF24.
0: Naszego radia internetowego możecie słuchać, wchodząc na stronę rmf24.pl lub na RMF On. W piłkarskiej ekstraklasie, przypomnę, dziś ostatnia kolejka. Mistrza znamy, jest nim Lech Poznań, ale za jego plecami toczy się walka o wicemistrzostwo i miejsce dające grę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Będzie ją śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witamy.
5: Tak jest, dzień dobry.
0: Wojtku, kto pozostaje w grze o drugie miejsce w tabeli?
5: Górnik, Jagiellonia i Raków. Karty rozdają Zabrzanie, którzy są na drugim miejscu w tabeli, mają tyle samo punktów, co trzecia Jaga, jednak lepszy bilans spotkań. By zdobyć więc srebrne medale bez oglądania się na rywali, muszą wygrać dziś z Radomiakiem. Po raz ostatni piłkarze Górnika drugie miejsce w lidze zajęli aż 35 lat temu.
6: Potrzebujemy do tego jedno, to ostatnie zwycięstwo jeszcze w lidze i jak go zrobimy, to możemy powiedzieć, że to będzie cudowny sezon.
5: Mówił trener Górnika Michał Gaszparik. Jagiellonia, by wskoczyć na drugą pozycję, musi wygrać u siebie z Zagłębiem Lubin i liczyć na potknięcie Górnika. Raków, który traci punkt do rywali, zostanie wicemistrzem, jeśli wygra z Arką, a Jaga i Górnik stracą punkty.
0: Nie traćcie zasięgu RMF FM. Z faktami wracamy punktualnie o 13.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: Piękne, słoneczne i ciepłe dni przed nami. Najchłodniej dzisiaj na północy 21-22 stopnie. W centrum kraju 24-23. Najcieplej będzie na zachodzie. Tutaj widzę, że okolice Zielonej Góry 27 stopni, ale i Szczecin 26. Południe kraju to tak 24-23. No i Zakopane 18. Dużo słońca i podobnie też jutro.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: No i 5 minut po 12. Paweł Jawor. Cześć, witajcie raz jeszcze. Lepiej być nie może w RMF FM. Najlepsza muzyka. No to sobotnie już popołudnie. The Chainsmokers, Coldplay. Odpoczywamy.

0: Ależ to jest akcja.
1: Znowu Łatwo Gang jedzie przez Polskę, żeby zebrać pieniądze na najdroższy lek świata. 12 milionów złotych dla Maxia. W RMF FM wspieramy oczywiście. Informacje od ekipy Łatwo Gang i prośba, żeby wspierać, ale nie wychodzić na trasę, żeby było bezpiecznie. No i co? Podglądam, 6 milionów już prawie zebrane. Trzymamy kciuki za Piotrka.

0: No to jest okazja teraz, żeby polecić wam ciekawe miejsce na sam raz na majówkowe wycieczki. Trwa akcja Funduszowy Maj. Dzisiaj odwiedzamy Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Miejsce zmodernizowane dzięki wsparciu funduszy europejskich. Tam trwa wydarzenie wokół wiejskiej zagrody i tam jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Cześć Michale, gdzie jesteś dokładnie?
1: Cześć, ja jestem w miejscu, gdzie jest zdecydowanie najwięcej osób. Możecie zgadywać, które miejsce tak mocno przyciąga. To jest stanowisko Koła Gospodyń Wiejskich z pobliskich Dębin. Tutaj na wszystkich chętnych czeka dzisiaj lemoniada. W sam raz na to popołudnie. To jest lemoniada na bazie tradycyjnego przepisu. Pani Aneta z koła opowiada mi tu, że podstawa w tej recepturze to są cytrusy.
2: Pomarańcze, cytryny, grejpfruty. No i mięta, żeby był ostry, mocny smak mięty pieprzowej.
1: A gdy tu pani się rozgląda dookoła, co najbardziej się podoba?
2: Też wspomnienia chat, które kiedyś w naszej wsi też były. Tu można sobie powspominać, poprzypominać, jak było kiedyś.
1: Taka lemoniada dzisiaj może dać ochłodę wszędzie, gdzie jesteście, ale tutaj smakuje faktycznie świetnie, z widokiem na dawne domy, jeszcze pokryte słomą, ale rewelacyjnie pięknie odnowione.
0: Z Michałem będziemy się jeszcze łączyć po południu. Podczas akcji Funduszowy Maj w całej Polsce odbywa się wiele podobnych ciekawych wydarzeń, a pełną listę mamy na www.rmf.fm. To są miejsca, gdzie możecie miło spędzić ten sobotni czas.
3: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi. Sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55%.

0: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To na Dzień Mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. 1,89 zł, kupując 12 sztuk.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Przygotuj ogród z Brico Marché. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Karol, chodź, powtórzymy sobie program Safe.
7: No weź się, tato.
6: No, spróbuj. Siemianowice.
7: Rosomaki.
6: Skarżysko.
7: Amunicja.
6: No i ostatnie, stalowa wola.
7: Kraby.
6: No widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Bo program Safe to setki miliardów złotych na polską zbrojeniówkę.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Po reklamie.
10: RMF FM.

0: Słońce, gwiazdy, najlepsza muzyka. No to jest festiwalowy weekend w Sopocie. Jesteśmy tam z naszą RMF-ową strefą. Na łączach Maciek Jędruch. Cześć, opowiadaj.
1: Tak, cześć. Jesteśmy w Sopocie i na początek chciałbym rozpocząć od tego, żeby uprzedzić was, żebyście brali ze sobą kremy z filtrem. Jeśli jesteście nad morzem, na otwartym słońcu, to bardzo ważne. Ja wczoraj popełniłem błąd i nie posmarowałem się niczym. Jestem teraz czerwony niczym raczek. Ale co będzie się działo dzisiaj w naszej strefie festiwalowej tuż przy Molo? Już za parę minut wystąpi tutaj Ewelina Lisowska o godzinie 14 w naszej RMF-owej strefie. Mezo i Liber zaśpiewają swój hit Aniele, ale nie tylko, no bo jeszcze kilka innych piosenek. Będzie też z nami Big Cyc, Tatiana Okupnik. A jeszcze chciałbym wrócić wspomnieniami do tego, co było wczoraj. Edyta Górniak zaśpiewała My Cyganie, piosenkę, którą ostatni raz śpiewała w Operze Leśnej z Krzysztofem Krawczykiem. No i był to wzruszający występ.
2: Poczułam swój korzeń duszy i poczułam tatę i poczułam tęsknotę za dzieciństwem. No po prostu te emocje były tak ogromne, że zacisnęłam się gardło. Nie byłam pewna, jak to dzisiaj pójdzie, tak szczerze, naprawdę.
1: Jeszcze raz zapraszam, żebyście wpadali na skwer uzdrowiskowy, gdzie jest żółty kamper RMF. No i wpadajcie na naszego Instagrama, no bo tam wszystko można zobaczyć.
0: Zapraszamy was.
3: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to.

0: lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kastorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Kastoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Kastoramy już od środy.
7: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 50. urodziny Agnieszki Chylińskiej będą napakowane niespodziankami. Wyjątkowi goście, wyjątkowy koncert. Na żywo dziś o 19.45 w TVN.
11: Ale kanał.
12: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
13: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
12: No, ładne kwiatki.
13: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
14: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: To kupione. A jeszcze tylko Monini.
16: O, cześć Filip. Co u ciebie?
15: Ciao. I nie Filip, tylko Filippo.
16: O, no dobra Filippo. Widzę, że robisz zapasy.
15: Si. Jest loteria Monini. Ciao Italia. Są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
16: 50 tysięcy? Fantastico.
15: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
4: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent impregnatu do drewna marki Lux Decor.
5: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: sponsorem Lepiej Być Nie Może jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
1: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent impregnatu do drewna marki Lux Decor.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak

0: program. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czekaj załóż.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Po reklamie.
4: Mamy 13, mamy dla Was fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Agnieszka Pietrzak.
5: Tragiczny niestety jest finał poszukiwań 12-letniej Eli z Krakowa. Ciało dziewczynki zostało znalezione w lesie. Zablokowana Krajowa 50 będzie ostrzegać kierowców na Mazowszu. Poza tym sprawdzamy plany Centralnego Portu Komunikacyjnego, no i kibicujemy Ewie Pajor, która powalczy dziś o triumf w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Tragiczny okazał się finał poszukiwań nastoletniej Eli w Krakowie. Strażnicy miejscy, którzy brali udział w poszukiwaniach, odnaleźli ciało 12-latki. Fakta, od razu łączymy się z naszym dziennikarzem Igorem Skrzypkiem. Witam cię ponownie, dobra. Igorze. Co teraz dzieje się na miejscu?
6: Trwają oględziny pod nadzorem prokuratury. Funkcjonariusze odnaleźli ciało w Lesie Wolskim w Krakowie po godzinie 11. Wszystko wskazuje na to, że to poszukiwana Ela.
7: Wygląd i ubiór tej osoby, którą znaleźliśmy, odpowiadają temu ubiorowi, który podawaliśmy, i temu rysopisowi, który podawaliśmy.
6: Przekazała nam podinspektor Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 12-letnia Ela zaginęła 2 dni temu, w czwartek. Od tamtej pory nie było z nią kontaktu, po tym jak nie wróciła ze spotkania ze znajomymi.
5: Wypadek w kopalni Ziemowit w Lędzinach podczas transportu elementów jednego z urządzeń. Ranny jest górnik. Jak dowiedział się nasz dziennikarz, mężczyzna został uderzony w okolice brzucha, jest badany przez ratowników i prawdopodobnie ma trafić do szpitala. Ostrzegamy kierowców, zablokowana jest droga krajowa numer 50 w Grębiszewie na Mazowszu. Na trasie Kołbiel-Mińsk zderzyły się 2 samochody osobowe. We wrześniu powinny skończyć się wywłaszczenia mieszkańców działek, na których powstać ma największe lotnisko w naszym kraju, Port Polska między Łodzią a Warszawą. W tym tygodniu uprawomocniła się decyzja lokalizacyjna inwestycji, co otwiera drogę właśnie do wywłaszczeń kilkunastu rodzin mieszkających wciąż w Baranowie i właściciela dużych terenów rolniczych.

0: Będzie dużo pracy.
1: Spółka CPK, która odpowiada za budowę lotniska, zapewniła mnie, że nie będzie występować o wydanie nieruchomości w Baranowie przed wypłatą odszkodowania, albo przynajmniej zaliczki na poczet tego odszkodowania.
2: Ewa Pajor powalczy dziś o triumf w piłkarskiej lidze mistrzyń. Nasza napastniczka nie ma jeszcze w dorobku takiego sukcesu. O 18:00 na stadionie w Oslo jej Barcelona powalczy z francuskim Olympiquiem Lyon.
3: Zapowiada się naprawdę fascynujący finał. Dla mnie to są zupełnie dwie różne drużyny. No, Barcelona, wiadomo, bardzo techniczna, z piłką przy nodze, Lyon bardziej fizyczny. To będzie taki naprawdę finał godny Ligi Mistrzów.
2: Analizowała była reprezentantka Polski Emilia Zdunek. Następne fakty RMF FM punktualnie o 14:00. Zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: No i jeszcze też dzisiaj ostatni mecz Barcelony z Robertem Lewandowskim. To też można będzie dzisiaj wieczorem oglądać. 3:00 po 13:00. Paweł Jawor, cześć raz jeszcze. Najlepsza muzyka na sobotę, na weekend. A to nic, nie robienie. Nelly Furtado, say it right.

0: teraz. Przypominam, tylko do 16 macie niepowtarzalną okazję zwiększyć swoje szanse w losowaniach w przyszłym tygodniu. Jedno zgłoszenie daje wam udział w 10 losowaniach. To jest wyjątkowa strefa. Trafiliście na nią właśnie w RMF FM w weekend w tym momencie. Dwa finały z tej fami codziennie od poniedziałku do piątku. Finałowy tydzień maja. Wchodzicie do gry i w poniedziałek, i we wtorek, środę, czwartek, piątek. I tak dwa razy dziennie. W każdym z finałów grubo ponad 1 000 000 zł. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Jedno zgłoszenie to jest 10 okazji na ponad 1 000 000 zł. Ta okazja nie będzie wiecznie trwała. Bardzo dobrze trafiliście. I jeden taki SMS to 1000 szans we wszystkich 10 losowaniach w przyszłym tygodniu. Tak jakbyście 1000 razy wchodzili do gry w tych wszystkich losowaniach. Słyszycie to odliczanie. Hasło RMF pod 7474.
1: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
3: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Cześć, siostrzyczko.
12: Gratulacje.
11: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
12: Ania.
11: Po mamie byłaby z siebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
13: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Kastorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
16: Od poniedziałku do czwartku grają dla was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, a w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
17: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
18: Para-pam, para-pa-pam,
19: no to ja widzę sobotę.
16: Lepsza połowa dnia. Już w poniedziałek po 14.
20: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
21: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: Marian, Marielce pralka się zepsuła.
1: O, i co jej poradziłaś?
0: Jak to co, pralkę Samsung z Media Expert.
1: Parową, pojemną, z trybem AI Energy Mode i Eco Bubble.
0: No tak, i to w super cenie.
1: Zuch.
2: Oszczędzaj z pralką klasy AI. Kup w Media Expert cichą i energooszczędną pralkę Samsung w super cenie. 1599 zł.
3: Po reklamie.
4: Weekend z RMF FM i lepiej być nie może.

0: festiwalowy weekend w Sopocie. Jest tam nasza żółto-niebieska strefa i gwiazdy. Wpadła mi teraz głosówka od Maćka Jędrucha.
1: Mezo i Liber, wspaniały duet już teraz na naszej scenie RMF FM. Tłumy razem z nami przed sopockim Molo.
0: No a za chwilę pojawi się kombi. Jak macie ochotę, to wpadajcie, pośpiewamy razem. A jak nie możecie, to relacje są na Instagramie RMF FM. No właśnie, kombi.

0: majowy weekend. Wypad. Proszę bardzo, żeby było fajnie, a jak najbardziej. W programie Lepiej Być Nie Może wracamy do akcji Funduszowy Maj. Nasi reporterzy odwiedzają miejsca, które polecamy wam na majowe albo już wakacyjne wypady. Ponownie zaglądamy do Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, zmodernizowanej dzięki funduszom europejskim. Nasz reporter Michał Dobrołowicz powiedział mi przed chwilą, że jest w okolicach głównej sceny. Halo Michał, co się dzieje u ciebie?
1: A ja spróbuję to przekrzyczeć, bo tutaj, jak słyszycie, trwa próba lokalnego zespołu Guzowianki. Panie z tego zespołu są pod wrażeniem tego miejsca.
2: Są tutaj przepiękne chałupy. Po prostu czujemy się, jak tutaj wchodzimy, jak to byłby inny świat.
1: I specjalnie w czasie próby poprosiłem o małą próbkę a cappella dla was od zespołu.
2: Oj, da da, noj, doj, da da, noj, doj, doj, da da.
1: I możemy tak powtarzać?
2: Tak, i tak w kółko i śpiewamy tak z ludźmi właśnie zawsze na koncercie. Powtarzają.
1: I chyba zgodzisz się, Paweł, że to jest dobry podkład na to popołudnie. Oj, da, tak możemy sobie do wieczora dzisiaj podśpiewywać i nucić.
0: A pewnie, że tak. W całej Polsce w ramach akcji Funduszowy Maj odbywa się wiele podobnych, ciekawych wydarzeń. Pełną listę tych miejsc, gdzie możecie miło spędzić czas, na przykład w waszej okolicy, mamy na www.rmf.fm. Polecamy.
3: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
13: No nie wiem.
12: Bo porywa publiczność.
14: Panie! Dawaj Szkoda Dnia! Żartujemy dalej już w poniedziałek o 5:30.
15: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Barbara, jaka piękna fryzura.
20: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
19: Proszę, jedno urządzenie, a tyle możliwości, to ja mamusi muszę taką kupić.
21: Na dzień mamy podaruj włosy pełne blasku. Sprawdź produkty do włosów Dyson Beauty w super cenach w Media Expert.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
3: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
4: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
5: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Trzeci kosz na sztućce w super cenie 1599 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent impregnatu do drewna marki Lux Decor.
8: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
9: Przeboje wszechczasów w RMF FM.

0: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent impregnatu do drewna marki Lux Decor.
1: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
2: Reklama. Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
3: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
4: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko, trzeci koszt na sztuczce, w super cenie 1599 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Sachetto, sacher torte.
6: Co to znaczy?
5: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
6: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
7: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
8: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: 50. urodziny Agnieszki Chylińskiej będą napakowane niespodziankami. Wyjątkowi goście, wyjątkowy koncert. Na żywo dziś o 19.45 w TVN.
10: Ale kanał.
3: Barbara, wczoraj świeciłaś na czerwono, dzisiaj na niebiesko, a ty dajesz mi jakieś znaki?
2: Marian, to jest moje domowe spa. Maska LED na twarz od Silkin z Media Expert. Ma 4 kolory światła i sama wybieram, jakiej pielęgnacji akurat potrzebuję.
3: I długo tak siedzisz i świecisz?
2: Tylko 10 minut dziennie. Maska stymuluje produkcję kolagenu, a do tego zmniejsza widoczność zmarszczek i niedoskonałości.
11: Zadbaj o skórę twarzy w zaledwie 10 minut z Silkin. Sprawdź maski LED od Silkin w super cenach na mediaexpert.pl.
12: Hey, this is Jennifer Lopez.
13: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
14: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMFFM.
15: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
16: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczenka.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Czas zacząć fakty. Jest 14. Przed mikrofonem Agnieszka Pietrzak.
3: Zapraszam. 12-letnia Ela z Krakowa, jak wynika ze wstępnych ustaleń, nie została zamordowana. Przekażemy kolejne informacje w sprawie dziewczynki, której ciało znaleziono przed południem w lesie. Problemy drogowe na Mazowszu na A2 i na trasie S8. Dyskusja o bezpieczeństwie na wodzie.
4: Dużo rozmawiamy o nowościach, ale jeszcze więcej rozmawiamy o problemach.
3: Dużo dzieje się też w sporcie. Na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich w śmierci nastolatki odnalezionej w Lesie Wolskim w Krakowie. Na miejscu trwają czynności identyfikacyjne. Wszystko wskazuje na to, że to poszukiwana od czwartku 12-letnia Ela. Informacje w tej sprawie cały czas zbiera nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
5: Jestem, dzień dobry.
3: Igorze, czy wiemy już, co było przyczyną śmierci odnalezionej dziewczynki?
5: Na to jest jeszcze za wcześnie. To prawdopodobnie wykaże sekcja zwłok. Wstępne oględziny jednak wskazują na to, że nie wskazują na to, by do śmierci nastolatki ktoś się przyczynił. Dziewczynka została odnaleziona w trudno dostępnym terenie w Lesie Wolskim w Krakowie. Ciało zauważył strażnik miejski biorący udział w poszukiwaniach. Zarówno rysopis ciała, jak i ubiór zgadza się z rysopisem i ubiorem poszukiwanej 12-letniej Eli. Jeśli jednak nie będzie można potwierdzić jej tożsamości, przeprowadzone będą badania genetyczne.
3: W faktach ostrzegamy kierowców podróżujących autostradą A2 na Mazowszu między węzłami Grodzisk, Pruszków w pobliżu Falencina. Po kolizji dwóch aut osobowych jeszcze przez godzinę zablokowany może być jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Problemy są także w stolicy na trasie ekspresowej S7 między węzłami Modlińska, Wisłostrada. Tam po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Uważajcie. 150 osób, eksperci ratownictwa wodnego, służby mundurowe, instruktorzy nurkowania, strażacy oraz producenci specjalistycznego sprzętu spotykają się w Gdyni na konferencji On Duty. To jedno z największych wydarzeń poświęconych bezpieczeństwu na wodzie.
4: Dużo rozmawiamy o nowościach, o sprzęcie. Tego sprzętu tutaj mamy naprawdę sporo, ale jeszcze więcej rozmawiamy o problemach. Aktualnie ratownictwo wodne jest wyposażone, uważam, bardzo dobrze, ale zawsze tym sprzętem posługuje się człowiek. Ciągle, cały czas i na pewno jeszcze przez wiele, wiele lat ta kultura fizyczna, sprawność psychofizyczna to będą te bardzo istotne, ważne cechy i praca nad sobą, praca nad ciałem, praca nad duchem, tak można powiedzieć.
6: Jak o to zadbać?
4: Każdego dnia świadomie musimy do ratownictwa wodnego, my jako ratownicy wodni, podchodzić. Dobrze się odżywiać, uprawiać aktywność fizyczną, mieć treningi skorelowane z tym, co my będziemy robić, na jakim akwenie pracować.
3: Podkreślał organizator Jakub Friedenberger w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.

0: się wyczucie.
1: Relacjonował mi Komarczyk. Za kilkanaście minut początek drugiej części rajdowego dnia. Coraz bliżej rozstrzygnięć w piłkarskiej ekstraklasie. Wszystkie mecze ostatniej kolejki o 17.30, a my już teraz sprawdźmy, kto walczy o utrzymanie. Łączymy się z Cezarem Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, ile drużyn jest zagrożonych spadkiem?
2: Dzień dobry, aż cztery zespoły: Piast Gliwice, Krakowia, Widzew Łódź i Lechia Gdańsk. Jeden z nich pożegna się z ekstraklasą. W najgorszej sytuacji jest Lechia, która nawet jeśli wygra ze zdegradowaną już Termaliką, to nie będzie miała pewnego utrzymania. Kluczowe jest starcie Widzewa z Piastem w Łodzi. Ruszam na miejsce, wygrywając czwarty mecz z rzędu u siebie. Widzew zapewni sobie ligowy byt.
3: Jesteśmy gotowi, bo my w tym jesteśmy już od stycznia, w takim sensie, że praktycznie każdy mecz to finał, tak? Teraz o tyle dobrze, że wszystko jest w naszych rękach i nie musimy na nikogo liczyć.
2: Podkreśla bramkarz Widzewa Bartłomiej Drągowski. W najlepszej sytuacji jest Krakowia, której w meczu z Koroną do utrzymania wystarczy remis.
1: O tym, co w sporcie, co ważnego wydarzy się w kraju i na świecie, od 15 będzie was informować Marlena Chudzio. Agnieszka Pietrzak, dziękuję za uwagę, życzę spokojnego, pogodnego, sobotniego popołudnia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Dobra, włączyć live z Łatwoganga?
6: Bardzo proszę.
5: Czekaj, tu wklikam.
6: Wszystko muszę wiedzieć.
5: Co się dzieje? O, jest, dobra, muszę to przeklikać, bo to myślisz, że tak
6: ładne
5: łatwo YouTube'a włączyć?
6: Widzę.
7: Nie, trzeba, że się tutaj wstał. Dzięki! Miłego!
5: 7 milionów już na liczniku, także nieźle. Będziesz pewnie obserwować.
6: Trzymamy kciuki, obserwujemy to, a teraz najlepsze.

0: I przy takich dźwiękach można w końcu odpocząć w sobotnie popołudnie. Alex Warren w RMF FM, a tu program Jest Weekend. I jesteśmy wszędzie, bo naprawdę dużo się dzieje. Polsat Hit Festival. Już drugi dzień dziś. I jeśli właśnie jesteście w okolicach Sopockiego Molo, to koniecznie wypatrujcie naszego kampera RMF-u i specjalnej strefy festiwalowej. Tam już o 14.30 wspólne śpiewanie z grupą Big Cyc. Nie może was zabraknąć.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
5: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert zostawili nam piosenki. Utwory Kory Grzegorza Ciechowskiego, Ryszarda Ridla, Danuty Rin w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligury oraz Andrzeja Lamperta. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
9: Nie nosimy mundurów, ale też tworzymy polską armię. Produkujemy rosomaki, kraby, pioruny, amunicje. Razem z żołnierzami zapewniamy Polsce bezpieczeństwo.
10: Dzięki Polsce Safe inwestujemy miliardy w sprzęt dla armii i w niemal 12 tysięcy polskich zakładów. Więcej na www.polskasafe.gov.pl.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tłumaczymy z pieskiego na nasze. Psiotcast. Na rozmowy o czworonogach z gwiazdami i weterynarzami zaprasza Karol Kosiorowski. Wszystkie odcinki na kanale YouTube Psiotcast oraz na rmfon.pl.
2: Zwierzę nie powie, wet podpowie. Sprawdź raport badawczy kampanii społecznej Royal Canin na www.royalcanin.pl.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
5: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
4: No, ładne kwiatki.
5: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
6: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
10: Po reklamie.
11: Ważne chwile w twoim życiu zawsze z RMF FM.

Przed Smaglata, Alfarben, Irene Miller w RMF FM, ale dziś się pogoda trafiła. Taka wiecie, w sam raz na rower. Łatwogang miał wyczucie, cały czas śledzimy jego live, w którym przemierza Polskę na rowerze. Cel to 12 milionów na ratującą życie terapię genową dla 8-letniego Maxa. Na koncie patrzę już ponad 7 milionów złotych. Trzymamy za niego kciuki, kibicujemy i też przekazujemy prośbę od ekipy Łatwoganga. Nie jedziemy za Piotrkiem, pilnujemy siebie nawzajem z uśmiechem. W szczytnym celu, wiadomo, RMF zawsze z wami.

0: Jeśli właśnie odpoczywacie w ogrodzie na działce, to dajcie głośniej, niech was usłyszą. Tak brzmi Weekend w RMF FM. Kasia Sienkiewicz, Wiktor Dyduła to za nami. Zaproście sąsiada, nacieszcie się wspólnie tym weekendem, korzystamy ze słońca. A jeśli tańczycie teraz na przykład z konewką nad kwiatami, to ja wam to zagram najlepszą muzykę. Richard Marx, Męskie granie, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Poniedziałek,
11: wtorek,
12: środa,
11: czwartek,
12: szybko zleci,
11: byle do piątku.
13: Słuchaj już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
14: Sponsorem programu Byle do piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
15: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
16: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Kto najlepiej czyta bajki?
2: Mama!
1: Kto robi najlepsze ciasto z rabarbarem?
2: Mama!
1: A kto najszybciej montuje meble? Mamy są naj. Na www.rmf.fm napisz, w czym twoja mama jest najlepsza na świecie. Do wygrania 1000 zł na zakupy w sklepach Wojas.
3: Podaruj mamie więcej niż wyjątkowy prezent z firmą Wojas, oferującą skórzane obuwie oraz galanterie w salonach i na wojas.pl.
4: Powiedziałam dzieciom, że pilot do telewizora się gdzieś zapodział i że muszą iść spać. A jak tylko zasnęły, wyciągnęłam go z szuflady i odpaliłam mój ulubiony serial.
5: A ty, jakie mamine grzeszki masz na sumieniu? Zdradź nam na www.rmf.fm i graj o 1000 zł na zakupy w Media Expert.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
8: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
7: No, ładne kwiatki.
8: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
9: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Po reklamie.
11: Słuchacie radia RMF FM.

0: Jest piękna pogoda. Jeśli ruszacie właśnie na weekendowy wypad, to mamy dla Was ważne informacje z dróg. Droga krajowa nr 20 między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim w Zachodniopomorskiem. Tam doszło do wypadku. Utrudnienie również na A4 między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskiej. I od tego zaczniemy fakty RMF FM o 15.
1: Reklama.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Taki bałagan w twoim pokoju, jakby piorun w niego strzelił.
4: Ja mam Dzień Dziecka.
3: A ja mam dla ciebie odkurzacz.
5: Dzień Dziecka, a my zbieramy kultowe teksty dorosłych. Zgłoś swój ulubiony na www.rmf.fm i graj o fantastyczne zabawki od Media Expert.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Czego pragną kobiety?
9: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
10: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
11: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
12: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Mezo i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19:55 w Polsacie.
13: Sprawy, które szokują do dziś. Śledztwa, które przeszły do historii kryminalistyki.
14: Sprawdzamy, drążymy, analizujemy, wyjaśniamy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
13: Sceny zbrodni. Jeden z topowych programów True Crime w Polsce. Już jutro po 20:00 w RMF FM. A wszystkie trzymające w napięciu odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
15: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
16: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
15: Ci, co ją znają, reagują.
16: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
17: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
0: Jest 15:00, to czas na fakty RMF FM. W studiu już Marlena Chudzio. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, zapraszam. Zaczynamy od informacji dla kierowców od utrudnień w Zachodniopomorskim i na Dolnym Śląsku. Niezwykła wizyta z ekologicznym przesłaniem. Papież Leon XIV odwiedził miejsce we Włoszech, gdzie składowane i niszczone były toksyczne odpady. Będzie też piłkarska matematyka, która może dać Legii szansę na walkę o europejskie puchary. Jedna osoba została ranna w wypadku na krajowej drodze nr 20 między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim w Zachodniopomorskim. Doszło tam do zderzenia dwóch motocykli. Ruch odbywa się wahadłowo. Co najmniej 6 km ma korek na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Przez godzinę zablokowany był prawy pas w stronę Wrocławia z powodu awarii ciężarówki. Teraz trwa rozładowanie zatoru. Leon XIV odwiedził Acerrę w okolicach Neapolu, nazywaną Ziemią Ognisk. W tym regionie przez lata nielegalnie składowane i palone były toksyczne odpady. Papież skrytykował firmy dążące do, jak to określił, oszałamiających zysków kosztem zanieczyszczenia środowiska. Przyszedłem tu przede wszystkim, by zebrać łzy tych, którzy stracili bliskich, zabitych przez zanieczyszczenie środowiska spowodowane przez ludzi i organizacje bez skrupułów, które przez zbyt długi czas mogły działać bezkarnie. powiedział Leon XIV. Papież zaapelował o odpowiedzialność, bo jak podkreślił, dobro wspólne stoi ponad interesami partykularnymi. Podczas wizyty Leona XIV spotkał się z osobami, które zmagają się z nowotworami, których bliscy zmarli na raka.
2: Fakty na weekend w RMF FM.
21: Piękne słońce i niemal 20 stopni Celsjusza. Tak jest teraz w Rewie nad Zatoką Pucką. Brakuje jedynie wiatru, dlatego zawodnicy Pucharu Polski w windsurfingu czekają na zmianę pogody.
4: Czekamy na wiatr, tak? Mamy nadzieję, że coś się dzisiaj ruszy.
22: Jak zawodnicy spędzają ten czas?
4: Połowa grzebie przy sprzęcie, a połowa odpoczywa, leży na plaży.
22: O, ja dzisiaj szlifowałem foile i się rolowałem. Co znaczy szlifować foile? No, jak wiesz, jak spływamy, to wiadomo, że jakieś tam ubytki są w tym naszym sprzęcie i jak jest czas, no to go reperujemy.
23: Teoretycznie luz, ale cały czas musimy być w gotowości. Jakby jednak się wiatr pojawił, no to się taklujemy i idziemy na wodę.
22: Sełka macie przygotowane, jest stolik rozkładany. To się zdarza na zawodach.
23: No wiadomo, no pogody nie przewidzisz, no ale i tak nie jest źle, bo jak z 3 dni mamy 2 dni pływania, tak wczoraj był super dzień, jutro jest prognoza bomba. Przynajmniej dzisiaj odpoczniemy, a jutro znowu będzie ogień na wodzie.
21: By zawody mogły się odbyć, wiatr musi wiać z prędkością co najmniej 15 km na godzinę. A Rewę odwiedził nasz reporter Stanisław Pawłowski. W oczekiwaniu na ostatnią kolejkę

0: Szczecinie Pogoń zagra z GKS-em Katowice i musi to spotkanie w interesie Legii wygrać. Gieksa nie może zdobyć choćby punktów w Białymstoku, Jagiellonia podejmie Zagłębie Lubin i tutaj goście mogą co najwyżej zremisować. Jeśli te wszystkie trzy warunki zostaną spełnione, Legia zagra w wakacje w pucharach.
1: A w faktach za godzinę sprawdzimy, jak w Poznaniu przygotowują się do ostatniego meczu i mistrzowskiej fety. A w Radiu RMF 24 już za chwilę podsumujemy tegoroczne matury. Czy egzaminy były trudniejsze niż w ubiegłych latach? Co o nich mówią uczniowie? Opowie nam o tym gość Jakuba Śliwińskiego, Agnieszka Kopacz, nauczyciel roku 2025. Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz Radio RMF 24.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Najważniejsze, że już można odetchnąć po maturach z najlepszą muzyką. Ja wam taką obiecuję. Spędźcie z nami słonecznie i nie martwcie się niczym. Jest weekend w RMF FM. Anita Janczak. Dzień dobry.

0: to tak do ostatnich sobotnich porządków w domu, umówmy się, tym Impala w RMF FM, 17 minut po 15, a my wam polecamy oderwać się od obowiązków i wybrać może na rodzinną wycieczkę. Wracamy do akcji Funduszowy Maj, ponownie zaglądamy do Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, zmodernizowane dzięki funduszom europejskim. Na terenie muzeum trwa piknik wokół wiejskiej zagrody, a wśród gości jest on, nasz reporter Michał Dobrołowicz. Cześć Michale, powiedz proszę, jak wam mija to popołudnie?
1: Cześć Anita, witamy.
2: Cześć, dzień dobry.
3: Cześć, halo.
4: Dzień dobry.
1: Tu trwa zwiedzanie dawnych wiejskich chat, pieje kogut co kilka chwil w oddali i goście, nasi słuchacze, tutaj dzisiaj odpoczywają.
5: Tu jest po prostu tak sielsko. W mieście niby, ale tak jakby na wsi dziś człowiek był.
1: Te chaty pokryte słomą wszystkie.
5: Tak, strzechami, tak jest. Wiklina, proszę, pod z wikliny.
1: Pani, które miejsce już dzisiaj odwiedziła tutaj?
6: Zagrody, gdzie są zwierzęta, są kury, są perliczki. Tutaj muzeum dba o te zabytki, które są poprzenoszone, te okiennice. Przecież po tylu latach, wiadomo, są szkodniki drzewa.
1: A tu nie widać.
6: Są przecudownie konserwowane i utrzymane.
1: Można się przenieść w czasie, można się zatrzymać, można dzisiaj tutaj odetchnąć. Jesteśmy jeszcze bliżej niż myślicie.
0: Jest sielsko, jest pięknie. Wiele podobnych ciekawych wydarzeń odbywa się w różnych zakątkach Polski w ramach akcji Funduszowy Maj, a pełną listę tych miejsc, gdzie możecie spędzić miły czas, mamy na www.rmf.fm. Polecamy.
7: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Audycja zawierała lokowanie produktu.
7: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
8: Reklama.
9: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
10: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
11: Powiedziałam dzieciom, że pilot do telewizora się gdzieś zapodział i że muszą iść spać. A jak tylko zasnęły, wyciągnęłam go z szuflady i odpaliłam mój ulubiony serial.
12: A ty, jakie mamine grzeszki masz na sumieniu? Zdradź nam na www.rmf.fm i graj o 1000 zł na zakupy w Media Expert.
13: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce?

0: trzech zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Karol, chodź, powtórzymy sobie program Safe.
2: No weź się, tato.
1: No, spróbuj. Siemianowice.
2: Rosomaki.
1: Skarżysko.
2: Amunicja.
1: No i ostatnie, stalowa wola.
2: Kraby.
1: No widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Bo program Safe to setki miliardów złotych na polską zbrojeniówkę.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
13: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
12: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
14: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go-On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
16: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
17: Skoda. Po reklamie.
18: RMF FM.

I jak wam się podoba nasza muzyczna nowość od Marisy? Tak, wam gramy pod ten weekend w RMF FM. Dziś pogoda zdecydowanie wygania z domów. No weźcie nas ze sobą na spacer, na rower czy na grilla do sąsiada. Ale koniecznie pamiętajcie o telefonach, bo już za chwilę szansa na wielką kasę. Podpowiem, że to ostatnia szansa dzisiaj.

0: Można się rozmarzyć. To najlepsza muzyka w RMF FM. Ale słuchajcie, zostawiamy ją na chwilę. Cokolwiek teraz robicie, zostawcie to, bo mam dla was ostatnią szansę na wielką kasę. I to naprawdę ostatnie minuty bonusowej strefy w RMF FM, bo wchodząc do gry teraz zapisujecie się aż do 10 losowań o ponad 1 000 000 złotych. Dwa finały z sejfami codziennie, od poniedziałku do piątku. Czyli żeby wszystko było jasne, jednym zgłoszeniem wchodzicie do poniedziałkowej gry i traficie też do losowań wtorkowych, środowych, czwartkowych i piątkowych. No takiego bonusa to jeszcze nie mieliśmy. Każdy taki SMS to 1000 szans we wszystkich 10 losowaniach w przyszłym tygodniu. Wiecie, to tak jakbyście wysłali 1000 SMS-ów do każdego z losowań. Brzmi to dobrze. Bo jednym SMS-em to spokojnie ten wymarzony remont w końcu odhaczycie. A wystarczy wysłać RMF pod 7474. To ostatnie minuty. No lepiej się z radiem nie dało trafić w tę sobotę. Ale trzeba decydować się teraz. 7474 z hasłem RMF.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Taki bałagan w twoim pokoju, jakby piorun w niego strzelił.
4: Ja mam dzień dziecka.
3: A ja mam dla ciebie odkurzacz.
5: Dzień dziecka, a my zbieramy kultowe teksty dorosłych. Zgłoś swój ulubiony na www.rmf.fm i graj o fantastyczne zabawki od Media Expert.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
15: Bosch. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
16: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
15: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
17: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
18: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
17: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
19: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
22: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
22: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
22: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
23: Zdrowid.
24: A cappuccino też za 7?
25: Też.
24: A flat white?
25: Też.
24: A...
25: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
26: Po reklamie.
27: Jest weekend w RMF FM. Come here, baby.

0: Jest weekend, jest większy ruch na drogach. Dostaliśmy informację o wypadku na Krajowej 39 na Dolnym Śląsku. Szczegóły w faktach RMF FM i jedźcie ostrożnie.
1: Reklama.
2: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-Urząd Skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. Kto najlepiej czyta bajki?
9: Mama!
8: Kto robi najlepsze ciasto z rabarbarem?
9: Mama!
8: A kto najszybciej montuje meble?
9: Mama!
8: Mamy są naj! Na www.rmf.fm napisz, w czym twoja mama jest najlepsza na świecie. Do wygrania 1000 zł na zakupy w sklepach Wojas.
10: Podaruj mamie więcej niż wyjątkowy prezent z firmą Wojas, oferującą skórzane obuwie oraz galanterie w salonach i na wojas.pl.
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Po reklamie.
13: Zbliża się 16, to czas na Fakty RMF FM. Przed mikrofonem Marlena Chudzio.
14: Publiczne pieniądze wydane na benzynę. Sprawdzamy, który z posłów przejeździł najwięcej złotówek. Niektórzy z nich to naprawdę wytrawni podróżnicy. Kibice Lecha tłumnie zapełnią dziś Enea Stadion w Poznaniu.
15: Bilety już miesiąc wcześniej z pierwszej puli.
14: Każdy chce świętować Mistrzostwo Polski. A na początek kilka informacji z dróg. Jest 16. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na krajowej drodze numer 39 na Dolnym Śląsku. W Wyszonowicach między Strzelinem a Wiązowem doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem. Jedna osoba ucierpiała w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką na krajowej 92 w pobliżu Wrześni w Wielkopolsce. Zablokowany jest prawy pas jezdni w stronę Warszawy. Ponad 12 milionów złotych publicznych pieniędzy wydali w ubiegłym roku posłowie na paliwo. Na stronach Sejmu dostępne są już sprawozdania polityków z wydatków za 2025 rok. Dane przeanalizował reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
16: Dzień dobry.
14: Dzień dobry, Kacprze. Zacznijmy od rekordzistów. Kto wydał najwięcej?
16: To posłowie m.in. Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa, który z publicznych środków przeznaczył na paliwo ponad 47 tysięcy złotych. Więcej wydał Łukasz Mejza, do niedawna polityk PiSu, który wydał ponad 48 tysięcy złotych. Trzecie miejsce zajmuje Piotr Kandyba z Koalicji Obywatelskiej, także nieco ponad 48 tysięcy złotych. Przeliczając te pieniądze na kilometry, to każdy z panów musiał ich przejechać w ubiegłym roku mniej więcej 43 tysiące, czyli więcej niż wynosi długość ziemskiego równika. Co ciekawe, posłowie Rzepa i Mejza mają do Sejmu około 500 kilometrów, ale wspomniany poseł Kandyba mieszka na co dzień w Piasecznie, oddalonym od Sejmu o 15 kilometrów.
14: A jak politycy tłumaczą tak gigantyczne wydatki na przejazdy? Słuchajcie kolejnych faktów. Premier Donald Tusk domaga się pilnego ustalenia wszystkich szczegółów rajdu ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka. Zwróciłem się do MSWiA o pilne ustalenie wszystkich szczegółów tego zdarzenia i wyciągnięcie surowych konsekwencji, napisał szef rządu w mediach społecznościowych. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Młody Ukrainiec wjechał korwetą nad Morskie Oko mimo obowiązującego tam zakazu. Tam sobie zrobił zdjęcia z partnerką na tle samochodu, po czym wrócił tą samą trasą. Mężczyzna został zatrzymany aresztowany przez policję przy wyjeździe z terenu parku. Funkcjonariusze ukarali go 100-złotowym mandatem oraz 8 punktami karnymi. Taryfikator za takie wykroczenie przewiduje karę od 20 zł aż do 5 tysięcy. Więcej o tej bulwersującej sprawie przeczytacie na rmf24.pl.
2: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
14: Tłumy kibiców w niebiesko-białych barwach zmierzają na Enea Stadion w Poznaniu. Lech Poznań otrzyma dziś trofeum za zdobycie Mistrzostwa Polski. Najpierw jednak ostatni w tym sezonie mecz z Wisłą Płock. Nastroje wśród kibiców są naprawdę mistrzowskie.
17: Wspaniałe, raz to jest po prostu mistrzowskie.
18: Udało się bilety złapać, no tak. Ostatnią chwilę czy już wcześniej?
17: Nie, bilety już miesiąc wcześniej, z pierwszej puli jeszcze z biletów karnetowych.
18: Czyli co, już z miesiąc temu były?
19: Już na pewno.
20: Tylko były sprzedaży, to od razu były kupione. Ale było postanowione, że i tak idziemy. Obojętnie co by było, to tak byśmy szli i tak.
21: Ja myślę, że wygramy.
18: Jaki wynik? Panu wstawia tak na zakończenie.
21: 2-0 na luzie. To już taki mecz na luzie będzie, moim zdaniem.
14: Z kibicami rozmawiał nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Wieczorem druga w tym roku odsłona cyklu Grand Prix. Najlepsi żużlowcy.

0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Trzymamy oczywiście kciuki za żużlowców, ale teraz dajemy sobie na luz. Dziś balkon zamiast biurka, spacer zamiast skrolowania i najlepsza muzyka w RMF FM. Jest weekend. Anita Janczak. Dzień dobry.

0: To jest taka idealna nuta do opalania. Wystawiacie twarz do słońca i świat się zatrzymuje z Wiktorią Kidum i Oskarem Cymsem. Tak działa najlepsza muzyka w RMF FM. 18 minut już po 16. Tymczasem patrzę na live Łatwo Gęga. Przejechał już ponad 320 km, a na koncie zbiórki dla chorego Maksia uzbierało się już prawie 8 milionów złotych. Mówię prawie, bo ten licznik kręci się w niesamowitym tempie i za chwilę zobaczymy ósemkę. Wspieramy i mocno kibicujemy ekipie Łatwo Gęga. Wiecie, to są takie momenty, że głos się łamie ze wzruszenia, w oczach pojawiają się świeczki i znowu pięknie się mobilizujemy. Śledzimy to dla Was, RMF zawsze z Wami.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
3: To my weźmiemy. Objazdowy czempionat haratania w kałę z RMF FM, czyli FIFA Rafa 2026.
4: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
5: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
6: Uwaga!
7: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
8: Przyjedziemy do Was.
3: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
9: Zagramy meczek, pogadamy, pośpiewamy.
10: Zrobimy grilla dla kibiców i wielką potańcówkę po meczu.
11: A ten meczyk odpalimy my,
12: Big Cyc.
3: FIFA Rafa 2026.
13: Ej, zejdź z kanapy.
14: Zagraj z RMF FM.
15: Finały w programie Czerwcówka w RMF FM.
16: RMF FM zawsze z Wami.
17: Reklama.
18: Taki bałagan w twoim pokoju, jakby piorun w niego strzelił.
19: Ja mam Dzień Dziecka.
18: A ja mam dla ciebie odkurzacz.
20: Dzień Dziecka, a my zbieramy kultowe teksty dorosłych. Zgłoś swój ulubiony na www.rmf.fm i graj o fantastyczne zabawki od Media Expert.
21: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę.
22: AC Link 4.

agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoassistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

0: kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
6: No nie wiem.
5: Bo porywa publiczność.
7: Panie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już w poniedziałek o 5.30.
8: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Powiedziałam dzieciom, że pilot do telewizora się gdzieś zapodział i że muszą iść spać. A jak tylko zasnęły, wyciągnęłam go z szuflady i odpaliłam mój ulubiony serial.
11: A ty, jakie mamine grzeszki masz na sumieniu? Zdradź nam na www.rmf.fm i graj o 1000 zł na zakupy w Media Expert.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Tłumaczymy z pieskiego na nasze. Psiotcast. Na rozmowy o czworonogach z gwiazdami i weterynarzami zaprasza Karol Kosiorowski. Wszystkie odcinki na kanale YouTube Psiotcast oraz na rmfon.pl.
16: Zwierzę nie powie, wet podpowie. Sprawdź raport badawczy kampanii społecznej Royal Canin na www.royalcanin.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Z RMF FM.

I jak sobotni grill, to tylko z Nickiem Minaj i Justinem Bieberem. Jest weekend w RMF FM, 16:30 na zegarach. Kto wybiera się nad morze, to zainteresuje was ten news. Czytam w sieci, że mamy pierwszy paragon grozy. To musiało nastąpić. Gdańsk. Tam za dorsza, frytki i sałatkę rachunek wyszedł na 94 zł. Wiecie, Bałtyk może i chłodny, ale paragony to już tropikalne. You shot me so damn.

0: Polsat Hit Festival. To tam jesteśmy i zapraszamy Was przed nasz żółty kamper RMF-u w Sopocie. Jest szaleństwo. Nasz Maciek Jędruch to prawie stracił głos, śpiewając z Big Cycem.
1: Facet to świnia.
2: Doskonale.
0: Aha. Jak nie wierzycie, to koniecznie zajrzyjcie na nasz Instagram, tam wszystkie relacje. No i dowiecie się, kim był ten Rudy, słynny z Big Cyca.
3: Reklama. Wiadomo, że niskie ceny są co

0: Do tego prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
12: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
13: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
14: Powiedziałam dzieciom, że pilot do telewizora się gdzieś zapodział i że muszą iść spać. A jak tylko zasnęły, wyciągnęłam go z szuflady i odpaliłam mój ulubiony serial.
15: A ty, jakie mamine grzeszki masz na sumieniu? Zdrać nam na www.rmf.fm i graj o 1000 złotych na zakupy w Media Expert.
16: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
18: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
17: Ci, co ją znają, reagują.
18: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
19: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
22: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
21: A może ekspres do kawy, automatyczny.
22: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
21: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
22: No.
21: Dzień mamy w Media

0: 50. urodziny Agnieszki Chylińskiej będą napakowane niespodziankami. Wyjątkowi goście, wyjątkowy koncert. Na żywo dziś o 19.45 w TVN.
1: Ale kanał.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska.
9: Sponsorem programu jest Weekend, jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbasek bez osłonki.
10: Sponsorem jest Weekend, jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
11: RMF FM, twoje ulubione.

nawet 50 tysięcy złotych wydają politycy na paliwo z publicznych pieniędzy i przyjrzymy się temu dokładniej w najnowszym wydaniu Faktów RMF FM o 17:00. Bądźcie z nami.

0: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu jest Weekend, jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbasek bez osłonki.
2: Sponsorem jest Weekend, jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Taki bałagan w twoim pokoju, jakby piorun w niego strzelił.
9: Ja mam Dzień Dziecka!
8: A ja mam dla ciebie odkurzacz.
10: Dzień Dziecka, a my zbieramy kultowe teksty dorosłych. Zgłoś swój ulubiony na www.rmf.fm i graj o fantastyczne zabawki od Media Expert.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Wiadomo, że...

0: gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie. Zbliża się 17. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, które ma dla nas Marlena Chudzio.
3: Wydają dużo, ale jak twierdzą, mają powody. Za chwilę posłowie, którzy mają spore rachunki za benzynę z publicznych pieniędzy. W faktach też reakcja MSWiA na wybryk ukraińskiego influencera, który wjechał autem w rejon Morskiego Oka. Będziemy też na stadionach Ekstraklasy, gdzie dziś ostateczne rozstrzygnięcia tego sezonu. $36 000. Tyle średnio z publicznych pieniędzy wydaje każdy z posłów na tzw. kilometrówki. Rekordziści dochodzą nawet do niemal $50 000 w ciągu roku. Na linii ponownie dziś reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
4: Witam.
3: Kacprze, jak politycy tłumaczą tak wysokie kwoty, które wydają na paliwo?
4: Niektórzy posłowie mówią, że mają po prostu daleko do Warszawy.
5: Mieszkam dość odległym Opolu. 350 kilometrów to jest ta trasa w jedną stronę.
4: Usłyszałem od Adama Gomoły z Polski 2050. Niektórzy twierdzą też, że są mocno zapracowani.
6: Funkcjonuje często na dwa samochody, na jeden w okręgu, jeden w Warszawie. Czasami nawet one te dwa się tu spotykają w Warszawie.
4: Powiedział mi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Czy te gigantyczne sumy to problem?
7: Nie widzę jakiejś szczególnej publicznej szkody w tym, że na przykład poseł właśnie jeździ w sprawach służbowych.
4: Mówił w dzisiejszej rozmowie Krzysztofa Ziemca, Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. Zastanawiające jest, jak będą przedstawiały się kwoty w przyszłym roku, bowiem od stycznia obowiązują nowe zasady rozliczania tzw. kilometrówek, które przewidują m.in. obowiązek prowadzenia rejestru przejazdów poza okręgiem wyborczym z podaniem tras, dat czy liczby kilometrów. Bo do niedawna posłowie w rozliczeniach mogli wpisywać, co chcieli.
3: Młody ukraiński influencer, który złamał zakaz wjazdu samochodem do Morskiego Oka, trafi na listę osób niepożądanych z zakazem wjazdu do Polski na 5 lat. Takie wyjaśnienia złożył w mediach społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński, po tym gdy premier w internetowym wpisie zażądał wyjaśnień. O całej sprawie przeczytacie na rmf24.pl.
8: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
3: Mistrzem Lech. Z ligi spadają Termalika i Arka. Te rozstrzygnięcia w piłkarskiej ekstraklasie już znamy, a dziś zapadną pozostałe. Za niespełna pół godziny na 9 stadionach jednocześnie rozpocznie się ostatnia kolejka sezonu. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM jest na stadionie w Zabrzu.
9: Jestem, witam.
3: Bo Górnik jest najbliżej wicemistrzostwa. Jak atmosfera?
9: No, jak przystało na ostatnią kolejkę Ekstraklasy, na trybunach komplet widzów i wszyscy wierzą, że Górnik sięgnie po pierwsze od 35 lat wicemistrzostwo. Dzisiejszy mecz będzie też ostatnim w karierze dla Lukasa Podolskiego, który od czwartku, przypomnijmy, jest oficjalnie nowym właścicielem Górnika. Aby zdobyć upragnione srebro i to bez oglądania się na rywali, Zabrzanie muszą pokonać dziś tutaj na stadionie przy Roosevelta Radomiaka. W grze o wicemistrzostwo są jeszcze oczywiście Jagiellonia i Raków, ale one, by zająć drugie miejsce w lidze, muszą liczyć na potknięcie Górnika. Ze stadionu w Zabrzu Wojciech Marczyk.
3: A teraz przenosimy się do Łodzi. Tam spotkanie Widzewa z Piastem Gliwice, które będzie obserwował Cezary Dziwiszek. Czarku.
10: Meduje się Łódź, dzień dobry.
3: Ten mecz ma dodatkowy podtekst trenerski.
10: Tak jest, Daniel Myśliwiec, trener Piasta, niedawno był trenerem Widzewa. Obecny trener Widzewa, Aleksander Wukowicz, trenował kiedyś Piasta. Bardzo możliwe, że któryś szkoleniowiec dzisiaj pogrąży swój były lub obecny zespół. Walce o utrzymanie nie dam rady wytłumaczyć wszystkich wariantów, więc uproszczę. Wszystkie zespoły zamieszane w tę walkę, jeśli wygrają, zostają w lidze. I na taki scenariusz liczą fani Widzewa tutaj, ale także Piasta, Lechii oraz Krakowi ze stadionu przy Piłsudskiego w Łodzi. Cezary Dziwiszek.
3: Będą emocje. A już za niespełna 4 godziny dowiemy się, kto zdobędzie Złotą Palmę na 79. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Na razie razie jury obraduje w miejscu utrzymywanym w tajemnicy. Łączymy się z korespondentem RMF FM we Francji, Markiem Gładyszem. Marku, w ostatniej chwili do grona faworytów do Złotej Palmy dołączył m.in. francuski komediodramat historyczny Nasze Ocalenie.
11: Faktycznie chodzi o bardzo nietypowy, zdaniem kanańskich recenzentów, film, bo po pierwsze akcja dzieje się w okresie sprawowania władzy we Francji przez rząd Vichy, który kolaborował z hitlerowcami, a więc zrobienie komediodramatu o tej epoce już jest dosyć zaskakujące. Jeżeli dodamy do tego sceny z pronazistowskich wieców z podkładem muzyki rozrywkowej z lat 80., nie ma co się dziwić, że film ten wywołał w Cannes duże poruszenie. Przypomnijmy jednak, że wśród głównych faworytów festiwalowego konkursu wymieniani są ciągle Rosjanin Andrzej Zwiagin.

można się odprężyć w fotelu pasażera przy takich dźwiękach. Są Barbara Mafawem, 14 minut po 17, a ja zerkam na live Łatwogęga. Tym żyje dziś kraj, wychodzimy z domów, żeby przybić piątkę z Łatwogęgiem, tam gdzieś na trasie. A przypomnę, Piotrek wyruszył z Zakopanego i wędruje do Gdańska na rowerze. To jest piękne, że ponownie łączymy siły w szczytnym celu. 12 milionów, tyle potrzeba na leczenie 8-letniego Maksia i mamy już 8 milionów. Przed momentem skoczyło. Jesteście wspaniali i jedziemy dalej.

0: skoro pojawia się Damiano Dawid śpiewający o wakacjach, to wiecie, że już te pomidory można do gruntu przesadzić. Jest weekend w RMF FM, odpocznijcie po tych ogrodowych porządkach. Naprawdę, rozsiądźcie się na działce, w ogrodzie czy na balkonie. Dajcie głośniej RMF, Ania Karwan, Modern Talking, to już za chwilę po RMF FM.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.
4: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
5: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
6: Poniedziałek,
7: wtorek,
8: środa,
6: czwartek,
7: szybko zleci,
6: byle do piątku.
3: Słuchaj już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
9: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
10: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: To kupione. A jeszcze tylko Monini.
15: O, cześć Filip. Co u ciebie?
14: Ciao. I nie Filip, tylko Filippo.
15: O, no dobra Filippo. Widzę, że robisz zapasy.
14: Si. Jest loteria Monini. Ciao Italia. Są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
15: 50 tysięcy? Fantastico.
14: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.
16: Powiedziałam dzieciom, że pilot do telewizora się gdzieś zapodział i że muszą iść spać. A jak tylko zasnęły, wyciągnęłam go z szuflady i odpaliłam mój ulubiony serial.
17: A ty, jakie mamine grzeszki masz na sumieniu? Zdradź nam na www.rmf.fm i graj o 1000 zł na zakupy w Media Expert.
18: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
19: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
20: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
21: A właśnie, że pasuje.
22: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
23: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
24: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
25: Po reklamie.
26: RMF FM zawsze z tobą.

0: Tak, brzmi najlepsza muzyka w RMF FM. Dawid Podsiadło to za nami, a to program Jest Weekend. Kto śledzi drogę Łatwogęga z Zakopanego do Gdańska na specjalnym live'ie i może zmartwiliście się krótką przerwą w transmisji, to już uspokajam. Łatwogęg został przebadany i...
1: jest w bardzo dobrej kondycji, ciśnieniowo, oddechowo, saturacyjnie. Jest dalej w tym porządku. Powiem szczerze, po parametrach jak patrzymy, to tak naprawdę jakby nigdzie nie jechał, nic się nie działo.
0: Co prawda trzeba było go zmusić do tych badań, ale cieszymy się, że wszystko okej. Na liczniku zbiórki już 8 milionów 110 tysięcy złotych. No i ten licznik się nie zatrzymuje.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień.
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Hey, this is Jennifer Lopez.
10: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
11: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
12: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
13: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
14: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
20: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
21: Mama była smutna i zmęczona.
19: Na

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Świętuj z nami 26. urodziny Pricomarché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Pricomarché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Pricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Taki bałagan w twoim pokoju, jakby piorun w niego strzelił.
7: Ja mam Dzień Dziecka.
6: A ja mam dla ciebie odkurzacz.
5: Dzień Dziecka, a my zbieramy kultowe teksty dorosłych. Zgłoś swój ulubiony na www.rmf.fm i krajo fantastyczne zabawki od Media Expert.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska.
15: Sponsorem programu jest Weekend, jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbasek bez osłonki.
16: Sponsorem jest Weekend, jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
17: RMF FM i masz udany weekend.

0: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu jest Weekend, jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbasek bez osłonki.
2: Sponsorem jest Weekend, jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Reklama.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
13: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
15: Od poniedziałku do czwartku grają dla Was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, a w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
16: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
17: No bo ja widzę sobotę.
15: Lepsza połowa dnia. Już w poniedziałek po 14.
0: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Po reklamie.
23: Jest 18 na zegarach. Dajemy głośniej i słuchamy faktów RMF FM, a zaprasza Marlena Chudzio.
24: Zaczynamy od Lubelszczyzny, gdzie po wypadku zablokowana jest droga numer 63. W faktach też o atakach Ukraińców na cele wewnątrz Rosji. Celne strzały w Zabrzu dla Górnika i w Łodzi dla Widzewa. Obserwujemy ostatnie w tym sezonie mecze piłkarskiej ekstraklasy. Cztery osoby zostały ranne w wypadku między Wisznicami a Sławatyczami na Lubelszczyźnie. Na drodze numer 63 w Sapiechowie auto osobowe wypadło z jezdni. Droga jest zablokowana. Prezydent Wołodymyr Zełenski dziękuje Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy za celne ataki na terytorium Rosji. Drony uderzyły m.in. w zakłady Metafrax Chemicals w zakładu w kraju permskim. Leżą one 1700 km od strefy walk. To rosyjskie przedsiębiorstwo, które zaopatruje inne zakłady zbrojeniowe, m.in. w materiały wybuchowe oraz podzespoły do samolotów i dronów. Mówił Zełenski. Ukraińskie drony zaatakowały także terminal naftowy w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym oraz fregatę i tankowiec należący do rosyjskiej floty cieni. Terrorysta wyszkolony przez irański korpus strażników rewolucji islamskiej chciał zabić córkę Donalda Trumpa, pisze dziennik New York Post. U zatrzymanego w Turcji 32-letniego Irakijczyka znaleziono między innymi plany rezydencji Iwanki Trump na Florydzie. Mężczyzna został już wydany Stanom Zjednoczonym, gdzie ma odpowiadać za przeprowadzenie lub zaplanowanie 18 ataków na terenie USA i Europy.
1: To dzieje się teraz.
24: Trwają mecze 34. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Tylko jeden z 9 meczów jest o nic. Poza tym wszyscy walczą o wicemistrzostwo, o piąte miejsce dające eliminację do Ligi Konferencji albo o utrzymaniu. Lech Poznań świętuje mistrzostwo, Górnik Zabrze podejmuje u siebie Radomiaka, a Widzew Łódź walczy z Piastem Gliwice. Przenosimy się teraz do Zabrza, tam Górnik walczy z Radomiakiem i marzy o wicemistrzostwie i jest krok bliżej, bo na tablicy wyników jest 3-0 dla Zabrzan. Mecz obserwuje Wojciech Marczyk.
2: Tak jest, witam
24: jak
2: serdecznie.
24: Przebiega ten pojedynek?
2: No zdecydowanie pod dyktando Górnika, co potwierdza ten wynik. Górnik od początku ruszył, gol Chłania w 9 minucie, potem w 14 znowu Chłań dokłada, no i w 28 minucie Sondre Liset przewrotką od słupka wpakował piłkę do bramki. Górnik prowadzi więc 3-0 i w tej sytuacji bez oglądania się na rywali jest pewny wicemistrzostwa. Oczywiście sporo grania jeszcze zostało, no bo godzina, 32 minuta na tablicy wyników, ale Górnik się naprawdę nie zatrzymuje w myśli tego hasła, które tutaj w Zabrzu jest znane i głośne. Jademy durs, czyli jedziemy dalej, do przodu. No to Górnik tutaj w ten sposób dzisiaj robi, bo nawet prowadząc 3-0, niesiony fantastycznym dopingiem kompletu Widzów, ciągle do przodu. Teraz Chłań za pola karnego broni bramkarz Radomiaka, no i Radomiak wybija piłkę na aut, więc widać, że Górnik tutaj cały czas atakuje ze stadionu w Zabrzu. Wojciech Marczyk.
24: Fantastyczna emocja. Zabrze, a teraz ponownie dziś w faktach stadion łódzkiego Widzewa i Cezary Dziwiszek. Gospodarze i rywale Piast Gliwice walczą o utrzymanie w Ekstraklasie i na razie Łodzianie tak prowadzą 1-0. Kto strzelił tego gola?
3: Angel Baena po nerwowym początku. Widzew przycisnął Piasta w 11 minucie. Sebastian Berger ruszył lewym skrzydłem, zagrał w pole karne, Hiszpan płaskim strzałem umieścił piłkę w siatce. Widzew prowadzi 1-0 w 33 minucie, ale powinien co najmniej być remis, bo Lokidos Piasta trafił najpierw w poprzeczkę, a potem jeszcze w słupek. Krakowia remisuje z Koroną 1-1, a Termalika, to jest kluczowy wynik, prowadzi z Lechią Gdańsk już 2-0. To oznacza, że Lechia na ten moment żegna się z Ekstraklasą. Jej sytuacja staje się rozpaczliwa. Ze stadionu Widzewa Łódź, Cezary Dziwiszek.
24: O wynikach wszystkich 9 meczów ostatniej kolejki Ekstraklasy usłyszycie w Faktach Sportowych za godzinę.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: 4 minuty po 18. Jest weekend w RMF FM, jest większy ruch na drogach. Uważajcie na siebie, nogę z gazu. Odpocznijcie z najlepszą muzyką. Bruno Mars już teraz, Anita Janczak, dzień dobry.

0: co tam krząta się po kuchni, to na pewno nóżka chodzi przy grupie Hartz. To najlepsza muzyka w RMF FM na weekend. 15 minut po 18. Kilka porad na sobotni grill. Co by na to? Nie oszukacie mnie, wiem, że już rozpalacie. Znalazłam dla was parę porad, żeby ten grill wam się udał. Więc uwaga, pierwsza kiełbasa jest testowa. Pamiętajcie, może być spalona. Kto mówi, że zje tylko jedną, to kłamie. A sałatka musi być, co prawda jest tylko ozdobą, ale będą mniejsze wyrzuty sumienia. A jak coś spadnie z grilla, to zasada 3 sekund sprawdza się u każdego. No chyba, że nie wiecie, ile to coś już tam leży, to odważny bujek zawsze się znajdzie.
1: Reklama. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
6: Hey, this is Jennifer Lopez.
7: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
8: Głosuj na www.rmf.fm. Publista notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
9: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
10: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
15: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
16: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Nie nosimy mundurów, ale też tworzymy polską armię. Produkujemy rosomaki, kraby, pioruny, amunicję. Razem z żołnierzami zapewniamy Polsce bezpieczeństwo.
20: Dzięki Polsce Safe inwestujemy miliardy w sprzęt dla armii i w niemal 12 tysięcy polskich zakładów. Więcej na www.polskasafe.gov.pl.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11, 15.
24: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
26: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
25: Latium?
26: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
25: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
26: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
27: Mamo!
0: A weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Po reklamie.
6: Ważne chwile w twoim życiu zawsze z RMF FM.

0: Jest weekend w RMF FM, a my jedziemy z Łatwogęgiem do Gdańska. Nasza reporterka Magdalena Greinert miała okazję z nim porozmawiać. Przed wejściem na antenę rzuciła krótko: Anita, on jest wspaniały. No to prawda, wierzy w cel, a my razem z nim.
1: No uda się po prostu, taką mam nadzieję przynajmniej. Również uda się dojechać do Gdańska, więc wszystko super. Jutro będziemy pewnie się cieszyć, że udało się zebrać dla Maxa pieniądze.
2: A czy ty już wiesz, kiedy w tym Gdańsku będziecie, tak mniej więcej?
1: Uważam, że o 14 realistycznie.
2: A czy będziesz spał w nocy, czy to będzie cały czas jazda?
1: Ja planuję jechać cały czas, też tutaj jakby tym bardziej teraz utwierdziło mnie to, że jest to w 100% bezpieczne, ale oczywiście też pogadałem, że jeżeli jakimś cudem coś by zaczęło się walić, no to oczywiście po prostu pójdę spać, no nie chcę robić jakiegoś niebezpieczeństwa, ale mamy tu chłopaków, jest bardzo pozytywna atmosfera, cieszymy się, że możemy robić coś drobnego dla Maxa i też cieszę się, że każdy z nas bierze w tym udział.
0: 8 200 000 zł, tyle jest teraz na koncie, cel to 12 milionów, zbieramy dla Maxia, trzymamy mocno kciuki i oczywiście jedziemy dalej.

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Mamy słoneczny weekend w całym kraju, pogoda dopisała i z tego co widzę, to ta dobra aura utrzyma się przez dłuższy czas. No aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. I my was chcemy wyciągnąć na rollercoastery, do szalonego domku na Kurzej Łapce, a to wszystko oczywiście w Energylandii. Cztery bilety do Energylandii, to mam dla was, dla słuchaczy programu Jest Weekend. Możecie jechać paczką znajomych lub zabrać dzieciaki, a jak to zdobyć, to sprawa jest banalnie prosta, bo piszecie do nas, bez czego nie wyobrażacie sobie weekendu. Napiszcie parę zdań pod 3322, najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone, a ja za was trzymam mocno kciuki.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
7: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
9: No nie wiem.
8: Bo porywa publiczność.
10: Dawaj Szkoda Dnia. Żartujemy dalej już w poniedziałek o 5:30.
11: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
16: Bosch.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
18: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
19: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
20: A właśnie, że pasuje.
21: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
22: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
23: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
24: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
25: Jak tak, to Allegro.
26: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
27: Wysoką jakość, modne kolory i długotrwały efekt zapewnia producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
28: Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
0: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: RMF FM. Najlepsza muzyka. To słychać.

0: cappuccino też za 7?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Poniedziałek, wtorek,
6: środa,
5: czwartek,
7: szybko zleci,
8: byle do piątku.
9: Słuchaj już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
10: Sponsorem programu Byle do piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
11: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
12: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
13: Bosch. 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
18: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
17: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
18: Litorsal Senior?
17: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
19: Zdrowit.
20: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
21: Po reklamie.
22: Jest 19, słuchamy razem Faktów RMF FM, które ma dla nas Marlena Chudzio.
23: Rośnie licznik zbiórki i liczbę przejechanych kilometrów. Powiemy o kolejnej akcji Łatwo Ganga. Z influencerem rozmawiała nasza dziennikarka. Ukraiński prezydent ostrzega, Rosja planuje następny atak orieśnikiem. W faktach sportowych ostatnie mecze sezonu piłkarskiej Ekstraklasy i imponujący wynik w Zabrzu, 6-0. Na początek jednak ostrzeżenia drogowe. Kolizja 3 samochodów osobowych na trasie S8 w Warszawie między węzłami Łabiszyńska i Marywilska. Zablokowany jest pas jezdni w stronę Poznania. Już 8,5 miliona złotych na kosztowną terapię genową dla ciężko chorego 8-latka uzbierał w ekstremalnej akcji charytatywnej internetowy influencer. Łatwo Gang, czyli Piotr Handzke, jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska i pokonał już połowę tego dystansu. Na trasie ustawiają się mieszkańcy, którzy pozdrawiają influencera. Na krótki odpoczynek i kontrolę stanu zdrowia zatrzymał się w niewielkiej miejscowości w Łódzkiem.
24: Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierałem. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
25: Mówisz to często na streamie, że nie ma czasu teraz na zdjęcia z ludźmi. Jak się zachowywać, kiedy widzimy cię na trasie?
24: No najlepiej realnie, jeżeli ktoś chce jakby spędzić czas na trasie, co jest w ogóle mega miłe i bardzo oceniam, no to najlepsze, co można zrobić, to pomachać z daleka, krzyknąć coś, zbić piątkę. Nie chciał, żeby ktokolwiek odebrał, że jakby no nie jestem, jestem mega wdzięczny, że komuś się chciało w ogóle przyjechać, wesprzeć. No jest to bardzo miłe, na pewno motywujące. Jestem też pewny, że w życiu bym nawet nie był tak blisko, tak zmotywowany, żeby być tak blisko dojechania do Zakopanego do Gdańska, biorąc pod uwagę, no, że nie jestem najlepszym rowerzystą.
23: Z Łatwogangiem rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Piotrek planuje dotrzeć do Gdańska jutro około 14:00. 8-letni Max cierpi na śmiertelną chorobę, którą może zatrzymać tylko terapia genowa. Jej koszt to aż 15 milionów złotych.
6: Świat w faktach.
23: Rosjanie przygotowują uderzenie z wykorzystaniem orężnika, alarmuje Wołodymyr Zełenski. Jak wyjaśnił w mediach społecznościowych, takie informacje otrzymał od wywiadów Stanów Zjednoczonych i państw europejskich. W obliczu tego zagrożenia zaapelował do mieszkańców, aby po ogłoszeniu alarmu nie zwlekali z udaniem się do schronów. Orężnik to rosyjski pocisk balistyczny pośredniego zasięgu. W końcowej fazie lotu może osiągać prędkość nawet powyżej 10 tysięcy kilometrów na godzinę. Przez to jest niezwykle trudny do zestrzelenia. W dodatku orężnik może przynosić 6 niezależnie naprowadzanych głowic. Do tej pory Rosjanie tylko dwukrotnie użyli tej broni w ataku na Dniepr w listopadzie 2024 roku i w styczniu tego roku, uderzając na infrastrukturę krytyczną koło Lwowa. Rosja od ponad doby prowadzi intensywne ataki na obiekty naftohazu w obwodach charkowskim i połtawskim na Ukrainie. Są poważne uszkodzenia infrastruktury i pożary. Skali strat nie można jeszcze ocenić z powodu zagrożenia, przekazała Państwowa Grupa Energetyczna Naftogaz Ukraina. Nie śpijcie w naszych lasach. Z takim apelem na Podkarpaciu zwróciły się 3 nadleśnictwa i czasowo zawiesiły możliwość nocowania w wyznaczonych miejscach. Leśnicy tłumaczą to obawami o bezpieczeństwo turystów, którym mogą zagrażać niedźwiedzie, informuje reporter RMF FM Dominik Smaga. W których lasach nie można już nocować?
7: Chodzi o nadleśnictwa Bircza, Brzozów i Dukla. Leśnicy tłumaczą, że na tych terenach obserwują dużą aktywność niedźwiedzi brunatnych, w tym samic z młodymi. Zwierzęta mogą szukać pożywienia tam, gdzie znajdują się ludzie, a zaskoczone mogą być groźne, zwłaszcza samice z młodymi, które mogą odebrać zachowanie ludzi jako zagrożenie dla potomstwa. Leśnicy apelują, żeby podczas wędrówek po lasach zachować ostrożność. Jeżeli zobaczymy niedźwiedzia, należy zachować spokój i wycofać się bez nerwowych ruchów.
23: Potraktujcie te ostrzeżenia poważnie. A teraz emocje ze świata sportu.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
8: Trwa ostatnia kolejka sezonu w piłkarskiej Ekstraklasie. Równoległa rywalizacja na 9 stadionach. Trwa walka o ligowe podium, walka o utrzymanie. Ze spokojem za to poznański Lech. Kolej już pewne mistrzostwa podejmuje Wisłę Płock. Za chwilę o tym opowiem, ale najpierw przenieśmy się do Zabrza. Górnik bowiem w świetnym stylu idzie po wicemistrzostwo. Spotkanie z Radomiakiem obserwuje Wojciech Marczyk.
14: W doskonałym stylu jest 73. minuta spotkania. Górnik prowadzi 1-0. Do przerwy było 5-0. W drugiej połowie kilka zmian w składzie. W bramce pojawił się m.in. ulubieniec zabrzańskiej publiczności Tomasz Loska. No a całkiem niedawno na placu gry pojawił się ten, który gra dzisiaj po raz ostatni na boisku.

0: Pojedynek drużyn walczących o utrzymanie. Widzew kontra Piast Gliwice. Widzew prowadzi, no co ważne, na razie obie drużyny bezpieczne.
1: To prawda, w Łodzi najpierw przebudzenie mocy Mateusza Fornalczyka, piękny gol rogalem, ale kilka minut temu gol kontaktowy Wajecho głową po rożnym. Widzew przy wyniku 2-1 jest bezpieczny, ale Piast także po wniecie czy Termalika prowadzi z Lechią 3-1 i Lechia nie wykorzystała przed chwilą rzutu karnego. Krakowia remisuje z Koroną 1-1. Na ten moment z Ekstraklasą żegna się będąca w rozpaczliwej sytuacji Lechia. Ze stadionu Widzewa Cezary Dziwiszek.
0: Pewne mistrzostwa Lech podejmuje Wisłę Płock 2-1. Bartosz Mrozek obronił rzut karny. Legia Warszawa prowadzi z Motorem Lublin 4-0, Pogoń Szczecin 1-0 z GKS-em Katowice. Ten układ wyników jak na razie daje Legii piąte miejsce i grę w eliminacjach europejskich pucharów. W Oslo finał piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Barcelona gra z Olimpijkiem Lyon. Na murawie Ewa Pajor do przerwy bez bramek. A w czeskiej Pradze rozpoczyna się druga w sezonie odsłona cyklu Grand Prix. Kasper Woryna, Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Dominik Kubera w tych żużlowych zawodach. Wyniki będziemy śledzić w Faktach Sportowych.
2: Wybrzmiało. 6:08 jest i on przyjechał na rowerze?
3: Na rowerze? Nie, no gdzie? Na rowerze jedzie łatwo gang.
2: Oszczędzasz siły, no tak. Anita Janczak, ja bardzo dziękuję za wspólne popołudnie. Zostawiam was w dobrych rękach.
3: Maciek Rybak, cześć, witajcie. Przyjechałem samochodem, ale w kasku. Tak na wszelki wypadek. Bezpieczeństwo przede

Ale się wkręca ten numer. To Andy Dust i jego Zokaria w RMF FM. 16 minut po 19 w sobotni wieczór. Powiedzmy to głośno, sobotni wieczór. Maciek Rybak, piąteczka, z kim się słyszę po raz pierwszy. A sobotni wieczór zobowiązuje. Zanim do dzikiej imprezy, to najpierw trochę relaksu. Po całym dniu obowiązku trzeba złapać. A on się na tym zna. James Arthur.

0: bez ciebie. To śpiewa o tej promocji, bez której dziś ze sklepu nie wyszliście. No szkoda bez tej promki tak wyjść, taka fajna była. No właśnie, to się wzięło do koszyka, a co? Sobotnie zakupy z RMF-em, my zawsze z wami, wiadomo. U nas też najlepsza muzyka naszykowana na weekendowy wieczór.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo. No.

0: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
1: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
0: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
3: Bosch. 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
9: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
15: Po reklamie.
14: Z RMF FM najlepiej.

0: no można powspominać razem z nimi. Jeremi Sikorski, Artur Sikorski w RMF FM, to jest nasza muzyczna nowość. Za chwilę będzie m.in. Michael Patrick Kelly.
1: Reklama.
2: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
2: 8.

0: Was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał. A w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
1: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
2: No bo ja widzę sobotę.
0: Lepsza połowa dnia. Już w poniedziałek po 14.
3: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
4: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert zostawili nam piosenki. Utwory Kory, Grzegorza Ciechowskiego, Ryszarda Ridla, Danuty Rin w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligury oraz Andrzeja Lamperta. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Nasz

0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Powiedziałam dzieciom, że pilot do telewizora się gdzieś zapodział i że muszą iść spać. A jak tylko zasnęły, wyciągnęłam go z szuflady i odpaliłam mój ulubiony serial.
1: A ty, jakie mamine grzeszki masz na sumieniu? Zdradź nam na www.rmf.fm i graj o 1000 zł na zakupy w Media Expert.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: 50. urodziny Agnieszki Chylińskiej będą napakowane niespodziankami. Wyjątkowi goście, wyjątkowy koncert. Na żywo dziś o 19.45 w TVN.
9: Ale kanał.
10: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
11: Jakich ludzi?
10: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
11: Ojciec, nie to okno. To tu.
10: Gdzie?
11: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
10: I to tu?
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
13: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
14: RMF FM.

0: Najlepsza muzyka w RMF FM, a Łatwo Gang jedzie przez Polskę na rowerze. Wszystko powiązane ze zbiórką dla ciężko chorego ośmiolatka. Przypominam w RMF FM słowa łatwo i jak się zachowywać, gdy go spotkacie.
1: No najlepiej realnie, jeżeli ktoś chce spędzić czas na trasie, co jest w ogóle mega miłe i bardzo oceniam, no to najlepsze, co można zrobić, to pomachać z daleka, krzyknąć coś.
0: No i nie wychodzić na ulicę. Przypominamy bezpieczeństwo przede wszystkim, zwłaszcza, że za chwilę będzie zachodzić słońce. A zdjęcia z łatwo możecie podsyłać na Messenger RMF-u, jak go gdzieś spotkacie. Ready,

0: I wszystko jasne. Sezon Ekstraklasy zakończony. Za chwilę fakty i fakty sportowe RMF FM. Koniecznie posłuchajcie.
1: Reklama.
2: Taki bałagan w twoim pokoju, jakby piorun w niego strzelił.
3: Ja mam Dzień Dziecka.
2: A ja mam dla ciebie odkurzacz.
4: Dzień Dziecka, a my zbieramy kultowe teksty dorosłych. Zgłoś swój ulubiony na www.rmf.fm i kraj o fantastyczne zabawki od Media Expert.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
10: Bosch.
11: Poniedziałek,
12: wtorek,
13: środa,
11: czwartek.
12: Szybko zleci.
14: Byle do piątku.
15: Słuchaj już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
16: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
17: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
16: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
18: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
19: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
20: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
22: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na Lotto.
1: Po reklamie.
0: Za chwilę godzina 20 na zegarach. Czas na fakty RMF FM, które przedstawi Marlena Chudzio.
23: Kobiety i mężczyźni w tym samym czasie na emeryturę. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz chce rozmawiać o zmianie wieku emerytalnego. W Cannes wielkie oczekiwanie na werdykt jury Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Wszystko już jasne jest w polskiej ekstraklasie i o tym w faktach sportowych. Czy rząd będzie pracował nad zmianą wieku emerytalnego? O takim pomyśle chce rozmawiać minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. W faktach teraz nasz reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, jakich zmian chce przewodnicząca Polski 2050?
24: Chodzi o zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Jak tłumaczy minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, wśród jej pomysłów jest na przykład przechodzenie na emeryturę na poziomie 63 lat.
25: Sprawa dzisiaj bardzo poważnie równościowa. Jest ogromna nierówność. Jak mówimy o nierównościach w Polsce na rzecz kobiet, to mówmy też otwarcie o nierównościach, które spotykają mężczyzn.
24: To nie jest propozycja całego rządu, a jednej z koalicyjnych partii. Usłyszałem od wiceszefa kancelarii premiera Jakuba Stefaniaka.
26: Warto by było oddzielić tę pracę rządową od pracy lidera formacji politycznej i też te spotkania i rozmowy traktuję jako element tej działalności takiej stricte politycznej.
24: Dziś w Polsce kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat.
23: Po obfitych opadach deszczu w środkowej części Bułgarii wprowadzono stan wyjątkowy. Najpoważniejsza sytuacja jest w gminach Gabrowo i Wielkie Tyrnowo. Strażacy wprowadzili tam już 95 akcji ratunkowych. Dwie wielkie manifestacje trwają w Belgradzie, stolicy Serbii. W antyrządowym proteście zorganizowanym przez studentów na placu Slavija zebrały się dziesiątki tysięcy osób. Demonstranci domagają się przeprowadzenia przedterminowych wyborów, oskarżają władze o korupcję i zaniedbania, które doprowadziły do zawalenia się budynku dworca kolejowego w Nowym Sadzie w listopadzie 2024 roku. Zginęło wtedy 16 osób, ale padają też hasła antyunijne oraz antynatowskie. Kontrmanifestacja odbywa się z kolei w pobliżu Pałacu Prezydenckiego. Wojna czy pokój? Decyzja może zapaść jutro. Prezydent Donald Trump powiedział amerykańskiemu portalowi Axios, że omówi irańską propozycję porozumienia ze swoimi negocjatorami i najpewniej jutro podejmie decyzję, czy wznowi wojnę. Ponadto stacji CBS przekazał, że USA i Iran są coraz bliżej osiągnięcia porozumienia. Ma ono zawierać takie warunki, które powstrzymają reżim w Teheranie przed uzyskaniem broni jądrowej. Dziś wieczorem Trump chce jeszcze omówić tę kwestię z przywódcami państw Bliskiego Wschodu.
3: Fakty RMF FM na festiwalu filmowym w Cannes.
23: A tam rośnie napięcie. Za kilkanaście minut ruszy bowiem ceremonia wręczenia Złotej Palmy i innych nagród 79. festiwalu. Łączymy się z korespondentem RMF FM we Francji, Markiem Gładyszem. Marku, czy są już jakieś przecieki na temat preferencji tegorocznego jury?
6: Cóż, jak jakiś film ma dostać nagrodę, to członkowie ekipy, która brała udział w jego kręceniu, oczywiście zapraszani są na ceremonię zakończenia festiwalu. I tu warto podkreślić, że przybycie na dzisiejszą uroczystość poproszony został Paweł Pawlikowski. Jego najnowszy film Ojczyzna może więc dzisiaj zdobyć Złotą Palmę lub inną prestiżową nagrodę. Na czerwonych schodach pojawiła się też sławna francuska Isabelle Huppert, która gra w zainspirowanym dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego w filmie Historię równoległej irańskiego reżysera Asghara Farhadiego, którego producentami wykonawczymi byli Krzysztof Piesiewicz i Maciej Musiał. Może to sugerować, że Huppert otrzyma nagrodę dla najlepszej aktorki.
23: Z Markiem połączymy się też w kolejnych faktach. Być może wtedy poznamy już werdykt jury.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: A teraz fakty sportowe i Patryk Serwański.
10: Sezon piłkarski Ekstraklasy zakończony. Wicemistrzostwo zdobywa Górnik Zabrze. Wcześniej wywalczony też Puchar Polski. Wojciech Marczyk obserwował ostatni ligowy mecz Górnika z Radomiakiem, wygrany 6-2. Wojtek, no dla Górnika po wielu takich przeciętnych latach to jest sezon jak ze snów.
11: Dobry wieczór. Trudno wyobrazić sobie lepszy, bo Zabrzanie do tego Pucharu Polski dołożyli dzisiaj srebrne krążki, które już wiszą na ich szyjach. No długo walczyli o nie, bo aż 35 lat tyle tutaj w Zabrzu kibice czekali. Więc dzisiaj będzie tutaj na pewno wielkie świętowanie, a specjalny krążek otrzymał także Stanisław Oślizło, legendarny kapitan Górnika. Zabrza, Wojciech Marczyk.
10: Sezon na podium kończy także Jagiellonia. Dziś 1-0 z Zagłębiem Lubin po golu Polulu. Czwarty Raków Częstochowa wygrał z Arką Gdynia. Rzutem na taśmę w eliminacjach pucharów GKS Katowice. Piąta lokata po remisie z Pogonią Szczecin 1-1. Ten mecz miał dużą dramaturgię. W doliczonym czasie najpierw czerwona kartka dla bramkarza Pogoni. Wykorzystany w tej drużynie już limit zmian. W bramce staje napastnik Filip Cujicz. Po kilku minutach wyrównanie GKS-u na wagę europejskich pucharów. Tytuł już przed tygodniem zapewnił sobie Lech Poznań. Kolejarz w ostatnim spotkaniu zremisował 2-2 z Wisłą Płock. Na stadionie przy Bułgarskiej jest cały czas Benjamin Kubiak-Piłat.
12: Od przerwy Lech prowadził 1-0 dzięki bramce Luisa Palmy. Sporo działo się w drugiej połowie. Sędzia musiał doliczyć aż 8 minut gry w końcówce. Drużyny grały bramka za bramkę. Udana interwencja Bartosza Mrozka broniącego rzut karny, ale też niezaliczona bramka Janika Aniero w końcówce regulaminowego czasu gry. Rozpoczęła się właśnie ceremonia medalowa. Kibice już świętują. To będzie bardzo długa noc w Poznaniu. Z Enea Stadionu Benjamin Kubiak-Piłat.
10: Grono spadkowiczów uzupełniła Lechia Gdańsk. Dziś porażka 2-3 z Brugbetem Termaliką Nieciecza. Ale też ważne dzisiaj wydarzenie w Oslo. Ewa Pajor, bohaterką finałowego meczu piłkarskiej Ligi Mistrzeń.

Będzie, ale nie wszędzie. Największe szanse na przelotny deszcz na Dolnym Śląsku. W centrum i na wschodzie kraju z deszczem może też zagrzmieć. I o tym jeszcze będziemy mówić w dzisiejszych wieczornych prognozach w RMF FM. Będziemy, bo lubię, jak jesteście poinformowani, gdzie zagrzmi w niedzielę, żeby spaceru nie zepsuło. Ale to sobie zostawimy na kolejną godzinę. Póki co po 26 minut mamy Maciek Rybak. Cześć, witajcie. Najlepsza muzyka niech już gra. No właśnie, a nie ja tu gadam. Katy Perry śpiewa, to tygrysy milczą.

Od czego mamy weekendowy wieczór w RMF FM? A powspominajmy sobie trochę. W końcu historie z najlepszą muzyką nieźle współgrają. Jak u was gra 1.8L?

0: RMF. Zawsze z wami. Prosicie o więcej kawałków, które przywołują wspomnienia i tu was mam. Nie powiedzieliście, jakie konkretnie. No to my już sobie wybierzemy takie imprezowe i jakiś wyciskacz US też się znajdzie. Na pewno zaraz gram odświeżony hit z początku tego wieku. Bądźcie z nami.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Sachetto. Sacher torte.
5: Co to znaczy?
4: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
5: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
6: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
7: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
9: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
10: No nie wiem.
9: Bo porywa publiczność.
11: Fajnie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już w poniedziałek o 5.30.
12: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
13: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
14: Kto najlepiej czyta bajki?
15: Mama!
14: Kto robi najlepsze ciasto z rabarbarem?
15: Mama!
14: A kto najszybciej montuje meble? Mamy są naj. Na www.rmf.fm napisz, w czym twoja mama jest najlepsza na świecie. Do wygrania 1000 zł na zakupy w sklepach Wojas.
16: Podaruj mamie więcej niż wyjątkowy prezent z firmą Wojas, oferującą skórzane obuwie oraz galanterie w salonach i na wojas.pl.
17: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów, pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej scenie. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 25 maja Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Na scenie m.in. Zalewski, Koma, Anna Maria Jopek, PZ, Kasia Lin, Daria ze Śląska, Zalia oraz wyjątkowe muzyczne spotkania. Transmisja na żywo w TVP1 oraz online na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Zapraszają Związek Producentów Audio-Wideo, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
19: To kupione, a jeszcze tylko Monini.
20: O, cześć Filip, co u ciebie?
19: Ciao, i nie Filip, tylko Filippo.
20: O, no dobra Filippo, widzę, że robisz zapasy.
19: Si, jest loteria Monini, ciao Italia. Są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
20: 50 tysięcy? Fantastico.
19: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.
21: Po reklamie.
22: Wieczór z RMF FM i zabawa dopiero się zaczyna.

the way you are. Taki kawałek teraz w RMF FM. Nowy, bo w remiksie Davida Getty, ale Milky... Dobre 24 lata temu to zapodał. Było przy tym bawione.

0: Shaky Stevens.
1: Lubimy sobie pośpiewać w samochodzie, albo chociaż rytm na kierownicy wybić palcami. A propos kierowców, to w RMF FM mamy ważne informacje, które do nas napływają. Sprawdzam, o czym będzie w faktach o 21:00. Zbieramy informacje na temat krajowej 25 między Koninem i Inowrocławiem. Tam doszło do utrudnienia. Również S8 na Mazowszu. Też wydarzyło się coś, co jeszcze ustalają nasze fakty i podamy to o 21:00.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za 7?
2: Też.
3: A flat white?
2: Też.
3: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
11: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Żywiec Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
15: Kumulacja szczęścia w RMFM.
16: Pieniądze szczęścia nie dają.
17: Myślisz?
18: To posłuchaj.
19: Super! Dziękuję bardzo.
20: Kumulacja szczęścia w RMFM.
21: Czeka
22: ponad 1 000 000 zł.
23: Zagrasz?
24: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
25: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
26: Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej scenie. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 25 maja Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Na scenie m.in. Zalewski, Koma, Anna Maria Jopek, PZ, Kasia Lin, Daria ze Śląska, Zalia oraz wyjątkowe muzyczne spotkania. Transmisja na żywo w TVP1 oraz online na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Zapraszają Związek Producentów Audio-Wideo, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
27: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
28: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
27: Latium?
28: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
27: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
28: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
29: Zdrowid.
2: Po reklamie.
10: Czas na kultowy kawałek w RMF FM.

0: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
1: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
2: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
3: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
4: 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kto powiedział, że jest weekend?
9: RMFFM.
10: Że to powiem, najlepsze radio.
8: A, no to wszystko jasne.
11: Jest weekend.
8: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
13: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
14: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
15: Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej scenie. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 25 maja Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Na scenie m.in. Zalewski, Koma, Anna Maria Jopek, PZ, Kasia Lin, Staria ze Śląska, Zalia oraz wyjątkowe muzyczne spotkania. Transmisja na żywo w TVP1 oraz online na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Zapraszają Związek Producentów Audio-Wideo, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
16: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
17: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
18: Po reklamie.
19: Punktualnie o 21:00 mamy dla was sprawdzone fakty w RMF FM. Przedstawi je Marlena Chudzio.
20: Na początek o uwagę prosimy kierowców, zwłaszcza na 25 w Wielkopolsce. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski pisze list do europejskich przywódców. Chodzi o propozycję statusu członka stowarzyszonego. Na festiwalu filmowym w Cannes trwa rozdanie nagród. Feta w Poznaniu po zdobyciu piłkarskiego mistrza Polski. O tym w faktach sportowych. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 25 między Koninem a Inowrocławiem. W wielkopolskim Teodorowie po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany jest pas jezdni w stronę Inowrocławia. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na trasie S8 na Mazowszu. Między węzłami Janki i Paszków samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas jezdni w stronę Wrocławia. Są też utrudnienia na podlaskim odcinku S8 między Zambrowem a Białymstokiem w pobliżu Radul. Do kolizji trzech aut osobowych zablokowany jest pas jezdni w stronę Białegostoku. Niemiecka propozycja przyznania Ukrainie statusu członka stowarzyszonego Unii Europejskiej jest niesprawiedliwa. Postawiłaby Kijów bez głosu wewnątrz wspólnoty, napisał w liście do przywódców Unii prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Treść listu ujawniła agencja Reutera. Udział Ukrainy w unijnych posiedzeniach, ale bez prawa głosu, jako etap przejściowy, zasugerował kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Bronimy Europy w pełni, nie częściowo, nie półśrodkami. Ukraina zasługuje na sprawiedliwe podejście i równe prawa w Europie, odpowiada na tę propozycję Zełenski. Jego list jest adresowany do przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Koszty i przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Państwowy Instytut Badawczy NASK się się rozbudowuje. Na warszawskiej Pradze powstanie nowoczesne Centrum Cyberbezpieczeństwa. Będą tam działać cyfrowe laboratoria. Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czym się będą zajmować takie laboratoria?
5: Eksperci z NASK mają w nich pracować nad rozwojem sztucznej inteligencji, wykrywaniem złośliwego oprogramowania, a także odzyskiwaniem danych straconych w wyniku cyberataków. Zadań jest coraz więcej, dlatego potrzebna jest też dodatkowa przestrzeń.
21: Jak sobie Państwo pomyślą o swoim dysku twardym w laptopie, to pewnie łatwo go wziąć, zanieść gdzieś i odzyskiwać z niego dane. Ale jak pomyślą Państwo, że to odzyskiwanie danych dotyczy także na przykład dużych macierzy dyskowych, to taka macierz potrafi ważyć kilkaset kilo.
5: I jak tłumaczy dyrektor NASK Radosław Nielek, nowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ma tym wyzwaniom logistycznym sprostać. Będą też wyzwania estetyczne. Centrum powstanie na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków, bo obok stoją koszary z XIX wieku. Bryła nowego budynku ma być spójna z zabytkiem, do tego NASK odbuduje zrujnowany dawny skład amunicji. Powstać tam ma Muzeum Internetu.
22: Święto kina w faktach RMF FM.
20: Trwa ceremonia wręczenia nagród 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Łączymy się z korespondentem RMF FM we Francji, Markiem Gładyszem.
23: Witam serdecznie.
20: Marku, dzień dobry. Czy wiadomo już, kto zdobył Złotą Palmę?
23: Jeszcze nie. Złota Palma wręczana jest zawsze na końcu ceremonii. No i oczywiście wszyscy czekają właśnie na to. Honorowo Złotą Palmę otrzymała była sławna amerykańska aktorka i piosenkarka Barbara Streisand. Niestety ta ostatnia nie mogła odebrać tej prestiżowej nagrody. Nie była w stanie przybyć na francuską Rivierę z powodu problemów z kolanem. Hołd jej twórczości złożyła znana francuska aktorka Isabelle Huppert. W kategorii filmów krótkometrażowych Złotej Palmy niestety nie udało się zdobyć Polakowi Michałowi Toczkowi, który pokazał w Cannes krótki film pod tytułem Spiritus Sanctus. Trzeba jednak podkreślić, że już sam udział w kanańskim festiwalu jest wyrazem uznania światowego środowiska filmowego. Teraz czekamy na główną Złotą Palmę.
20: Z Markiem Gładyszem połączymy się więc w kolejnych faktach, bo Złota Palma nadal nie wiadomą.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Patryk Serwański i fakty sportowe.
24: Piłkarze Lecha Poznań już z trofeum zostali mistrzami Polski. Mogą świętować zdobycie tytułu. Czas na fetę. Kolejarz w ostatnim meczu sezonu zremisował 2-2 z Wisłą Płock. Kto co dzieje się w Poznaniu obserwuje niezmiennie Beniamin Kubiak-Piłat. Jak będą wyglądać najbliższe godziny?
25: Wielkie świętowanie przeniesie się z NA stadionu na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Piłkarze i sztab trenerski udadzą się tam specjalnym piętrowym autobusem z odkrytym dachem. Kibice z kolei przemaszerują na plac Świętego Marka na poznańskich targach, a tam już scena, przemówienia, muzyka i tańce do białego rana. Kolejosz obronił tytuł mistrza Polski. Z Poznania Beniamin Kubiak-Piłat.
24: No i oczywiście w nagrodę zagra m.in. w eliminacjach Ligi Mistrzów. Zagra w nich również wicemistrz naszego kraju, czyli Górnik Zabrze. Trzecia Jagiellonia Białystok trafi do eliminacji Ligi Europy, w eliminacjach Ligi Konferencji Raków Częstochowa i GKS Katowice. A co działo się dziś w dole tabeli? Odetchnęli piłkarze i kibice Widzewa. Z Łodzi Cezary Dziwiszek.
26: Dobry wieczór. Oczywiście cieszy się czerwona część Łodzi, bo Widzew zrobił swoje. Potwierdził, że u siebie wbrew pozycji w tabeli jest bardzo mocny. Wygrał czwarty mecz z rzędu u siebie i może odetchnąć. Utrzymują się także Piast, Krakowie, która zremisowała z Koroną 1-1, a spada Lechia Gdańsk. Na koniec sensacyjna porażka 2-3 z Termaliką, która także żegna się z ligą, podobnie jak Arka Gdynia. Ze stadionu Widzewa Cezary Dziwisz.
24: Królem strzelców sezonu Słowak Tomasz Bobczek z Lechii 20 bramek. W Hiszpanii ostatnia kolejka sezonu właśnie rusza, zatem mamy ostatni mecz Roberta Lewandowskiego we FC Barcelonie, wyjazdowy pojedynek z Walencją. Nasz napastnik w pierwszym składzie, podobnie jak bramkarz Wojciech Szczęsny. Żużlowa Grand Prix trwa za to w Pradze. Bezpośrednio do finału wjechał Bartosz Zmarzlik, podobnie Leon Madsen. Pierwszy półfinał wygrał Brady Kurtz, w drugim walczyli Kasper Woryna i Dominik Kubera, ale tu najszybszy Mikkel Jebsen-Jensen. Zatem w finale Polak, Australijczyk i dwaj Duńczycy, to wszystko już za kilka minut. Przykra niespodzianka na mistrzostwach Europy w Soka. Polacy w ćwierćfinale przegrali 0-1 z Kazachstanem i odpadli z rywalizacji.
27: Przez Łódź, Kielce i Warszawę aż po Białystok w takim pasie. Jutro możliwe słabe burze. Jeszcze tutaj mi umknęło, że od Opola i Katowic one są możliwe. Synoptycy podają, że największa aktywność w drugiej połowie niedzieli, a to za sprawą chłodnego frontu. Jutro na północy maksymalnie 21 stopni, w centrum 26, do 29 na południowym zachodzie. No i niewykluczona lokalna 30, a więc upał. Czy tak będzie? Będziemy sprawdzać. RMF zawsze z wami, Maciek Rybak, cześć ponownie. Najpopularniejszy stream w kraju, to obserwuje.

Bledka śpiewa o weekendzie. To już kiedyś ustaliliśmy. Dwa dni w RMF FM. To z cyklu te nowe kawałki, a teraz łapcie to. Utwór ikoniczny, zwłaszcza dla fanów Linkin Park. I też okazja do wyładowania złości z całej soboty. Tylko ty i muzyka. Jeszcze przed 22, więc można dać wokalnie ile natura.

0: Energetyczne dźwięki na kolejne kilometry waszej weekendowej trasy, być może w taksówce. RMF zawsze z wami. W ten sobotni wieczór nie tylko wspominamy najlepszą muzykę, ale też odkrywamy nowe single. Wiecie, że Mrozu taki ma w swojej kolekcji? Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, koniecznie bądźcie blisko RMF-u.
1: RMF FM zawsze z tobą. RMF FM zawsze z tobą. Zawsze z tobą.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
8: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
9: Kto najlepiej czyta bajki?
10: Mama!
9: Kto robi najlepsze ciasto z rabarbarem?
10: Mama!
9: A kto najszybciej montuje meble? Mamy są naj. Na www.rmf.fm napisz, w czym twoja mama jest najlepsza na świecie. Do wygrania 1000 zł na zakupy w sklepach Wojas.
11: Podaruj mamie więcej niż wyjątkowy prezent z firmą Wojas, oferującą skórzane obuwie oraz galanterie w salonach i na wojas.pl.
12: Wiesz co, Marian?
13: Mm?
12: Super jest ten nasz nowy telewizor.
13: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
12: No, ci panowie z Media Expert.
13: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
14: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.
16: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
17: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na dzień mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
2: Po reklamie.
1: RMF FM. Najlepsza muzyka.

nie ma miejsca jak dom. Dobrze powiedziane, nie? Ale to nie moje słowa. Je zaśpiewa teraz Mrozów RMF FM. To jest nasza nowość. Posłuchajcie.

0: Z Zakopanego do Gdańska na rowerze. I to wszystko w szczytnym celu. Łatwo Gang pokonuje Polskę na rowerze i właśnie teraz sprawdzamy, czy zamierza jechać całą noc.
1: Uważam, że o 14 realistycznie.
2: A czy będziesz spał w nocy, czy to będzie cały czas jazda?
1: Ja planuję jechać cały czas, też tutaj jakby tym bardziej teraz utwierdziło mnie to, że jest to w 100% bezpieczne.
0: Jak słyszeliście, Magdalena Greinert, nasza reporterka, rozmawiała z Łatwogangiem. Więcej o tej akcji w Faktach RMF FM o 22:00. To już za 10 minut.

0: szczęścia w RMFM.
1: Pieniądze szczęścia nie dają.
2: Myślisz?
3: To posłuchaj.
4: Ja po prostu to nie wierzę, myślę, że ja nie wiem, śpię, albo to był taki żart telefoniczny.
0: Kumulacja szczęścia z RMFM.
2: Czeka
0: ponad milion złotych.
2: Zagrasz?
5: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Hey, this is Jennifer Lopez.
8: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
5: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMF.fm.
9: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
10: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
12: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
11: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
13: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ale szak. Akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej scenie. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 25 maja Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Na scenie m.in. Zalewski, Koma, Anna Maria Jopek, PZ, Kasia Lin, Daria ze Śląska, Zalia oraz wyjątkowe muzyczne spotkania. Transmisja na żywo w TVP1 oraz online na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Zapraszają Związek Producentów Audio-Wideo, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
18: Po reklamie.
19: Godzina 22. Za chwilę w całym kraju. Czas na fakty RMF FM, które przedstawi Marlena Chudzio.
20: Paweł Pawlikowski ze statuetką za reżyserię Ojczyzny. Zaczynamy od sensacyjnych doniesień z festiwalu filmowego w Cannes. W faktach ponownie zajrzymy na trasę rowerowej akcji charytatywnej Łatwoganga, a Poznań świętuje.
21: Niesamowita była ta atmosfera. Kibice są po prostu tak oddani i wierni.
20: Kibice kolejorza, którzy zdobyli Mistrzostwo Polski. Paweł Pawlikowski zdobył na festiwalu w Cannes nagrodę dla najlepszego reżysera za film pod tytułem Ojczyzna. Łączymy się ponownie z korespondentem RMF FM we Francji, Markiem Gładyszem.
22: Witam serdecznie.
20: Marku, przypomnij, o czym to jest film?
22: Ojczyzna opowiada o relacji między Thomasem Mannem, laureatem literackiej Nagrody Nobla, i jego córką. Akcja rozgrywa się w czasie zimnej wojny. Oboje wyruszają w podróż przez zniszczone Niemcy. Niezwykłe jest to, że Pawlikowski już po raz drugi zdobył nagrodę reżyserską w Cannes. Pierwszy raz otrzymał ją za film Zimna wojna.
20: W czasie wręczenia mu statuetki powstało jednak zamieszanie na scenie Pałacu Festiwalowego. Marku, sam Pawlikowski nie ukrywał, że powstały chaos zaczął go irytować.
22: To prawda. Pawlikowski otrzymał tym razem nagrodę dla najlepszego reżysera ex aequo z twórcami hiszpańskiego filmu Czarna Kula o losach trzech homoseksualistów w Hiszpanii za rządów Franco. Najpierw to właśnie im statuetkę wręczył znany kanadyjski reżyser Xavier Dolan, który nie kryje, że sam jest gejem, i zdaniem niektórych obserwatorów w pewnym momencie ceremonia trochę zaczęła przypominać wiece aktywistów LGBT. Dolan ściskał się z hiszpańskimi twórcami, były głośne owacje, a Pawlikowskim nikt się w zasadzie na scenie nie przejmował, stał z boku i chyba nie za bardzo wiedział, co robić. Później zasugerował, że cytuję, reżyseria ceremonii była katastrofą, tym bardziej, że musiał dopominać się o swoją statuetkę, którą zdobył. Na początku zapomniano mu ją wręczyć. Złotą palmę zdobył film Fjord Rumuna Krystiana Mundziu. Rosjanin Andrzej Zjagincew zaapelował do Putina o zakończenie wojny w Ukrainie, którą nazwał rzezią.
1: Śledzimy fakty.
20: Ponad 9 milionów złotych już zebrano na internetowej zbiórce prowadzonej przez youtubera Łatwoganga. Piotr Handzke od wczoraj przemierza Polskę od południa na północ, żeby zebrać pieniądze na terapię genową dla ciężko chorego Maksia. Młody mężczyzna jest już bardzo zmęczony, ale może liczyć na wsparcie swojego teamu.
2: Piotrek jest naprawdę twardym gościem, więc on na pewno się nie podda. Wierzymy wszyscy, wspomagamy go jak możemy, żeby dotarł. Jestem dobrej myśli i wszyscy jesteśmy tutaj dobrej myśli, że Piotrek dotrze.
3: Co wy macie dla Piotrka takiego do jedzenia?
2: Piotrek zajada się żelami energetycznymi, ma też naleśniki, jadł też ciasto bananowe wcześniej, ma też żelki, czekolady. No staramy się na tyle, na ile możemy. Akurat jeśli chodzi o dietę, to Piotrek o to dbał z jakimś dietetykiem. My akurat nie byliśmy od tego. My jesteśmy tutaj od tego, żeby jak coś, to coś tam podać i od sprzętu, żeby transmisja trwała.
20: Mówił naszej reporterce Magdalenie Greinert Karol z zespołu Łatwoganga. Europa jest dopiero czwartym priorytetem w strategii bezpieczeństwa i strategii obrony narodowej Stanów Zjednoczonych, napisał w mediach społecznościowych wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ale jak zaznaczył, to, że Amerykanie mówią nam wprost, jest dobre, bo daje czas na przygotowanie się do nowej konfiguracji sojuszu. Rozpoczęło się wielkie świętowanie w Poznaniu. Piłkarze kolejorza otrzymali złote medale i trofeum Mistrzów Polski. Sprzed Enea Stadionu wyruszył przemarsz kibiców na plac Świętego Marka, gdzie fani będą się bawić do rana.
23: Świętowanie dzisiaj w Poznaniu, cały Poznań świętuje.
24: Do białego rana?
23: Myślę, że tak.
25: Wygrana to jest już sukces super.
26: Emocje duże, bardzo fajnie, na plany czekamy na przejazd.
27: Emocje się udzielają bardzo mocno.
21: Niesamowita była ta atmosfera, kibice są po prostu tak oddani i wierni, zwłaszcza w tym kotle. Ja byłam pierwszy raz i na pewno nie ostatni, mam nadzieję.
20: Razem z kibicami jest nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. A już za chwilę kolejne sportowe emocje w faktach sportowych, a o 23:00 fakty przygotuje i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
28: Świetny finał zawodów Speedway Grand Prix w czeskiej Pradze. Drugą w tym roku odsłonę cyklu wygrał Duńczyk Leon Madsen. Gonił go wściekle Brady Kurtz. Bartosz Zmarzlik wpadł na metę jako trzeci. O tym, że znalazł się na podium, przesądziły centymetry. Polak został liderem klasyfikacji generalnej. W Ekstraklasie koniec sezonu. Zdobycie wicemistrzostwa przypieczętował dziś Górnik Zabrze, wygrywając 6-2 z Radomiakiem.
29: Moje marzenie, żeby coś wygrać z Górnikiem i taki sobie cel gdzieś tam postawiłem i fajnie, że się udało. Gramy w eliminacjach Ligi Mistrzów. No i brzmi to dosyć może nierealnie, ale to jest, to zrobiliśmy i teraz będzie czas, żeby to trochę poświętować.
28: Komentował Rafał Janicki, podium uzupełniła Jagiellonia. Ostatnim spadkowiczem za to Lechia Gdańsk. Zdobycie tytułu oczywiście, jak słyszeliśmy, świętują w Poznaniu. W Hiszpanii ostatni mecz w FC Barcelonie rozgrywa Robert Lewandowski. Wyjazdowy pojedynek z Walencją. Do przerwy 0-0. Po uderzeniu Polaka piłka odbiła się od słupka. Sukces zapisały na swoim koncie za to piłkarki Barcelony. Zdobyły Ligę Mistrzeń w finale 4-0 z Olimpikiem Lyon. Dwie bramki strzeliła Ewa Pajor. Z pucharem Niemiec piłkarze Bayernu Monachium. Oni wygrali przed chwilą 3-0 z VfB Stuttgart. Niespodzianka w Orlen Basket Lidze. Arka Gdynia melduje się w półfinale. W piątym pojedynku ćwierćfinałowym Gdynianie wygrali na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 71-54. Towarzyskie granie za to na siatkarskich parkietach. W Katowicach nasza męska kadra pokonała 3-0 Turcję na turnieju w Genui. Nasze siatkarki wygrały 3-0 z Serbkami. W trzecim secie opanowały sytuację, choć na początku wysoko przegrywały.
30: Nie wkradła nam się żadna niecierpliwość. Gdzieś byliśmy spokojne i wiedziałyśmy, że możemy to zrobić punkt po punkcie i tak się też koncentrowałyśmy.
28: Oceniała Oliwia Sieracka. Od jutra emocje na paryskich kortach za sprawą wielkoszlemowego Rolanda Garrosa w grze 6 reprezentantów Polski. U panów faworytem numer 1 Jannik Sinner w kobiecym turnieju, w gronie faworytek z pewnością Iga Świątek.
31: Zawodniczka, która 4 razy wygrywała w Paryżu, właściwie zawsze jak do Paryża przyjeżdża, musi być brana pod uwagę w końcowym sukcesie.
28: Tak mówił redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer. Jutro swoje mecze rozegrają Magda Linet i Magdalena Fręch.
19: Fakty RMF Marlena Chudzio, fakty sportowe Patryk Sewański, prognoza pogody Maciek Rybak. Jutro pogoda zmienna, początkowo ciepło i ładnie, później od północnego zachodu wejdzie front, pojawią się przelotne opady deszczu, w pasie od Dolnego Śląska przez centrum po Podlasie może właśnie zagrzmieć, ale Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazuje, że to mogą być słabe burze. Mimo wszystko zachowajcie ostrożność, jak czarna chmura pojawi się nad waszymi głowami. Lecimy dalej z najlepszą muzyką, to w końcu sobotni wieczór w RMF FM. Urszula, Niebo dla ciebie. Tak a propos prognozy, trochę nie. Ona zawsze jak zaśpiewa, to znajdą się tacy, co dołączą się i będą śpiewać na cały głos. Czy to właśnie wy tam w samochodzie? Śmiało.

RMF zawsze z wami. Teraz łapcie podkład pod wasze powroty z randek. Sting w RMF FM. To się sprawdzi w samochodzie, gdy jesteście we dwoje. I jeszcze trochę kilometrów do domu zostało.

Gdy jadę autem, zawsze daję głośniej Kygo, Khalid z nowością Save My Love w RMF FM. Jeżeli też daliście głośniej, bardzo dobrze, bo kolejne kawałki naszykowane na ten sobotni wieczór, to w końcu RMF. Tu dużo grania, a mało gadania. Więc niech Daddy Yankee przejmuje antenę.

To jest energia od Darii Zawiałow dla tych, co w pracy. Weekend nie wszyscy mają i my w RMF FM o tym pamiętamy. Piąteczka, dacie rady do końca zmiany. Z najlepszą muzyką się nie zatrzymujemy. Teraz Akon zaśpiewa swoim, no takim lekko nosowym głosem, ale w końcu przebój zrobił, tak? No to posłuchajmy.

Teddy Swims w RMF FM. A po całym dniu szalonych rzeczy na waszej liście obowiązków albo planie zabawy całą rodziną na świeżym powietrzu, wieczór to dobry moment na chwilę spokoju. No tu się zgodzimy. RMF zawsze z wami. I Bryan Adams.

0: To jest najlepsza muzyka w RMF FM, a teraz zbliżamy się do godziny 23. 23 na zegarach, mamy fakty w RMF FM, które przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Policjanci z Małopolski odnaleźli w lesie ciało nastolatki i to prawdopodobnie poszukiwano do dwóch dni Ela. W Krakowie trwa 24. Kongres Medycyny Rodzinnej. Wśród tematów m.in. zagrożenie ze strony wirusa Ebola. Ponad 12 milionów złotych wydali w zeszłym roku posłowie na tzw. kilometrówki. Zaczynamy jednak fakty od najnowszych doniesień z Gdańska. Dziś doszło do kolejnego fałszywego zgłoszenia przez numer 112. Dotyczyło rodzinnego domu prezydenta RP w Gdańsku. Tak poinformował dziś na portalu X rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Służby pod nieobecność domowników miały wyważyć drzwi i wejść do mieszkania. Premier Donald Tusk zapowiedział na niedzielę odprawę rządu w tej sprawie. A my do tego tematu wrócimy w faktach jeszcze za godzinę. Tragiczny finał poszukiwań 12-latki w Krakowie. W Lesie Wolskim mundurowi odnaleźli ciało. To najprawdopodobniej poszukiwana od dwóch dni Ela. W faktach teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Co wiemy o okolicznościach śmierci nastolatki?
2: Wstępne oględziny miejsca, w którym odnaleziono ciało, nie wskazują na to, by ktoś doprowadził do śmierci nastolatki. Pewność będzie po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Odnaleziono je w czasie trwającej od czwartku szerokiej akcji poszukiwawczej. Brało w niej udział nawet kilkuset funkcjonariuszy. Nagrania z monitoringu wskazały, że nastolatka wysiadła z autobusu miejskiego w okolicy Lasu Wolskiego. To w nim, na trudno dostępnym terenie, ciało odnalazł strażnik miejski. Wszystko wskazuje na to, że to poszukiwana Ela. Rysopis i ubiór są tożsame z wyglądem zaginionej nastolatki.
1: Wirus Ebola jest jednym z tematów trwającego do końca weekendu w Krakowie 24. Kongresu Medycyny Rodzinnej. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia właśnie ten wirus doprowadził do 177 zgonów i do prawie 750 zachorowań w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Według Unii Afrykańskiej epidemią objętych może być 10 państw afrykańskich. Eksperci ostrzegają, że problem dotyczy nie tylko Afryki.
3: Są duże hubowe lotniska, z których ludzie z Afryki przylatają później do innych miejsc. Jest ciągły kontakt. Bardzo istotne jest to, żeby były niezwykle jednoznaczne, spójne komunikaty, jak się mamy zachować.
4: Na razie komunikaty głównego inspektora sanitarnego, mimo bardzo trudnej sytuacji w Afryce, są uspokajające. Według pana może być tak dalej?
3: Myślę, że powinno być tak dalej. W momencie, kiedy główny inspektor sanitarny pozyska dane, że istnieje większe zagrożenie, należy tą skalę zagrożenia o niej opowiedzieć i powiedzieć, co trzeba robić, żebyśmy byli bezpieczni.
4: Czy dzisiaj, jeśli ktoś leci do Afryki, niekoniecznie do Ugandy czy do Sudanu, po prostu do Afryki, powinien na coś zwrócić uwagę?
3: Powinien zwrócić uwagę na zalecenia, które są w danym kraju. Na lotniskach powinny być informacje o potencjalnych zagrożeniach.
1: Przekonuje były główny inspektor sanitarny, profesor Jarosław Pinkas. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz, a Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że szczepionka przeciwko wirusowi Ebola, który występuje w Afryce, będzie gotowa najwcześniej, pod koniec roku.
5: Fakty, władza, a pieniądze.
1: Tak zwane kilometrówki dla posłów kosztowały polskiego podatnika w ubiegłym roku ponad 12 milionów złotych. Na sejmowych stronach pojawiły się sprawozdania z prowadzenia biur poselskich, a w nich dane dotyczące kosztów przejazdów poszczególnych posłów. Rekordziści wydali w ubiegłym roku niemal 50 tysięcy złotych.
6: Nie widzę jakiejś szczególnej publicznej szkody w tym, że na przykład poseł właśnie jeździ w sprawach służbowych.
1: Mówił w rozmowie Krzysztof Oziemca poseł PiSu Marcin Horała, który w ubiegłym roku na same kilometrówki wydał ponad 22 tysiące złotych. Skąd biorą się tak gigantyczne kwoty?
7: Funkcjonuje często na dwa samochody, na jeden w okręgu, jeden w Warszawie. Czasami nawet one te dwa się tu spotykają w Warszawie.
1: Podkreśla poseł Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej, który na kilometrówki wydał w ubiegłym roku ponad 36 tysięcy złotych. Kto jest rekordzistą, jeśli chodzi o wydatki na paliwo? Sprawdźcie na rmf24.pl. O codziennych wyzwaniach ratownictwa wodnego rozmawiano dziś w Gdyni. Trwała tam konferencja On Duty, podczas której ratownicy z całej Polski i Europy wymieniają się doświadczeniami. To przestrzeń do dyskusji o wyzwaniach oraz prezentacji nowych rozwiązań technologicznych.
8: Kilka takich nowinek, nowych rozwiązań już w tych konstrukcjach, które znamy. Cyboprezki, urządzenie, które wspomaga przemieszczanie się ratownika na wodzie.
9: Jest taki mały motorek.
8: Jak my to mówimy, większa boja ASP z napędem strugowodnym elektrycznym. Niesamowite urządzenie, które właśnie pozwala nam troszeczkę sił zaoszczędzić po to, żeby tą siłę wykorzystać wtedy, kiedy ona będzie potrzebna już po wyciągnięciu szkodowanego, wtedy, kiedy trzeba klatkę piersiową uciskać i dalej działać. Cała masa przekrój sprzętu, ale też dużo mówiliśmy i też mamy tutaj partnerów, którzy mówią o nawodnieniu, którzy mówią o właściwym odżywianiu ratownika. To właśnie w tym kontekście takiej dobrej sprawności psychofizycznej. Wiele, wiele czynników tutaj wpływa na to, żebyśmy my, stojąc dzisiaj, jutro na stanowisku, na służbie, byli sprawni, skoncentrowani i skupieni na swojej pracy.
1: Z organizatorem Jakubem Friedenbergerem rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. A na jutro zaplanowano warsztaty, pokazy i kolejne testy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: W dzisiejszych prognozach pogody mogliście już słyszeć, że jutro nadejdzie chłodny front, ale czy on takie ochłodzenie przyniesie? No owszem, będzie jutro 29 stopni na południowym zachodzie kraju, ale w poniedziałek, czyli po tym froncie, będzie chłodno tylko kilka stopni mniej, więc takie 26-25 po weekendzie dalej będzie się utrzymywać. Jeżeli chodzi o najlepszą muzykę, tu też trzymamy poziom cały czas niezmiennie. RMF zawsze z wami. Rihanna na początek 23. Maciek Rybak. Cześć ponownie.

0: mam ją łóżkiem.
1: Potężne emocje zamknięte w 3-minutowym utworze. Tak potrafi Doda. RMF FM, najlepsza muzyka. Sobotni wieczór, to jedziemy z wami na tylnej kanapie w taksówce. Teraz kawałek do potańczenia. A co? Może być w taksówce.

Zawsze, gdy wkręcę się w ten kawałek, to jest taki smutek. O, właśnie w tym momencie, jak on się kończy. Najlepsza muzyka i Vaya con Dios w RMF FM.

spływać się można podczas gorącego lata. Czy takie będzie to nadchodzące? Tego jeszcze nie wiemy, ale wiemy, że Kuba i Kuba w RMF FM śpiewają, że stygnie lato. Czy mają rację? Czy tak będzie? Dowiemy się za kilka tygodni.

O, ale pośpiewali, potańczyli dobrze. Dobra zabawa z RMF FM w sobotni wieczór to podstawa, ale w temacie najlepszej muzyki mamy też takie kawałki, polskie kawałki, które naprawdę pod osłoną nocy potrafią zrobić niesamowity klimat. To Metzner w RMF.

0: Maciek Rybak, dziękuję za dziś, do usłyszenia, a za chwilę temat numer jeden obecnie w Polsce, fałszywy alarm w domu prezydenta Nawrockiego. Słuchajcie faktów RMF FM.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
5: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
6: Pieniądze szczęścia nie dają.
7: Myślisz? To posłuchaj.
8: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie. Naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
5: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
7: Czeka.
5: Ponad milion złotych.
7: Zagrasz?
4: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Największe gwiazdy polskiej muzyki na jednej scenie. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 25 maja Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Na scenie m.in. Zalewski, Koma, Anna Maria Jopek, PZ, Kasia Lin, Staria ze Śląska, Zalia oraz wyjątkowe muzyczne spotkania. Transmisja na żywo w TVP1 oraz online na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Zapraszają Związek Producentów Audio-Wideo, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie RMF FM. Teraz fakty punktualnie o północy, które zebrał i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajcie.
11: Rzecznik prezydenta zaapelował o zdecydowaną reakcję służb. Chodzi o fałszywe zgłoszenie na numer 112, po którym ratownicy zdecydowali o siłowym wejściu do rodzinnego domu Karola Nawrockiego. Paweł Pawlikowski nagrodzony za ojczyznę podczas gali zamknięcia 79. festiwalu w Cannes. Robert Lewandowski po 3 sezonach pożegnał się z Barceloną. Kolejna interwencja służb po fałszywym zgłoszeniu przez numer alarmowy 112. Tym razem dotyczyło rodzinnego domu prezydenta w Gdańsku. Straż pożarna otrzymała informację o możliwym pożarze i zagrożeniu życia osób znajdujących się w mieszkaniu. Po przyjeździe ratownicy zdecydowali o siłowym wejściu do lokalu, jednak w środku nikogo nie było, a zagrożenie nie potwierdzono. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że to kolejny przypadek fałszywego alarmu wymierzonego w osoby publiczne związane z prawicą. Zaapelował o zdecydowaną reakcję służb i wyjaśnienie wszystkich incydentów. Do sprawy odniósł się także premier Donald Tusk. Zapowiedział zwolnienie na dziś rano specjalnej odprawy rządu i podkreślił, że działania prowokatorów są wymierzone w bezpieczeństwo państwa. Jak zapewnił, służby wykorzystają wszystkie dostępne środki, aby ustalić sprawców i osoby stojące za organizacją fałszywych zgłoszeń. Więcej o tym piszemy na naszej stronie rmf24.pl. Paweł Pawlikowski został nagrodzony za reżyserię filmu Ojczyzna podczas gali zamknięcia 79. festiwalu w Cannes. Równorzędne wyróżnienia otrzymali także Javier Calvo i Javier Ambrosi za obraz La Bola Negra. Ojczyzna to pierwszy pełnometrażowy film Pawlikowskiego od czasu Zimnej Wojny, która w 2018 roku, przypomnijmy, również przyniosła mu w Cannes nagrodę za reżyserię. A akcja nowego filmu rozgrywa się w 1949 roku podczas podróży niemieckiego pisarza z córką z Frankfurtu do Weimaru. Utrzymywany przez Kijów zakaz eksportu złomu problemem w relacjach Polski z Unią Europejską. Alarmuje o tym prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Mirosław Motyka. Zakaz obowiązujący od początku roku uderza w polskie huty, informuje nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
12: Chodzi o to, że Polska do tej pory była głównym odbiorcą ukraińskiego złomu, który jest strategicznym surowcem niezbędnym do produkcji w nowoczesnych piecach hutniczych. Zakaz, który wprowadził Kijów, łamie umowę stowarzyszenia stowarzyszeniową Unii z Ukrainą. Komisja Europejska nie udzieliła mi odpowiedzi na pytanie, co w tej sprawie zrobiła od prawie pół roku. Bruksela sugeruje, że sprawa złomu jest powiązana ze środkami ochrony rynku, które Komisja Europejska wprowadzi 1 lipca. Prezes Motyka twierdzi natomiast, że nie należy tego wiązać, bo są to dwie różne sprawy i wzywa komisję do podjęcia natychmiastowych działań. Istnieje obawa, że Bruksela w zamian za odblokowanie złomu zaoferuje Ukrainie większe limity na eksport gotowej stali.
13: Fakty na sportowo.
11: Robert Lewandowski pożegnał się z Barceloną, zdobywając dla niej ostatniego gola. W swoim 193. meczu w barwach Dumy Katalonii zdobył 120. bramkę dla klubu, ale mistrzowie Hiszpanii mimo to przegrali na wyjeździe z Walencją 1-3 na zakończenie sezonu. Lewandowski opuszcza klub po 3 sezonach. Zdobył z Barceloną 3 mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Króla i 3 superpuchary Hiszpanii. Łącznie, jak wspomniałem, strzelił dla katalońskiego zespołu 120 goli. Według medialnych doniesień kolejny etap kariery może kontynuować w Arabii Saudyjskiej albo w lidze amerykańskiej. Piłkarze Lecha Poznań z 10. w historii klubu mistrzostwem Polski. Kolejosze świętuje Złotą Gwiazdę, a razem z nim bawią się tłumy kibiców. Wielkie świętowanie odbywa się na placu Świętego Marka na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Tam jest nasz reporter Beniamin Kubek-Piłat. Dobry wieczór.
14: To jest bardzo dobry wieczór dla kibiców z Poznania. To będzie bardzo długa noc. Tysiące fanów Kolejorza przyszło z Enea Stadionu właśnie na Międzynarodowe Targi Poznańskie, a piłkarze przyjechali specjalnym niebieskim piętrowym autobusem z odkrytym dachem. Przejazd 4-kilometrowej trasy trwał prawie 2 godziny. Teraz, jak słychać, muzyka, taniec, przyśpiewki, no i zawodnicy, którzy już za chwilę zameldują się na specjalnie przygotowanej scenie. Mistrzostwo Polski dla Lecha Poznań świętują dziś do rana mieszkańcy. Z Poznania Beniamin Kubiak-Piłat.
11: A z Beniaminem będziemy się jeszcze łączyć w kolejnych faktach, te punktualnie o pierwszej.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Radiowcy bez cenzury, na początek mocne stwierdzenie, taki ktoś powiedziałby statement nawet, ślub i wesele to nie jest byle jaka sprawa.
16: Tak jest, to jest bardzo poważne wydarzenie, z którym wiąże się wiele rzeczy, że tu wymienię zamówienie sali, nauka tańca, znalezienie wedding planera, znalezienie orkiestry, zespołu, szycie sukni, DJ, łoja.
17: No i pokazanie się rodzinie i znajomym, ile to mogę. Tak. Także nawet jeżeli to jest na kredyt, to wiadomo, zastaw się, a postaw się.
18: Let's go, girls.

0: Historia dla dorosłych w RMF FM. Zaczynamy i co dzisiaj? Śluby, wesela i łączenie się w pary pod przysięgą na przestrzeni setek tysięcy lat.
1: Tak, mało wiemy o prehistorii. Jaskiniowcy jakoś nie lubili pisać. Nie wiem dlaczego, ale co ciekawe, są już pewne ślady świadczące, że już wtedy małżeństwa istniały.
0: Tak, bo na przykład w grobach z tamtych czasów archeolodzy znajdowali wspólnie pochowanych małżonków.
1: Kobitka i faceta, szkielety.
2: No. Najpewniej małżonków. No może to, może to był sąsiad i sąsiadka.
0: Może.
1: Ale na bardziej sformalizowane wesela trzeba by było jeszcze poczekać.
2: Jeszcze chwilę, tak.
1: Tak, aż do czasu, gdy człowiek rozpoczyna osiadły tryb życia i tworzenie pierwszych państw, miast, czy coś takiego.
2: Dokładnie, dlatego, że się zrobił taki problem, bo wiadomo, że jak człowiek miał już swoją tam ziemię, miał swój dom, prawda, swój garaż, swoją studnię, no to trzeba było to wszystko komuś przekazać. To było ważne, kto to dostanie po jego śmierci, prawda? Do kogo ten jego majątek będzie należał.
0: I nie bez znaczenia była też kwestia potomstwa. A do tego potrzebna była partnerka. Partnerce był potrzebny partner. Bo mężczyzna na przykład sam nie potrafił zrobić dziecka.
1: I vice versa.
2: Może się starać, ale to tak sam, to nie.

0: Pierwsze wzmianki o prawnym statusie małżeństwa znajdujemy już w kodeksie Hammurabiego. Czyli kawałek temu. Którego z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiamy.
1: I tam
0: my, małżonkowie.
1: W tym kodeksie jasno było napisane o prawach i o obowiązkach małżonków. Mm. Może to było trochę brutalne, ale jednak wówczas takie małżeństwo miało wymiar swego rodzaju kontraktu. Mm.
2: Tak, no i w taki sam właśnie sposób same małżeństwa przestawały być już takie romantyczne, a często zaczęły dotyczyć korzyści, które odnosiły rodziny zainteresowane.
1: Nie wiem, czy tam wcześniej były romantyczne. To były popularne za włosy i do jaskini. No, się tam skądś wzięło.
0: No
1: to,
0: dobra,
1: nie było tu romantyzmu.
0: A im bogatsze i bardziej znaczące rody, tym bardziej dzieci stawały się narzędziami do prowadzenia polityki.
1: I takie rzeczy działy się już w starożytnym Egipcie.
2: Tam nie istniał ani kodeks małżeński, ani obowiązkowa ceremonia. Tam para zaczynała mieszkać razem i ogłaszała to otoczeniu. I tyle.
0: No, będziemy przy okazji, razem. Tam, heja, heja, jesteśmy razem.
1: Robiono takie małe przyjątko tam przy oliwie i winie.
0: No, no. Egipt wyróżniał się też niezwykłą, jak na starożytność, pozycją kobiet. Mogły posiadać majątek, dziedziczyć, pozywać męża do sądu tego egipskiego, prawda? A nawet inicjować rozwód.
1: A teraz przejdźmy do egipskich wyższych sfer. Uwaga, Ramzes II, on walczył z Hetytami. Ale dwie strony napsuły sobie podczas tej walki tyle rydwanów, Hetyci Egiptowi, Egipt Hetytom, że zdecydowano się w końcu na zawarcie pokoju.
2: Jednym ze sposobów, w jaki umocowano ten traktat, były zaślubiny faraona z hetycką księżniczką.
1: Bo czy ty, hetycka księżniczko, przyrzekasz
2: faraonu.
0: Nie znamy jej.
2: Ona powiedziała tak.
0: Tak, nie znamy jej hetyckiego imienia. Egipcjanie nadali jej imię, i tu będę cytował z wielką trudnością, Matchorneferure.
1: Bardzo piękne imię. Troszeczkę ciężko zawołać Matchorneferure, jak jest obiad, nie? Bo tam Matchorneferure, no to ciężko, ale bardzo piękne.
2: Ale gdyby ktoś się zastanawiał, co oznacza to imię, to proszę bardzo, no, Tomasz Olbratowski.
0: Czyli to znaczy ta, która ogląda Horusa, który jest pięknym re.
2: No.
1: I tak
0: to jest imię.
1: To nie Przemysław Tomasław czy Jackosław, tylko to jest, to jest imię. Słuchajcie, tak to się zaczęło, a potem miało być tylko gorzej.
2: Gorzej, ale jak gorzej? Tego dowiecie się już za chwilę w Historii dla Dorosłych. Z nami, radiowcami bez cenzury w RMF FM.

0: zawsze tam, gdzie ty.
1: Dobry wieczór. Już wracamy do was z kolejną lekcją historii i tematem zaślubin. Jak wiecie, różnie z tym bywało.
2: I tak to było z tymi ludźmi.
3: Tak to było.
2: Żyli, poznawali się, pobierali i dalej żyli.
3: No.
2: Aż w końcu umierali.
3: To jest fakt bezsporny i z tym nie możecie dyskutować. Cmentarze są pełne ludzi, którzy kiedyś się pobrali.
2: Tak.
3: Jak mawia Krystyna Czubówna, taki jest świat, takie są fakty.
1: Ale ciekawy dodatek do małżeństwa, prawda, zaproponowała starożytna Grecja.
3: Ci to mieli trochę wkładu w to
1: i wowo. Coś na kształt ślubu.
2: Już mi niosą suknię z welonem. Jeszcze miał nadejść czas.
3: Jeszcze trzeba było chwilę poczekać.
2: Ale do kontraktu, jakim było zawarcie małżeństwa, dołożono ceremonię.
3: Patrzcie, niby nic, prawda? Niby taki mały krok dla człowieka, ale jakże wielki krok dla ludzkości rozumianej jako taka.
1: Tak.
3: Dla jako takiej.
2: I ślub w Grecji, a potem w Rzymie, musiał być widoczny. Musiał być symboliczny i publiczny. I to oznaczało jedno, co? Imprezę. Bibę, raut, balangę. Jak zwał, tak zwał.
1: Imprezę oraz dokumenty.
3: Dodajmy.
1: Już nie wystarczyły uzgodnienia teścia z teściem, prawda? Teraz państwo zaczęło się interesować, kto z kim żyje.
3: To trzeba było zanotować i tak dalej.
2: Przy czym
3: było wiadomo, co się dzieje w społeczeństwie.
2: Taka grecka impreza to było kilka dni zabawy. To był rytuał przejścia, bo kobieta przechodziła spod władzy ojca pod władzę męża.
3: Ale to nie była taka sama impreza, że ludzie balują, tylko to ceremonia trwała kilka dni, obejmowała przygotowania. Szykowano panu młodą postać, ofiary dla bogów, procesje, aż tam szli. I dopiero na końcu była uczta.
1: No
3: to teraz pijemy.
2: I panna młoda po raz pierwszy w historii została zasłonięta welonem.
1: Welon.
2: I to nie jako ozdobą, lecz jako takim znakiem granicy między starym a nowym życiem.
1: Aha. Czyli taki parawan jakby.
3: Tak. To bardzo ważny moment był.
2: Parawany,
3: taki parawan, bo to już nie ma mamusi, nie ma papcia, tylko...
1: Mężuś.
3: Tylko jest mężuś. Jakiś obcy facet, który dodatkowo chce spać w tym samym łóżku, co ty.
1: No.
3: Czasami na Golaja. Tacy byli ludzie wtedy.
1: Rzymianie poszli jeszcze dalej.
3: Jeszcze.
1: To oni stworzyli model ślubu, który Europa będzie kopiować przez kolejne 2000 lat.
3: Tak, bo tam ślub był aktem prawnym, to jest raz, wszystko notowano, ale jednocześnie był takim pełnym symboli wydarzeniem, bo tu się pojawiło połączenie dłoni, obecność świadków, wypowiedzenie formuły zgody i tutaj, uwaga, w starożytnym Rzymie pojawia się obrączka.
2: Początkowo żelazna, noszona na palcu, którym rzekomo biegła żyła miłości, prowadząca do serca, z tego palca do serca i że to tutaj dlatego tam masz.
1: Z której panny młodej, białej, przykryty pomarańczowym welonem, miał odpędzać złe duchy i chronić nowy dom.
2: I wtedy była taka pieśń właśnie, już mi niosą pomarańczowy welon.
3: No i że zły duch patrzy, pomarańczowy welon, mówi oho, i sobie idzie dalej.
1: Wesele w Rzymie to już była porządna impreza. Porządna impreza. Jedzono, pito, śpiewano i w ogóle.
2: Mądrze. Jest bardzo mądrze, już widać, Rzymianie już wtedy znali prastarą podkarpacką mądrość, że należy jeść pijąc i pić jedząc.
3: Ale o tym, co było dalej i co więcej, to już po krótkiej przerwie. Wracamy do was za chwilę.

0: dawna, to wiem.
1: Historia dla dorosłych w RMF FM i my, radiowcy bez cenzury, opowiedzieliśmy wam przed przerwą, jak śluby, aranże małżeńskie i inne takie wyglądały kiedyś. A co jeszcze notują kroniki w temacie?
2: Notują kroniki. W Rzymie goście bez skrępowania towarzyszyli nowożeńcom aż do sypialni.
1: Jakby to powiedział wówczas Mickiewicz? Słuchajcie, ślub przestał być tylko faktem, a stał się spektaklem.
2: Tak.
1: Bo czasami też sprawdzali, czy małżeństwo jest skonsumowane, czy nie,
3: później,
1: wiesz.
3: No, będzie o tym mowa.
1: No, to ważne tematy są w tym.
3: No to upraszczając teraz troszeczkę, w neolicie ślub to była głównie kwestia tego, żeby sąsiad nie ukradł nam kozy i partnerki.
2: No
3: nie?
2: Tak, mówisz, dobra, ja to śpię w tej jaskini, śpię z nią.
3: Tak,
2: i proszę proste. Nie zabierać.
3: Jasne, ciężko się przyczyni.
1: Ale uwaga, bo teraz wjeżdżamy w etap, gdzie sprawy naprawdę zaczynają się komplikować, bo do gry wchodzą bogowie.
2: No tak, bo jak coś jest nudne i proste, to trzeba tam dodać element metafizyczny, żeby ludzie się bardziej bali.
1: Żeby nie było tak, o.
2: No
3: u praludzi, prawda, jak chciałeś się rozwieść, to po prostu pakowałeś tobołek i wychodziłeś z jaskini.
2: I tak.
3: A religia powiedziała, o nie, kolego, o nie, Bozia patrzy, jak wyjdziesz, to spłoniesz.
1: I oczywiście, żeby było prościej, każda religia wymyśliła sobie na to małżeństwo inny sposób, ale zacznijmy od judaizmu.
3: No właśnie, w judaizmie ślub to jest konkret.
1: No to jest,
3: tak, tak powstała ketuba. To taka święta intercyza. Była odczytywana publicznie, żeby wszyscy wiedzieli, że pan młody nie tylko bierze pannę, ale też zobowiązuje się jej płacić, karmić ją i, co ważne, zapewnić jej, jak to określono, radości małżeńskie.
1: Radości małżeńskie. Bardzo ładna,
3: zapewnić
1: radości
2: ładna,
1: małżeńskie. To chodzi o szachy i warcaby.
3: Tak, i Chińczyka.
2: Znaczy, do tego, jak Chińczyk bierze ślub, to chyba w tym odcinku nie dojdziemy. Natomiast wracamy do judaizmu. W trakcie ceremonii jest tam jeszcze wejście pod chuppę. Taki baldachim, który symbolizuje ich przyszły dom. Dobrze.
1: To ceny mieszkań są teraz takie, że podejrzewam, za chwilę wszyscy
2: pod chuppą
1: będą spali pod
3: chuppą. Wszyscy młodzi.
1: Wszyscy pod baldachimem.
3: Tak.
2: No i na koniec tam jest jeszcze zwyczaj, takie rozbicie kielicha. I ma to przypominać o zniszczeniu świątyni jerozolimskiej, żeby pamiętać, że nie wszystko w życiu jest kolorowe.
1: Tak. Czekaj, bo na Podkarpaciu też jest taki zwyczaj, że rozbicie kielicha.
2: Tak, nie?
1: Tak się rzuca za siebie.
2: No,
1: i później para młoda zamiata szkło i to czego to jest symbol?
3: No, że trzeba coś zorganizować, że trzeba jakoś zorganizować gościom czas przed rosołem.
2: No tak, bo tak to by stali wszyscy co teraz.
3: Nie, słuchajcie, a tak to się słucha.
1: Czego nas to uczy? Życie to nie jest sam rosół.
2: Nie.
1: To są też obowiązki i inne rzeczy.
2: Ale jeśli myślicie, że te formalności żydowskie są skomplikowane, to teraz hinduizm. Tam ślub to nie jest impreza na jeden wieczór. Tam to jest taki rytuał, można by nawet powiedzieć, kosmiczny.
1: Dlatego, że tam w hinduizmie nie żenisz się tylko na to życie.
3: Nie.
1: To nie jest tak, że do śmierci i ciach potem. Tam podczas ceremonii Saptapadi.
3: Zapamiętajmy to słowo.
1: Wiążesz się na 7 kolejnych wcieleń.
3: Także tutaj Saptapadi.
2: Czyli bierzesz ślub i wiesz, że jak w następnym życiu odrodzisz się jako, nie wiem, chomik, a ona się odrodzi jako papuga, to jakoś sobie musicie radzić, bo to karma nie odpuszcza.
1: Karma i chomik to się nawet jakoś łączy.
3: Tak. Ale my połączymy się ponownie już za chwilę, nigdzie nie odchodźcie, bo to jeszcze nie koniec.

0: Wraca historia dla dorosłych i wiecie co? Wszystkie te ceremonie weselne naprawdę były ciekawe. No ale właśnie, nie dokończyliśmy wam historii o ceremonii hinduskiej Saptapadi, prawda?
1: Ale w trakcie tej ceremonii Saptapadi jest coś takiego jak 7 kroków wokół świętego ognia. Czyli para składa przysięgi, a ogień jest świadkiem.
2: Ogień jest świadkiem.
1: Jak skłamiesz przed ogniem, to masz przesraniutkie w całej galaktyce.
0: Bo wiecie, że ślubujesz przed ogniem, to później nikt nie będzie patrzył na to, że ty chomiga, ona papuga.
1: No nie.
2: Jak ślubowałeś?
0: To przysięgałeś przed ogniowi?
2: Łubudu. Bo jak nie, to będziesz miał przesraniutkie w całej galaktyce, a tego nie chcesz.
1: Przeskakujemy do islamu. Tu ślub, czyli nikah, zachował charakter kontraktu, ale z boskim błogosławieństwem.
2: Czyli musi być zgoda obu stron. Muszą być świadkowie i musi być mahr, czyli dar dla żony. To nie jest taki prezent typu, nie wiem, mikser, żelazko, szaliczek, nie. To jest majątek, który pozostanie przy kobiecie na wypadek rozwodu.
1: No i islam od początku bardzo mocno stawiał na to, żeby wspólnota wiedziała o związku. Dlatego, tak jak już wspominaliśmy, wesele tam na przykład jest obowiązkowe.
0: Tak.
1: Nie ma cichych ślubów w Vegas.
2: Czy tam jest jak na Podkarpaciu?
0: No tak,
2: jest
0: tak.
2: Zabawa, po prostu wszystkie sąsiednie wsie muszą wiedzieć.
0: Radość musi być odgłoszona głośno, żeby nikt nie miał wątpliwości, kto z kim śpi.
2: To co ma swoje ręce i nogi.
1: Natomiast jeśli chodzi o chrześcijaństwo, to mnie zaskoczyło, jak przygotowywałem się do tego odcinka, że małżeństwo w chrześcijaństwie stało się oficjalnie sakramentem dopiero na synodzie w Weronie w 1184.
2: Czyli grubo przez ponad 1000 lat. Przez 1184 lata chrześcijanie pobierali się po cywilnemu?
1: No tak.
2: To nie po Bożemu.
1: To jest niepobożne.
2: Nie, bo co Jezus pomyślał?
0: Wcześniej Kościół uważał, że ślub to sprawa rodzinna. Ludzie brali ślub przed domem, w obecności rodziców, a księdza co najwyżej prosili o błogosławieństwo post factum, jak już było po wszystkim.
1: No,
0: nie płacili za mszę.
1: A teraz u nas w Polsce mieliśmy swadźbę. To taki słowiański rytuał, gdzie swatał, młodzi pili miód.
0: Normalny, rozsądne.
1: Miód. A potem Kościół musiał to wszystko ochrzcić.
2: Tak, słuchajcie, powstał cudowny, wspaniały, jedyny w swoim rodzaju, fantastyczny miks, chrześcijański sakrament, pogańskie oczepiny i to trwa do dziś. U nas.
1: A dobra, ale teraz wchodzimy w mroki średniowiecza. Co? Wtedy ślub przestał być tylko takim dogadaniem się rodzin, ale klucze właśnie do sypialni już przejął na poważnie Kościół i ogłosił, że małżeństwo to jest sakrament nierozerwalny, święty, bez opcji zwrotu towaru.
2: No i tu się zaczęły, powiem wam, schody, dlatego że wcześniej rozwody były proste.
0: Tak.
2: Mówiło się sakramentalne cześć i się szukało nowej pani we wsi obok albo w miasteczku za górą. Bo przecież na Instagramie nikt was już nigdzie nie namierzył.
1: Tak, poszedłeś dwie wsie dalej, to już
2: koniec.
1: Nie ma chłopa.
0: No. A po XII wieku, prawda, zapomnij. Co Bóg złączył, człowiek nikt nie rozdziela, nie rozłącza. Ewentualnie bardzo drogi prawnik w Watykanie, ale na to stać było tylko królów.
2: Ale to też było mądre prawo, które chroniło kobiety.
0: Teraz jest
2: taniej. Tymi, takimi, jak to się mówi, taki szaławiła.
1: Szaławiła.
2: To tam znika.
1: Ale my was nie ochronimy przed najlepszą muzyką. Dajcie głośniej, bo już za chwilę słyszymy się ponownie.

0: Swoją drogą to Kościół, który dziś kojarzymy z konserwatyzmem, wtedy wprowadził rewolucję, czyli zasadę dobrowolnej zgody, że musi paść chce i od panny młodej i od pana młodego.
1: O. Tak, bo wcześniej po prostu ojciec mówił, mówił: córko, wychodzisz za tego pana z brodą, bo on ma trzy wioski, albo on ma piękne tam kowadło i stado świń, i córka to robiła. A teraz musiała wyrazić zgodę.
2: I super, tylko tutaj jest problem z wolną wolą.
0: Tak, no tak.
2: Jak za plecami stoi ojciec z toporem, a matka płacze, że jak nie wyjdziesz za sąsiada, to nie będziemy mieli co jeść przez zimę. Nie?
1: To był taki szan. No to szan, wtedy ciężko powiedzieć, tak, że nie.
0: Tak, to wtedy powiedzenie nie wymagało jaj ze stali i to obu płci.
1: Tak. Obu płci. Słuchajcie, ale najciekawsze jest to, gdzie ten ślub się odbywał. Otóż kroniki notują, że wcale nie przy ołtarzu, dlatego, że przez większość średniowiecza śluby brano in facie ecclesiae, czyli na progu kościoła. Nie przed ołtarzem, tylko na progu. Przed drzwiami.
2: Tak.
0: Ale
1: w próg kościół.
0: I to są właśnie takie elementy, które łączą wszystkie religie. Tak przed chwilą mówiliśmy o islamie, że to miało być głośne i wszyscy mieli o tym wiedzieć. Tak samo tutaj ksiądz stał w progu, żeby wszyscy przechodni widzieli, że to się dzieje naprawdę. W środku kościoła odbywała się dopiero msza po ślubie. A po co to wszystko? No bo ludzie wtedy strasznie oszukiwali.
2: Tak, istniała plaga małżeństw potajemnych. Dwóch młodych spotykało, czy dwoje młodych spotykało się w stogu siana, prawda? Powiedzieli sobie: biorę ci za żonę męża.
0: Tak. Nie?
2: I według prawa byli małżeństwem.
0: Dogadali się.
2: Według prawa tak. Potem chłopak szedł do innej wioski, brał ślub oficjalny, a pierwsza dziewczyna wyskakiwała z krzaków z pretensjami.
1: I to było okropne.
0: No,
1: weź to coś. I właśnie dlatego, słuchajcie, wprowadzono zapowiedzi. Trzy razy ksiądz musiał ogłosić zambony: słuchajcie, Staszek bierze jagnę, czy tam kachnę. Czy ktoś wie, dlaczego może nie powinni?
0: Tak, no, i
1: żeby
0: to był
1: dać
0: taki
1: czas temu komuś, żeby się zgłosił.
0: To był taki średniowieczny system sprawdzania powiadomień na Tinderze. Czy gość nie ma już tam macza w sąsiedniej wsi?
1: Tak, bo dzisiaj wiadomo, że masz status na Facebooku, nie? Skomplikowane.
0: No.
1: A tu nie.
2: Albo to trudne.
0: Przy czym ten zwyczaj zapowiedzi przedślubnych do dzisiaj w kościele funkcjonuje.
2: Tak.
1: Żeby skończyć jakimś takim wzniosłym banałem, bo wiemy, że wy to lubicie, takim coś jak tekst zaproszenia ślubnego, powiedzmy może tak. No ty powiedz, bo ty jesteś mądry.
2: Od jaskini po salę weselną, od glinianej tabliczki po fotografię ślubną w ramce. Historia ślubu i wesela to historia człowieka.
1: Nie zapominajmy o nim.
0: O człowieku, jako
2: o człowieku,
0: którego życie jest wartością samą w sobie.
1: I choć, bo nam chodzi o to, żebyście tego w drugim człowieku zobaczyli pierwszego człowieka.
2: Tak.
1: Bo może być drugi, ale niech będzie pierwszy.
2: Tak.
0: A jak go zobaczycie, to może będziecie chcieli się połączyć na długie lata.
1: Zacznijcie od wspólnego obejrzenia tego odcinka Radiowców Bez Cenzury i naszej historii dla dorosłych.
0: Jacek Tomkowicz,
2: Tomasz Albratowski,
1: Przemysław Skowron i Jan Albratowski, syn rzeczonego.
0: Mam tak samo na nazwisko, no, ponieważ państwo Albratowscy wcześniej wzięli ślub.
2: Tak.

0: zbliża się już godzina pierwsza według radiowego zegara, a to czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. A fakty o pierwszej rozpocznijmy od pilnego spotkania w sprawie fałszywych zgłoszeń na numer alarmowy 112. Te zwołał szef MSWiA. Premier na rano z kolei zapowiedział odprawę z ministrami i przedstawicielami służb. Donald Trump ogłosił, że niemal gotowe jest już porozumienie z Iranem. To ma doprowadzić do ponownego otwarcia cieśniny Ormus. A w stolicy Wielkopolski Lech Poznań wraz z kibicami świętuje 10. Mistrzostwo Kraju. Premier Donald Tusk zwołał na dziś rano odprawę z ministrami i przedstawicielami służb po fałszywym alarmie dotyczącym rodzinnego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Przypomnijmy, po zgłoszeniu o pożarze i zagrożeniu życia strażacy siłowo weszli do lokalu, który okazał się być pusty. Tusk poinformował, że przekazał prezydentowi wyrazy solidarności i zapowiedział działania wobec sprawców. Użyjemy wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, napisał premier. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zwołał z kolei pilne spotkanie służb i ma rozmawiać z szefem gabinetu prezydenta, Pawłem Szewernakerem. To kolejny przypadek serii fałszywych zgłoszeń dotyczących osób publicznych związanych z prawicą. W ostatnich dniach podobne interwencje dotyczyły m.in. Jarosława Kaczyńskiego, Sławomira Cenckiewicza i redaktora naczelnego TV Republika. A teraz wiadomość sprzed chwili zza oceanu. W pobliżu Białego Domu w Waszyngtonie doszło do strzelaniny. Na razie nie podano informacji o ewentualnych ofiarach, ani okolicznościach incydentu. Więcej informacji na ten temat w kolejnych faktach. Tymczasem Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest już praktycznie gotowe. Prezydent USA poinformował, że trwają już tylko rozmowy nad ostatnimi szczegółami umowy, która ma doprowadzić m.in. do ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Według medialnych doniesień rozmowy dotyczą przedłużenia zawieszenia broni między Iranem a Izraelem nawet o 2 miesiące. W zamian Teheran miałby stopniowo odblokowywać żeglugę przez Ormus i rozpocząć negocjacje dotyczące swoich zapasów wzbogaconego uranu. Stany Zjednoczone rozważają z kolei częściowe załagodzenie sankcji i odblokowanie części irańskich aktywów. Trzy pierwsze polskie myśliwce F-35 przeleciały w piątek do kraju. Polska zamówiła dla swoich sił powietrznych w sumie 32 samoloty wielozadaniowe produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. Weszły maszyny, wylądowały w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Ich przylot obserwował reporter RMF FM Michał Krasoń.
1: Polskie F-35 przyleciały do bazy w Łasku w eskorcie F-16. Nad samą płytą lotniska dwa niskie przeloty i chwilę po 18:00 pierwsze polskie myśliwce piątej generacji wylądowały.
2: Zastępca dowódcy generalnego, generał dywizji Nowak, melduje zakończenie operacji przebazowania pierwszych trzech F-35 do Polski na lotnisko Łask.
1: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że takich wyjątkowych momentów w najbliższych miesiącach będzie sporo.
3: Do końca roku w Polsce będzie 14 F-35. W przyszłym roku kolejne 12 maszyn i tak aż do 32 zakontraktowanych.
1: Husarze będą stacjonowały nie tylko w Łasku, ale także w Świdwinie.
4: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
0: Piłkarze Lecha Poznań świętują 10. Mistrzostwo Polski. Zawodnicy przyjechali na plac Świętego Marka specjalnym autobusem i ze sceny przemawiają, znosząc doping i bawią się razem z kibicami. Świętowanie obserwuje nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Ja bym chciał wam podziękować za te lata, gdzie było ciężko. Chciałbym wam podziękować za to, że byliście z kolejarzem na dobre i na złe. I mam jedno pytanie do was. Czy chcemy więcej? Czy chcemy więcej? Jedziemy! Wisz! Wisz!
6: Dzięki za wiarę! Dzięki za wsparcie! Ten puchar i to mistrzostwo jest dla was i dzięki wam tak samo! Jedziemy głośno i wyraźnie! Wisz!
0: Ze sceny prezes Lecha Poznań Piotr Rutkowski oraz pomocnik kolejorza Radosław Murawski. Przenosimy się teraz na dalekie południe kraju z dobrą informacją dla kochających góry, bo po prawie 3 tygodniach przeglądu technicznego ponownie rusza kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Na dodatek nie tylko będzie można się nią przejechać, ale także czegoś się nauczyć.
7: Ponownie będzie dostępna dla turystów kolej linowa na Kasprowy Wierch. Wraz ze startem sezonu ruszamy również z letnią akcją Stacja Edukacja. Na szczycie Kasprowego przez cały sezon letni będziemy mogli posłuchać ciekawych prelekcji przewodników, którzy opowiedzą m.in. na temat ukształtowania Tatr, na temat tatrzańskiej przyrody, czy też historii kolei PKL. Codziennie prelekcje odbywają się w trzech wyznaczonych miejscach.
0: Informowała Marta Grzywa z Polskich Kolei Liniowych. Na Fakty wracają za godzinę, punktualnie o 2 w nocy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Czas na porcję informacji w RMF FM.
1: Mamy bardzo dobre wiadomości. Ceny kawy na światowych rynkach spadają po raz pierwszy od wielu miesięcy. Indeks cen kawy w kwietniu wyniósł 266,24 centa za funt, czyli był o 2,7% niższy niż jeszcze miesiąc wcześniej. A naszym gościem jest teraz pan dr Marek Szymański, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Dzień dobry, panie doktorze, witamy.
2: Dzień dobry.
1: Czy pan ma już pierwszą kawę ze sobą?
2: Zdecydowanie tak.
1: Czy można mieć nadzieję, panie doktorze, że ten spadek cen kawy to jest jakiś trwały trend, czy to jest tylko taka chwilowa korekta na rynku?
2: Nadzieję można mieć, ale byłbym z tą nadzieją troszeczkę ostrożny, bo rzeczywiście w ciągu kilku miesięcy te ceny spadły, jeżeli mówimy w tej chwili o arabice giełdowe, o 25%. To jest bardzo imponujący wynik. Natomiast podobny spadek miał miejsce między lutym a lipcem ubiegłego roku, a jesienią znowu było powyżej 4 dolarów za funt. Więc niewykluczone, że jest to krótka korekta, ale tutaj są pewne czynniki, które mogą nam sugerować, że nie do końca jest to tylko i wyłącznie korekta. To znaczy pojawiły się informacje o tym, że zbiory w tym sezonie kawowym będą około 10% wyższe niż rok temu. Na co to może oznaczać dla cen, to już chyba wszyscy podejrzewamy. Ale z drugiej strony mamy także inne czynniki, które w drugą stronę mogą pchać te ceny. I to jest kwestia wojny w Zatoce i wpływu tego konfliktu na ceny transportu oraz na ceny nawozów. No i to już jest ten drugi czynnik, który może ograniczać skłonność producentów do akceptowania spadających cen. A druga sprawa, jeszcze dodatkowa, to jest to, że Między giełdą a sklepem są jeszcze pewne ogniwa, które mogą zamortyzować te zmiany. Więc jeśli chodzi o nasze ceny, które będziemy płacili za codzienne zakupy albo cotygodniowe, comiesięczne zakupy kawy, to tutaj pewnie takich przewidywań optymistycznych nie doszukiwałbym się.
1: Czy to się wszystko przełoży w takim razie realnie na ceny kawy w polskich sklepach, kawiarniach, czy... Jak to będzie wyglądać?
2: Raczej nie. Nie oczekiwałbym tego w krótkim okresie, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w nieco dalszej przyszłości, no bo mamy do czynienia tutaj z czynnikami, które troszeczkę mają takie oddziaływanie psychologiczne, to znaczy strony na tych rynkach giełdowych napędzane są nadzieją, napędzane są troszeczkę strachem, że coś się przegapi. No i te ceny w dobrach takich hurtowych, właśnie w stylu, nie wiem, ropa, agrokultury, agrarne produkty, są bardzo wrażliwe na takie delikatne informacje, które się pojawiają. Droga od giełdy na ten stół, do filiżanki jest dosyć daleka, więc tutaj bym raczej tego nie oczekiwał, że się szybko przyłoży na jakieś zmiany. Ale gdyby na przykład doszło do rozwiązania konfliktu w Zatoce Perskiej, to być może mielibyśmy taki troszeczkę trwalszy trend. Może nie tyle spadkowy, ale stabilizujący. A przypomnijmy sobie, że w ciągu ostatnich kilkunastu, 20 miesięcy te ceny kawy wzrosły na półkach sklepowych o pewnie 100%.
1: A co przede wszystkim decyduje dziś o cenach kawy?
2: A cenach giełdowych czy cenach na półkach sklepowych?
1: Giełdowych przede wszystkim.
2: Giełdowe. To są te dwa czynniki, to znaczy przewidywania, które rozmaite instytucje zajmujące się, analizujące rynek giełdowy formułują. I to są właśnie te przewidywania, że produkcja światowa wzrośnie o 10% w tym roku. A to jest, zdaje się, podparte także pewnymi obserwacjami natury, nazwijmy to, biologiczno-organizacyjnej. Czyli po to, żeby kawa dobrze owocowała, dobrze plonowała, potrzebujemy areału i potrzebujemy warunków. Warunki są niestabilne, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Natomiast ten areał generalnie rzecz biorąc wzrasta. To, co jest dość istotne, to jest to, że dane Światowej Organizacji Żywności wskazują, że taki najwyraźniejszy wzrost areału nastąpił około 8 lat temu. I to jest mniej więcej ten czas, który potrzebują drzewa kawowe, żeby zacząć poważnie owocować. Więc niewykluczone, że te przewidywania są oparte o te wzrastające kilka lat temu areały upraw. No i możemy obserwować, jak się to zmienia także w kolejnych latach. I o ile te 8 lat temu to był wzrost około 10%, tak teraz zdarzają się takie mniej więcej 2-3% spadki bądź wzrosty, więc pewnie zostało to ustabilizowane. I drugi ważny czynnik, pan wspomniał o tym nie wiem, średnim ważonej cenie kawy, to jest rzeczywiście tam 200, parędziesiąt centów za funt. A to jest taki miks rozmaitych gatunków. Mamy takie dwa główne rodzaje, czyli mamy arabikę, którą w naszym obszarze pije się jako taką kawę mieloną. I mamy robustę, która ma troszeczkę, po pierwsze, inny smak, po drugie jest używana w dużej mierze do produkcji kaw rozpuszczalnych i po trzecie znacznie lepiej owocuje, jest bezpieczniejsza, w związku z czym te ceny są niższe. I gdybyśmy chcieli jako konsumenci zaakceptować większe spożycie właśnie robusty kosztem arabiki, to pewnie moglibyśmy oczekiwać, że te ceny mogą być troszeczkę niższe.
1: Mhm. No, podobno o blisko 7% w ciągu miesiąca spadła, potaniała robusta.
2: Tak, tak, tak. To jest wyraźny spadek. Robusta stanowi w tej chwili, jeśli chodzi o eksport, że standardowo od kilku lat jest to mniej więcej stabilne, około 40%. 60 to jest wciąż arabika. Ona ma chyba troszeczkę lepsze walory dla takich osób, które cenią sobie nieco, nie wiem, taki bardziej wyrazisty aromat, ziemiste nuty.
1: A jakie kraje są najważniejsze, panie doktorze, jeżeli chodzi o sytuację na rynku kawy?
2: To są kraje Ameryki Południowej, Brazylia, Kolumbia, generalnie rzecz biorąc te wszystkie kraje położone wzdłuż równika. To jest Afryka i to jest Azja Południowo-Wschodnia, na przykład Wietnam. W różnych miejscach to owocowanie ma inne czasy, to znaczy półkula północna, inny troszeczkę termin, półkula południowa inny, natomiast to się w miarę równo rozkłada, więc tutaj nie oczekiwałbym, że będzie to miało jakieś takie wyraźniejsze wahania, jeśli chodzi o czas zbiorów, ale może mieć wpływ na ceny to, jak będą wyglądały przewidywania dotyczące poszczególnych obszarów. W tej chwili dominują przewidywania dotyczące Brazylii, one są bardzo, bardzo, bardzo optymistyczne. Tam niektóre szacunki mówią o wzroście plonów brazylijskich o 15%. No i to się przekłada na to, o czym mówiłem, czyli te szacunki dotyczące światowej produkcji 10% wyższe. Ale z drugiej strony mamy też rosnącą konsumpcję i tutaj od kilku lat Azja, która potencjalnie jest chyba największym rynkiem, chociaż nie jest to tradycyjne miejsce do spożywania kawy, ta konsumpcja tam wyraźnie rośnie, więc czynnik popytowy też tutaj będzie miał istotne znaczenie.
1: Ale być może ceny herbaty w tych rejonach spadną. Bardzo panu dziękuję za komentarz, za rozmowę. Gościem Radia RMF 24 był pan dr Marek Szymański, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Jeszcze raz dziękuję. Miłego weekendu, panie doktorze.
2: Dobra.
1: Wszystkiego dobrego. Kłaniamy się, a przy dobrej kawie słuchamy znakomitej muzyki w Radiu RMF.

0: dzisiaj to ciekawe.
1: Słuchajcie przeglądu zagranicznego. Wiele się dzieje w kwestii amerykańskich żołnierzy w Europie. Najpierw była zapowiedź wycofania 5000 żołnierzy z Niemiec, potem wstrzymanie rotacji 4000 do Polski. Wreszcie obietnica prezydenta Trumpa, że kolejne 5000 do Polski trafi. Ze mną dziś Jacek Tarociński, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, autor znakomitego raportu "Czy kołdra jest za krótka? Reformy i modernizacja sił zbrojnych USA". Raport polecam, dostępny na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich. Witaj.
2: Witaj i witam Państwa.
1: Czy to jest moment, kiedy możemy odetchnąć z ulgą, bo cały zeszły tydzień spędziliśmy na spekulacjach, czy ci żołnierze amerykańscy z Polski znikną, co to oznacza dla naszego bezpieczeństwa, co Polska powinna w tej sytuacji zrobić. Teraz jest zapowiedź, która idzie zupełnie w inną stronę. Żołnierzy ma być więcej, żołnierze mają po prostu pozostać. Co właściwie wiemy na ten moment, jeżeli chodzi o amerykańską obecność w Polsce i ewentualne zmiany?
2: Niestety wiemy niewiele, ponieważ jest pewna desynchronizacja między ogłoszeniem politycznym a wykonaniem wojskowym, którym już obserwowaliśmy. Prezydent Trump najpierw zatwitował o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemczech, potem się okazało, że to nie z Niemiec, a z Europy, a tak w ogóle to spośród tych 5000 żołnierzy to 4000 zostanie wstrzymanych z Polski. Na szczęście dzięki ofensywie dyplomatyczno-polityczno-medialnej wszystkich polskich stronnictw politycznych i medialnych udało się zmienić tą decyzję i teraz zamiast być 4000 mniej żołnierzy w Polsce, to będzie 5000 więcej. Ale co to dokładnie oznacza? To dopiero w najbliższych tygodniach, najprawdopodobniej do połowy czerwca, polskie Ministerstwo Obrony Narodowej, polski Sztab Generalny razem ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami mają dokładnie rozplanować i wykonać.
1: Czyli krótko mówiąc, z jednej strony mamy oświadczenie polityczne prezydenta Donalda Trumpa, który mówi: moją wolą jest, żeby żołnierzy w Polsce było więcej, a teraz przechodzi to już na taki szczebel techniczny, gdzie w Pentagonie musi się zdecydować, jakich żołnierzy, w jakim czasie do Polski można wysłać i tak dalej, i tak dalej. Jak rozumiem, to jest dopiero do wypracowania.
2: Dokładnie tak, zgodnie z amerykańskim systemem prawnym. Oczywiście prezydent jest tak zwanym commander in chief, no ale on nie dyryguje pojedynczymi brygadami czy nawet dywizjami sił zbrojnych USA. Robi w jego imieniu to oczywiście sekretarz obrony, który też nie zaprząta sobie głowy takimi małymi rzeczami jak 5 tysięcy żołnierzy tu i tam. Robi to sztab połączony razem ze wszystkimi szefami kolegium oraz potem dowódcy już regionalni, w tym przypadku generał Grinkiewicz jako dowódca JUKOM i najwyższy dowódca NATO jednocześnie.
1: A czy w tym momencie mamy już większą jasność, co właściwie wydarzyło się te kilka dni temu, kiedy nagle gruchnęła wiadomość, rotacja 4 tysięcy żołnierzy amerykańskich do Polski została wstrzymana? Pojawił się chaos nie tylko w Polsce, gdzie zastanawialiśmy się, co właściwie się wydarzyło i dlaczego do tego doszło, ale również w Stanach Zjednoczonych politycy w Kongresie pytali, skąd taka decyzja, kto tą decyzję podjął. Czy dzisiaj już lepiej wiemy, jakie mechanizmy, albo raczej jaka osoba, czyja decyzja stała za tymi problemami, które w ostatnich dniach obserwowaliśmy?
2: Nie wiemy na 100%, ale jestem w stanie odtworzyć dla Państwa pewien ciąg przyczynowo-skutkowy, który, jak mi się wydaje, moją najlepszą wiedzą, wydarzył się w ostatnich 2 tygodniach. Mianowicie, wszystko rozpoczęło się oczywiście od posta na Truth Social prezydenta Trumpa, który zadeklarował, że będzie o 5 tysięcy mniej amerykańskich żołnierzy w Niemczech. I potem on wydał tego typu polecenie do wykonania sekretarzowi obrony wojny Hexetowi, który następnie zoperacjonalizował to w postaci pisemnego już rozkazu dla amerykańskich mundurowych i popełnił tutaj podstawową różnicę względem deklaracji prezydenta, bo nie napisał już w tym pisanym rozkazie o 5000 żołnierzy mniej w Niemczech, a w Europie. I takie dyspozycje dostał generał Grinkiewicz. Jak takie dyspozycje otrzymał generał Grinkiewicz, to on usiadł ze swoimi innymi generałami amerykańskimi do dyskusji. Jednym z nich był pełniący obowiązki szefa sztabu US Army i sekretarz obrony, sekretarz armii Driscoll, do których on zadzwonił i razem wypracowali, że najbardziej sensowną z punktu widzenia mundurowego, już nie polityka, opcją będzie wstrzymanie rotacji w Polsce, ponieważ ta rotacja właśnie miała się odbyć, będzie to najtańsze, będzie to oznaczało najmniej bólu głowy logistycznego, finansowego oraz no nie popsuło psuje żadnej amerykańskiej obecności stałej, nie rozwali jakiegoś dowództwa, nie będzie oznaczało wielkich przesiedleń dla rodzin, którzy tutaj żyją. Więc tak ogólnie z punktu widzenia osoby w mundurze wydawała się to najbardziej stosowna opcja i generał Grinkiewicz taką decyzję, mając do niej uprawnienia, to bardzo ważne, podjął i wykonał. Potem wydaje się, że on nie do końca poinformował o dokładnych szczegółach tej decyzji swoich przełożonych. I z tego narodził się cały chaos, bo oczywiście w Polsce dowiedzieliśmy się o tym. Nasi politycy zaczęli się komunikować z politykami amerykańskimi, którzy też oczywiście nie mieli żadnego pojęcia, co się wydarzyło, ponieważ zrobił to generał Grinkiewicz w dość małym gronie osób zaufanych, a sam prezydent USA w tym czasie był w Pekinie, więc też bardzo mocno odcięty od bieżących wydarzeń i informacji.
1: Krótko mówiąc, była decyzja polityczna Donalda Trumpa, później właśnie ten szczebel techniczny spełnił tą obietnicę czy zapowiedź Donalda Trumpa w sposób z punktu widzenia mundurowych najlepszy możliwy, a Polska otrzymała cios rykoszetem. Rozmawiam z Jackiem Tarocińskim z Ośrodka Studiów Wschodnich. Do tej rozmowy za moment wrócimy, żeby porozmawiać jeszcze o znaczeniu amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

0: jest Przegląd Zagraniczny. Ze mną wciąż Jacek Tarociński, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, autor raportu o reformach i modernizacji amerykańskich sił zbrojnych. Raport dostępny na stronie OSW, a my rozmawiamy o amerykańskiej obecności w Polsce, o tych zmianach, które obserwowaliśmy w ostatnich dniach. Tutaj oczywiście nasuwa się istotne pytanie, czy ta liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce, która miała spaść, teraz wygląda na to, że może wzrosnąć, ma tutaj kluczowe znaczenie. Czy to jest ten parametr, który rzeczywiście z naszej perspektywy jest taki najbardziej kluczowy, czy to będzie 6 tysięcy, czy 10, czy 12 tysięcy, jak na to patrzeć?
1: Z perspektywy doraźnej i naszego dobrego samopoczucia jest oczywiście to bardzo ważne. Z punktu widzenia operacyjnego, czy obrony szerokiej Europy, to czy brygady jest jedna, czy trzy na froncie od Helsinek aż po Sofię, nie robi aż tak dużej różnicy. Dużo ważniejsze jest komunikacja i to, co się wydarzyło. Przede wszystkim z punktu widzenia odstraszania, bo na co dzień chodzi nam przecież o odstraszanie, póki co Rosji, jeszcze z nią nie walczymy. Bardzo ważne jest zachowanie spójności sojuszu i pokazywanie, że Amerykanie są gotowi tą obronę podjąć. I w pierwszych tygodniach, dniach był z tym gigantyczny problem przez ten chaos informacyjny, ale nagła zmiana decyzji Donalda Trumpa i twarde opowiedzenie się nie tylko za przerwaniem zmniejszenia, ale za wręcz zwiększeniem tej obecności jest przekuciem sytuacji co najmniej średniej w bardzo dobrą, bo pokazuje, że pomimo błędnych decyzji szczebla niepolitycznego, szczebel polityczny jak najbardziej potwierdza swoje zaangażowanie i kontynuację tego zaangażowania na nawet zwiększonym poziomie.
0: Czy w związku z tym nie musimy się już dłużej martwić o amerykańską obecność w Polsce, bo ta sytuacja, którą obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach, spowodowała wiele takich dosyć nerwowych komentarzy, czy Polska nie zainwestowała zbyt wiele w relacje ze Stanami Zjednoczonymi, czy może nie powinniśmy w większym stopniu się usamodzielnić? Jak na to patrzeć i czy taka samodzielność w ogóle jest możliwa?
1: Z perspektywy średnio i długoterminowej, niestety sama polityka amerykańska będzie nas zmuszała do większej samodzielności. Wraz z jeszcze poprzednią administracją prezydenta Bidena na szczycie NATO w DC, a następnie za prezydenta Trumpa na zeszłorocznym szczycie NATO w Hadze ustalono zmianę alokacji sił. Znaczy w całym NATO będzie tyle samo dywizji, brygad i korpusów, jednak Amerykanie będą z tych całych sił stanowili już nie 60%, a między 40 a 30%. I ta zmiana wyważenia, tak zwany burden shifting, będzie postępował. Oczywiście obecna administracja chciałaby, żeby to się dokonało jak najszybciej, a my, Europejczycy, chcielibyśmy, aby dokonywało się to jak najwolniej i pozwoliło nam zbudować nasze siły. Stąd tak duże zbrojenia w Niemczech, w państwach skandynawskich i też w Polsce, które nadal przyspieszają. I zarządzanie tym procesem będzie w najbliższych latach, paru, najbardziej krytycznym procesem, bo tak czy siak, z racji na wzrost rywalizacji z Chińską Republiką Ludową, dla nas w Europie będzie dostępnych amerykańskich sił coraz mniej. I to nie chodzi o to, że fizycznie w Europie będzie mniej sił, tylko na wypadek konfliktu w Europie Amerykanie przyślą mniej sił wzmocnienia. I to dywizji lotniskowcowych, grup bojowych, skrzydeł lotnictwa myśliwskiego, transportu, etc.
0: No dobrze, to jeszcze druga część tego mojego pytania o ewentualną samodzielność Polski. Czy w takim razie, może nie oglądając się na Amerykanów, powinniśmy się uniezależniać i na ile jesteśmy w ogóle w stanie to zrobić? Pytam o to, bo wiele tego rodzaju głosów się w przestrzeni publicznej w ostatnim czasie pojawiło.
1: Oczywiście. Niestety z racji na to, że Polska jest państwem średnim i jej populacja wynosi tylko te 38 milionów ludzi, a nasza gospodarka jest tylko 20 największą gospodarką świata, a nie trzecią albo drugą, nie jesteśmy w stanie być w pełni samodzielni. Żadne państwo, tak naprawdę nie licząc Stanów Zjednoczonych i Chińskiej Republiki Ludowej, obecnie tym drugim to zastrzeżeniem, nie jest w stanie być samodzielne, w pełni samodzielne, czy to technologicznie, czy to wojskowo. Dlatego potrzebujemy tej współpracy i my jako nawet szersza Europa, państwa Unii Europejskiej, również nie jesteśmy w stanie być w pełni samodzielni, co pokazuje choćby Francja, która dąży do tej samodzielności i nadal nie jest w stanie jej osiągnąć i musi kupować pewne rodzaje uzbrojenia albo systemy z samych Stanów Zjednoczonych. Czy to są katapulty do lotniskowców, samoloty wczesnego ostrzegania, ostrzegania i dowodzenia, czy inne systemy. Także nikt tak naprawdę nie jest w stanie być samodzielny, ale również nikt poza Stanami Zjednoczonymi i Chinami właśnie nie chce też ponosić kosztów samodzielności, bo te koszty idą w wielokrotność całości polskiego PKB.
0: A co z takim głosem, że może w takim razie powinniśmy postawić na europejski przemysł zbrojeniowy, na europejskich sojuszników, a mniej się oglądać na sojusznika za oceanem, ponieważ to europejskie państwa są nam jednak bliższe, lepiej rozumieją zagrożenia, które na kontynencie na nas się czają, więc być może będą dla nas bardziej wiarygodnymi partnerami, zwłaszcza kiedy, jak wspominałeś, Stany Zjednoczone bardziej zwracają się w kierunku Indo-Pacyfiku.
1: Europejscy sojusznicy nadal potrzebują co najmniej 10 lat, aby odpowiednio rozwinąć swoje siły zbrojne, aby móc wypełnić te amerykańskie luki. Tak one nie będą wypełnione w całości. Ponadto sami europejscy sojusznicy, nawet ci zachodnioeuropejscy, polegają w znacznym stopniu na Stanach Zjednoczonych. Już nawet wspomniana Francja, która najmniej polega i tak polega. Hiszpania wyposaża swoje okręty w amerykańskie systemy dowodzenia i pociski, tak samo Niemcy, więc nie ma tej ucieczki od Amerykanów w perspektywie nawet 20-letniej w wymiarze konwencjonalnym, a jeszcze jest przed nami cały słoń w tym pokoju, jakim jest wymiar odstraszenia nuklearnego, w którym Amerykanie po prostu nie są w stanie być zastąpieni w jakiejkolwiek wyobrażalnej perspektywie przez państwa europejskie.
0: Bo taki arsenał nuklearny jak Stany Zjednoczone porównywalny ma tylko Rosja.
1: Owszem, Chiny chciałyby dążyć do pewnego parytetu sił nuklearnych z Ameryką i Rosją i zakładają, że nastąpi to dopiero w latach 40., a trzeba podkreślić, że obecnie mają najszybciej rozwijający się potencjał nuklearny na świecie.
0: Rozmawiałem z Jackiem Tarocińskim, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich, specjalizującym się w kwestii amerykańskich sił zbrojnych. Bardzo za tą rozmowę dziękuję.
1: Również dziękuję.
2: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: To już niemal godzina druga, czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Strzelanina pod Białym Domem w Waszyngtonie. Ranne dwie osoby, w tym napastnik, który trafił do szpitala. Potężne eksplozje w Kijowie. Władze apelują do mieszkańców o pozostanie w schronach. Policja poszukuje sprawców fałszywego alarmu dotyczącego mieszkania należącego do rodziny prezydenta. W MSWiA odbyła się pilna narada z udziałem służb. Dwie osoby zostały ranne w strzelaninie w pobliżu Białego Domu. Według amerykańskich mediów uzbrojony mężczyzna oddał kilka strzałów w rejonie ogrodzenia kompleksu prezydenckiego, po czym został postrzelony przez agentów Secret Service. Ranny napastnik trafił do szpitala. Nie wiadomo jeszcze, kim jest druga poszkodowana osoba i czy miała związek z incydentem. Po strzelaninie Biały Dom został czasowo zamknięty, jednak aktualnie alarm bezpieczeństwa już odwołano. W Kijowie tej nocy słychać było potężne eksplozje. Władze miasta ogłosiły alarm po informacji o zmasowanym ataku rosyjskich pocisków balistycznych. Szef administracji wojskowej Kijowa zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach, ostrzegając przed możliwymi kolejnymi uderzeniami. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uprzedzał, że Rosja może użyć systemu rakietowego średniego zasięgu Oriesznik.
1: Fakty RMF FM. O tym będzie głośno.
0: MSWiA poinformowało, że po fałszywym alarmie dotyczącym mieszkania należącego do rodziny prezydenta odbyła się pilna narada z udziałem kierownictwa policji, straży pożarnej i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Resort podkreślił, że zgłoszenia o pożarze i zagrożeniu życia zostały przekazane służbom zgodnie z procedurami, a strażacy po rozpoczęciu sytuacji zdecydowali o siłowym wejściu do lokalu. Mieszkanie okazało się puste, nie stwierdzono też żadnego zagrożenia. Policja prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia sprawców fałszywego alarmu. MSWiA zaznaczyło, że każde zgłoszenie traktowane jest przez służby z najwyższą powagą i wymaga natychmiastowej reakcji. W Krakowie cały czas trwa cisza przed referendami w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Potrwa do zakończenia głosowania. Czego nie można robić w tym czasie, to przypomina nasz krakowski reporter Maciej Sołtys.
2: W tym czasie nie wolno publikować żadnych sondaży, nie wolno zachęcać do głosowania, ani publikować żadnych nowych materiałów referendalnych. Chodzi zarówno o rozwieszanie plakatów, jak i umieszczanie materiałów na przykład w mediach społecznościowych.
3: I tak, wszystkie te informacje agitacyjne, sondażowe, umieszczone wcześniej w prasie lub zamieszczone w internecie przed okresem objętych zakazem agitacji referendalnej nie muszą być usuwane, mogą pozostać w okresie ciszy referendalnej. W trakcie już tej ciszy nie mogą być dokonywane żadne zmiany w tych materiałach.
2: Tłumaczy Barbara Golanko z delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. W niedzielę lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21.
1: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
0: Co czwarta ofiara walk w Libanie to kobiety, dzieci lub medycy. Praca lekarzy w kraju niszczonym przez wojnę i kryzys gospodarczy jest ekstremalnie trudna. Między innymi dlatego, że celem ataków wielokrotnie bywają placówki medyczne, mówi w rozmowie z Marleną Chudzio Draginie Nadażnin, dyrektorka Lekarzy Bez Granic w Polsce.
4: Ta wojna w Libanie nie rozpoczęła się teraz. Pamiętajmy o tym, że już w 2024 roku doszło do pierwszych ataków i potem to wszystko zostało przez jakiś czas zawieszone. Natomiast teraz patrzymy na odnowienie tych działań wojennych. Kwestia jest taka, że dla nas jako organizacji, która jest obecna w ogóle w regionie, to staje się takim trudnym momentem, że bardzo nam zależy na tym, żeby właśnie ta ludzka historia nie została pominięta, ponieważ widzimy, że jest Strefa Gazy, jest oczywiście też Zachodni Brzeg, na którym dochodzi do coraz większej przemocy ze strony osadników, jest Liban i tak jak wspominałam, jest również Syria, która od niedawna ma nowy rząd i do której teraz, wracając z siłą rzeczy,